Czasem dróg przebytych, ile ścieżek przedeptanych, ile deszczów, ile śniegów wiszących nad latarniami, ile listów, ile rozstań, ciężkich godzin w miastach wielu, i znów upór, żeby powstać, i znów iść i dojść do celu.

deszcz powisa, krzykliwy z leśnego ptactwa, długi przez cały korytarz, przez podwórze, aż gdzie gwiazda Wenus, a tyś lot i górność chmur, blask wody i kamienia. Chciałbym oczu twoich chmurność ocalić od

0: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.
1: Ze świata czterech stron, z jarzębi nowych dróg, gdzie las spalony.

sen się skończył, ale nie minął. Stoi w oknie, stoi panienka. Popłyniemy białym latawcem. On przyrzeka, ona mu wierzy. Wiatr na wzgórzach zbiera dmuchawce.

latawcem. Dzień wypłynął, białe wino, jeziora w szklance. Przyjechało ruchome kino, świat się kręci w szalonym tańcu. Popłyniemy białym latawcem, on przyrzeka, ona mu wierzy. Będę twoim nadwornym krawcem, centymetrem miłość wy.

0: Specjalny samolot poleciał na Węgry. Możliwe, że część poszkodowanych w tragicznym wypadku wróci nim do kraju. A w tej sprawie ruszyło już śledztwo. Jeden z kierowców został zatrzymany. O ofiarach wypadku pamiętają polscy biskupi. Specjalną modlitwę kieruje przewodniczący episkopatu. Na zegarze 6:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Na pokładzie byli lekarze, ratownicy medyczni, 3 konsulów. Wczoraj decyzją premiera na Węgry poleciał polski samolot. Razem z tamtejszymi specjalistami ocenią stan poszkodowanych i zdecydują o ich ewentualnym przewiezieniu do kraju. A chodzi oczywiście o tragiczny wypadek autokaru z polskimi pielgrzymami, którzy wracali z Medjugorje. Przypomnijmy, w nocy z soboty na niedzielę pojazd wpadł do rowu przy autostradzie M3. Zginęło 12 osób, a 10 ciężko rannych trafiło do szpitali. Na Węgry polecieli też wiceszefowa Ministerstwa Zdrowia Katarzyna Kacperczyk i wiceszef polskiej dyplomacji Wojciech Zajączkowski.
1: Celem naszego wyjazdu jest dokonanie oceny sytuacji, przede wszystkim oceny stanu zdrowia pacjentów, szczególnie pod kątem możliwości przetransportowania poszkodowanych w tym wypadku do kraju.
0: Mówi wiceminister Kacperczyk. Wiadomo, że na pokładzie znalazło się 6 medyków.
1: 6 medyków, anestezjolog, chirurg, ortopeda oraz 3 ratowników medycznych. Dokonają też w porozumieniu z lekarzami węgierskimi triażu, czyli tak jak wspominałam, oceny stanu zdrowia poszkodowanych i też podejmiemy razem z lekarzami węgierskimi decyzję o przewożeniu, transportowaniu poszkodowanych do kraju.
0: Polski zespół, który poleciał na miejsce, właśnie teraz rusza z Budapesztu do węgierskich szpitali w 4 miastach, gdzie trafili Polacy. Na miejscu zapadnie decyzja o ich dalszym losie. A w Polsce przygotowano miejsca, do których będą przyjmowani poszkodowani w wypadku. W pierwszej kolejności będą to szpitale w pobliżu miejsca zamieszkania, czyli na Podkarpaciu. Węgierska policja przesłuchała 2 kierowców, 1 z nich został zatrzymany. Śledztwo w sprawie wypadku wszczęła prokuratura w Krośnie.
2: Prokuratura w Krośnie ma wyjaśnić przyczyny i przebieg tragedii, współpracując w tej sprawie z węgierskimi służbami. Na miejscu trwa identyfikacja 12 ofiar, a polska konsul uczestniczy w tych działaniach. Poszkodowani są leczeni w węgierskich szpitalach, a polskie służby pozostają w gotowości do ewentualnego transportu rannych do kraju. Autokarem wracali do Polski pielgrzymi z Podkarpacia, którzy wcześniej byli w Bośni i Hercegowinie. Pojazdem podróżowało 57 pasażerów i 2 kierowców. Do wypadku doszło około 1:00 w nocy na autostradzie M3 między Budapesztem a Miszkolcem.
0: A mówił o tym Mateusz Gołębiewski. Dziękujemy. Flagi na budynkach Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie opuszczone do połowy masztu. Tak będzie od dziś do środy. To w ramach uczczenia pamięci mieszkańców Podkarpacia ofiar wypadku. Zarządzenie wydała wojewoda Teresa Kubas-Hul.
3: Poprosiłam i zaapelowałam do wszystkich jednostek samorządu terytorialnego z naszego województwa o rozważenie podjęcia działań mających na celu godne uczczenie ofiar katastrofy i w szczególności też proszę i apeluję o opuszczenie flag na budynkach urzędów i jednostek organizacyjnych do połowy masztu.
0: Wojewoda zwróciła się też do organizatorów wydarzeń kulturalnych, sportowych i rozrywkowych z apelem o zachowanie stosownego charakteru wydarzeń i rozważenia minuty ciszy przed ich rozpoczęciem. O ofiarach wypadku pamiętają polscy biskupi. Modlę się o życie wieczne dla tragicznie zmarłych ofiar i powrót do zdrowia dla rannych, zapewnia przewodniczący episkopatu arcybiskup Tadeusz Wojda. Z rodzinami wszystkich ofiar łączą się w bólu i zapewniają o modlitwie w intencji zmarłych oraz w intencji szybkiego powrotu do zdrowia dla poszkodowanych biskupi z Rzeszowa. W wypadku, który rozbił się na Węgrzech, byli m.in. pielgrzymi z tej właśnie diecezji.
4: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
5: Witamy, nowy dzień, 4 minuty po godzinie 6:00, to poniedziałek 17 sierpnia. Kasia Kozimor
0: i Justyna Bieniek.
5: Zapraszamy do 9:00.

0: Poranny program Radia Plus, rano wstaje 12,5 minuty po godzinie 6. Dzisiaj imieniny świętują Anastazy, Anita, Boniface, Liza, Eusebiusz, Hiacynt, Jacek, Joanna, Julia, Anna, Klara, Magdalena, Maksym, Maria i Miron. Wszystkiego najlepszego. Dzisiaj 17 dzień sierpnia. Urodziny świętują Robert De Niro, amerykański aktor, reżyser i producent filmowy, Małgorzata Potocka, polska aktorka, reżyserka i producentka filmowa, Grażyna Augustik, polska wokalistka jazzowa, Sean Penn, amerykański aktor, reżyser, scenarzysta i producent filmowa, także Leszek Lichota, aktor, i Natasza Urbańska, polska aktorka, piosenkarka i tancerka. Wszystkiego najlepszego. Czas na Ewangelię w Radiu Plus.
1: Pewien człowiek podszedł do Jezusa i zapytał: Nauczycielu, co dobrego mam czynić, aby otrzymać życie wieczne? Odpowiedział mu: Dlaczego mnie pytasz o dobro? Jeden tylko jest dobry, a jeśli chcesz osiągnąć życie, zachowuj przykazania. Zapytał go: Które? Jezus odpowiedział: Oto te. Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie zeznawaj fałszywie, czci ojca i matkę oraz miłuj swego bliźniego jak siebie samego. Odrzekł mu młodzieniec: Przestrzegałem tego wszystkiego. Czego mi jeszcze brakuje? Jezus mu odpowiedział: Jeśli chcesz być doskonały, idź, sprzedaj, co posiadasz i daj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź i chodź za mną. Gdy młodzieniec usłyszał te słowa, odszedł zasmucony. Miał bowiem wiele posiadłości.
2: Słuchając dzisiejszej Ewangelii, możemy zadać sobie pytanie, o co chodzi tak naprawdę w ubóstwie? Bo dobrze rozumiane ubóstwo z punktu widzenia chrześcijańskiego to nie to, żeby nic nie mieć. W ubóstwie chodzi o to, żeby to, co mam, nie przysłoniło mi Jezusa, nie przysłoniło mi najważniejszego i najbardziej prawdziwego celu mojego życia. Co zatem może mi przysłonić Jezusa? Dobra materialne, pieniądze, wysokie mniemanie o sobie, czasami wysokie stanowisko, na którym zapominam o tym, kim jestem i w jaki sposób się tam znalazłem. Jest wiele sytuacji, które obnażają nas z ubóstwa, nie pozwalają nam być ubogimi względem Boga. I nie chodzi o stan posiadania, ale o stan przesłaniania rzeczami materialnymi Jezusa. Odsuńmy to wszystko w naszym życiu, co nie pozwala nam na Niego patrzeć.
3: Radio Plus Warszawa.
4: Reklama.
5: Nic do ciebie nie czuję. Jesteś poprawny, ale niczym nie różnisz się od innych. Zrozum, szukam czegoś więcej niż mieszkania.
6: Więc poznaj Augustówkę Residence. Kontynuację kultowego Rubicon Residence na Dolnym Mokotowie. Kameralne osiedle w sąsiedztwie Jeziorka Czerniakowskiego. Smart Home, Smart Building, Residence Lounge i strefy wspólne z bezpłatnym Wi-Fi. Sprawdź na apm-development.pl i wybieraj. Od kawalerki po 4 pokoje. Augustówka Residence. Szukasz czegoś więcej? Właśnie znalazłaś. Sprawdź na apm-development.pl.
4: Po reklamie.

0: To Milan Farmer na antenie Radia Plus, 28 minut po godzinie 6. Czas na najnowsze wiadomości w skrócie i kilka słów o pogodzie. Ściana deszczu do nas idzie. Jak to będzie wyglądać i czy wszędzie pojawi się deszcz? O tym za chwilę w wiadomościach Radia Plus.
1: Radio Plus Warszawa.

0: Prisma. Radio Plus Warszawa.
1: Jest w 6:30, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Specjalny polski zespół, który poleciał wczoraj na Węgry, rusza do pracy w 4 węgierskich miastach. To tam do miejscowych szpitali trafili Polacy poszkodowani w tragicznym wypadku autokarowym pielgrzymki wracającej z Medjugorje.
2: Zaczynamy o godzinie 6 rano. Będziemy wraz z zespołem pomocy humanitarno-medycznej w każdym z 4 szpitali, w którym przebywają poszkodowani w wypadku.
1: Mówiła z Budapesztu wiceminister zdrowia Katarzyna Kacperczyk. Przypomnijmy, w wypadku zginęło 12 osób, jest wielu ciężko rannych. Od dziś zmiany na polskich stacjach paliw. Przypomnijmy, w ograniczonym zakresie wraca pakiet ceny paliwa niżej, obniżony VAT i ceny maksymalne. Zgodnie z piątkowym obwieszczeniem ministra energii 95 kosztuje nie więcej niż 6,41 za litr, benzyna 98,720, a olej napędowy 7,37. Donald Trump ogranicza wspólne ćwiczenia wojskowe z Koreą Południową. Powód? Bardzo dobre stosunki amerykańskiego prezydenta z przywódcą Korei Północnej, Kim Jong-unem. Tłumacząc swoją decyzję, Trump mówi też o tym, że Seul nie chciał przyłączyć się do operacji przeciwko Iranowi.
3: Wiadomości z Warszawy, Marcin Sikora. Niebezpieczny weekend we Włochach. W nocy z soboty na niedzielę zapaliło się przyłącze gazowe w jednym z budynków. Do zdarzenia doszło przy ulicy Fraszki. Ewakuowano 2 osoby. Pogotowie gazowe zakręciło dopływ paliwa. Strażacy mogli skupić się na ogniu i obronie sąsiednich budynków. Po akcji wszyscy mogli wrócić do domów. Ponad 30 milionów złotych unijnego dofinansowania na drogi dla rowerów i parking Parkuj i Jedź w Warszawie. Trasy dla cyklistów to 18 odcinków o długości 11 km. Część zostanie wybudowana, część czeka na remont, mówi sekretarz miasta Maciej Fijałkowski.
4: To są z reguły krótkie odcinki, ale ich zaletą jest to, że one uzupełniają istniejącą sieć. Tu mamy czy to przebudowę ulicy Marszałkowskiej, dołożenie 300 metrów między ulicą Królewską a Świętokrzyską. Mamy na przykład przejście przez plac Wilsona.
3: Parking Parkuj i Jedź powstanie przy stacji kolejowej w Międzylesiu. Będzie na nim 130 miejsc dla samochodów i 42 miejsca dla rowerów. Dziś w Warszawie głównie pochmurno, możliwe są niewielkie przejaśnienia, a opady deszczu dopiero wieczorem i w nocy. 16 stopni teraz, maksymalnie 26, wiatr słaby z południa, ciśnienie mamy w stolicy umiarkowane 1012 hektopaskali, biometr mamy niekorzystny.

0: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
1: Nie ma co się ociągać, przed nami piękny tydzień, a dzisiaj poniedziałek, 17 sierpnia. Dzień dobry, Kasia Kozimor, witam, zapraszam do 9.

Radio Plus. To wszystko, czego dziś chcę. Izabela Trojanowska. Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.

0: Wszystko, czego dziś chce, to Izabela Trojanowska na antenie Radia Plus. Za 19 minut będzie godzina 7. Rozpoczyna nam się nowy tydzień. Mam nadzieję, że dobrze. Ale żeby rozpoczął się dobrze, to powinniśmy popracować nad tym wieczorem. Mówią kardiolodzy. Niebieskie światło to absolutnie nie, bo się nie wyśpimy. Oprócz tego trzeba dobrze wyszczotkować zęby. I mówią jeszcze, że wszystkie ćwiczenia to do godziny 18. Bo po 18, jak coś poćwiczymy, to już potem wyrzut kortyzolu i tak dalej, zanim zaśniemy, to niejedną owieczkę przeliczymy. Za chwilę Otto One, Hands Up, potem Ace of Base na antenie Radia Plus, All That She Wants. No to lecimy w stronę, no, może dzisiaj niekoniecznie słońca, ale prędzej czy później w tym tygodniu to słońce się pojawi. Parasol warto ze sobą mieć. Radio Plus, poranny program za 18.07.
1: Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
4: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
3: To w ogóle możliwe?
4: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
5: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
6: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
5: Od poniedziałku do środy olej kujawski, litrowa butelka, 5,99 z Kaufland Card Extra, 3 na osobę. A ser Gouda, Kastąd takie dobre w plastrach, kilogramowe opakowanie, 15,99 z Kaufland Card Extra, 2 na osobę. Kaufland.
7: Dostałeś SMS o zaległej płatności za prąd, a może e-mail z prośbą o dopłatę lub zwrot środków. Uważaj, oszuści podszywają się pod PGE, aby wyłudzić Twoje dane i pieniądze. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
8: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście. Na wieczorny chill. Na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
9: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując 8 produktów szkolnych, za każdy z 4 najtańszych zapłacisz grosz. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
10: Lidl, to się opłaca.
2: Po reklamie.

0: będzie, nie, za 6 minut już będzie godzina 7, a w kalendarzu mamy 17 dzień sierpnia. Co się kryje za tą datą, podpowie Artur Moczarski, jak zawsze o tej porze.
1: Radio Plus. Wieki wieków.
2: 17 sierpnia 1980 roku Gdański Międzyzakładowy Komitet Strajkowy przedstawił swoich 21 postulatów. Tego dnia w roku 1991 Rafał Pietrak z Uniwersytetu Warszawskiego po raz pierwszy nawiązał łączność w oparciu o protokół IP z pracownikiem Uniwersytetu Kopenhaskiego. I ta data uznawana jest za symboliczny dzień narodzin polskiego internetu. 17 sierpnia 1594 roku papież Klemens VIII dokonał w Rzymie uroczystej kanonizacji 7 dominikanina i 5 Polaka wyniesionego na ołtarze, czyli Jacka Odrowąża. Ten pierwszy polski dominikanin nazywany był apostołem Słowian, Północy i Różańca i wreszcie światłem ze Śląska, bo zakładał klasztory na przykład we Wrocławiu, ale także w Krakowie, Kamieniu Pomorskim, Gdańsku, Płocku i Sandomierzu. Dzięki temu już w roku 1226 powstała oddzielna polska prowincja dominikanów. Jacek zmarł 15 sierpnia 1257 roku w Krakowie, a przy jego grobie w kościele ojców dominikanów modliły się całe pokolenia, tym bardziej, że jest jednym z najbardziej znanych polskich świętych na świecie. Jest jedynym Polakiem wśród umieszczonych nad placem świętego Piotra posągów 140 świętych.
1: Radio Plus. Wieki wieków.
3: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Reklama.
2: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
3: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
2: Pieskie życie ma smak!
3: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
4: Orły oszczędzania stać na więcej.
5: Bo w Auchan upolują super okazje. Jak filet z kurczaka aż 44% taniej. Tylko 13,90 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90. A przy zakupie plecaków, worków i piórników drugi tańszy produkt za pół ceny. I wiele innych promocji. Oferta do 19 sierpnia. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
6: Po reklamie.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: Co z Polakami poszkodowanymi w tragicznym wypadku na Węgrzech? Decyzje w najbliższych godzinach. Na miejscu jest już polski zespół. A kim są ofiary tragedii? Połowa osób, które zginęły, została już zidentyfikowana. Ostatnie 2 tygodnie wakacji z tańszym tankowaniem to dzięki programowi CPN. Na zegarze 7:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Polski zespół złożony z pracowników resortu zdrowia, MSZ-u i medyków rozpoczyna pracę na Węgrzech. W nocy poleciał tam specjalny samolot. Dziś z Budapesztu Polacy udają się do 4 szpitali w 4 miastach, w których znajdują się ranni Polacy. Przypomnijmy, w katastrofie autokaru zginęło 12 osób. W pierwszej placówce Weger polski zespół ma być za około godzinę, mówi wiceminister zdrowia Katarzyna Kacperczyk.
1: Będziemy wraz z zespołem pomocy humanitarno-medycznej w każdym z 4 szpitali, w którym bywają poszkodowani w wypadku. Z lekarzami węgierskimi będziemy konsultować każdy przypadek i nasi medycy będą oceniać pod kątem ewentualnych możliwości przetransportowania do kraju.
0: Ale to nie wszystko.
1: Uzgadniamy też kwestie logistyczne, które dotyczyłyby też transportu tych poszkodowanych do kraju, w przypadku których taki transport będzie możliwy.
0: W akcję zaangażowani są także przedstawiciele Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
2: Zespół wsparcia konsularnego będzie ze swojej strony prowadził działalność informacyjną poprzez infolinię, zapewni ciągłość funkcjonowania konsulowie, dadzą się do szpitali razem z nami.
0: Wyjaśniał wiceszef MSZ-u Wojciech Zajączkowski. Przypomnijmy, uruchomiono specjalną infolinię dla rodzin poszkodowanych 36 20 472 95 02. A z najnowszych informacji dotyczących śmiertelnych ofiar wypadku, połowa została już zidentyfikowana. Ustalono tożsamość 6 z 12 osób, przekazała wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul. Ze szczegółami Michał Skolimowski, witaj.
3: Dzień dobry.
0: Michale, powiedz, co z pozostałymi?
3: Na miejscu pracuje służba konsularna. Protokoły mogą pojawić się w każdej chwili. Informacje rodzinom przekazują specjalne zespoły. Są w nich m.in. psychologowie. Z jednej strony trwa identyfikacja ofiar, z drugiej wyjaśnianie przyczyn katastrofy. Węgierska policja przesłuchała już obu kierowców autokaru. Jednego zatrzymano. Według wstępnych ustaleń prawdopodobnie zasnął podczas jazdy. Firma transportowa, do której należał autokar, zapewnia, że obaj kierowcy byli doświadczeni i jeździli tą trasą wielokrotnie.
0: A mówił o tym Michał Skolimowski. Dziękujemy. A my zmieniamy na razie temat. Ceny w dół 2 ostatnie tygodnie sierpnia z tańszym paliwem na stacjach. Ulgę przy tankowaniu odczujemy już dziś. Zgodnie z piątkowym obwieszczeniem ministra energii 95 kosztuje nie więcej niż 6,41 zł za litr, benzyna 98,720 zł, a olej napędowy 7,37. Eksperci podkreślają, że chociaż teraz na obniżce skorzystamy, nie możemy wykluczyć wywindowania cen na początku września.
4: Już 1 września stawka VAT automatycznie wraca do poziomu 23%. Może pojawić się presja społeczna, aby utrzymać ten program na dłużej. Wtedy jednak ponownie rząd naciskałby na prezydenta, aby ten zaakceptował wprowadzenie podatku od zysków nadzwyczajnych.
0: Wyjaśniał Michał Stajniak, wicedyrektor działu analiz XTB. Na razie jednak kierowcy cieszą się z niższych cen.
5: Ile pani w miesiącu wypali na tym ścigaczu?
6: Sporo, no tak koło 2,5 tysiąca do 3 tysięcy.
5: Czyli przez ostatnie 2 tygodnie sierpnia sporo pani zaoszczędzi?
6: Tak.
0: Pytał Dariusz Brombosz. To na koniec jeszcze krótko. Sport. Klaudia Kazimierska zdobyła srebrny medal w biegu na 1500 metrów w ostatnim dniu lekkoatletycznych Mistrzostw Europy w Birmingham. Polacy zdobyli łącznie 8 medali, 6 srebrnych i 2 brązowe. A już teraz w Radiu Plus pora na prognozę pogody.
7: Pogoda. W pogodzie dziś raczej głównie chmury, niewielkie przejaśnienia są możliwe, ale wieczorem i w nocy już przydadzą się parasole. Maksymalnie 26 stopni w Warszawie, teraz około 16. Wiatr słaby z południa, ciśnienie mamy w stolicy umiarkowane, wynosi 1012 hektopaskali, a warunki biometeo raczej dziś nastroju nam nie poprawią.
8: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
9: Dzień dobry, w poniedziałek 17 sierpnia. Witam wszystkich tych słuchaczy Radia Plus, którzy właśnie włączyli radio. Witajcie, przed nami nowy tydzień pracy albo wciąż jeszcze na wakacjach. Desirel, Voyage, Voyage już teraz w Radiu Plus. Za chwilę Queen, Friends Will Be Friends.

0: Poranny program Radia Plus, rano staje 13,5 minuty po godzinie 7 i tak sobie co niektórzy odpoczywają, a co niektórzy jadą na wakacje i na urlopy. Jest nowy trend, otóż okazuje się, że jak jedziemy na urlop, to czasami niektórzy wybierają coś takiego jak to się nazywa? Supermarket turizm. Czyli jedziemy i zobaczymy, sprawdzamy co inni mają w sklepach ciekawego, no i przywozimy to jako prezenty albo dla siebie samych, no wiadomo, Grecja, oliwki i tak dalej, ale są różne inne ciekawe rzeczy, które można przywieźć z całego świata. Taki to trend. Szczerze mówiąc, też uwielbiam. Jak jestem gdzieś w jakimś nowym miejscu, to zawsze zaglądam, co oni mają takiego, czego my nie mamy. A my czekamy na wasze pocztówki z wakacji. Pocztówki takie zrobione samemu, za pomocą zdjęcia, wyreżyserowane, bądź też nie, jakieś piękne widoczki. Na naszej stronie internetowej www.radioplus.pl znajdziecie specjalną zakładkę do tej zabawy. Czekają zestawy gadżetów wakacyjnych. Kwadrans po 7, no to co? Lecimy dalej, Abba za chwilę, Dancing Queen, będzie też Kombi i Black and White w Radio Plus.
1: Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża, lub zadzwoń 608 030 058.
2: Po reklamie.

To był czarno-biały świat w piosence Kombi Black and White na antenie Radia Plus, 26 minut po godzinie 7. Ja mam nadzieję, że poniedziałek będzie dla Was dużo bardziej kolorowy. Tego Wam życzę z całego serca. Za chwilę Roy Orbison, Only the Lonely, a punktualnie o 7.30 najnowsze wiadomości, prognoza pogody. Tu tak różowo nie będzie, ale deszcz, jak to mawiają, jest potrzebny.

0: 7.30 się zbliża czas na wiadomości w skrócie w Radio Plus.
1: Radio Plus Warszawa.
2: Reklama. Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX Final Edition dostępny jest już od 1290 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
3: No dobra, ścianki działowe postawione, to ty tu młody ogarnij, a ja skoczę po gładź.
4: A, to pewnie szefa długo nie będzie.
3: Chciałbyś. Za 20 minut wracam i tu ma być błyski, wszystko gotowe.
4: 20 minut? To gdzie szef te zakupy zrobi?
3: No w Brikomanie. A gdzie?
5: Fachowcy dobrze wiedzą, że w Brikomanie najszybciej kupią najlepszej jakości profesjonalne produkty, jak gotową gładź szpachlową Atlas Go w cenie tylko 58,48 za 25 kg. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Po reklamie.

0: Jest w 7:30, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Podkarpacie w żałobie po tragicznym wypadku autokaru na Węgrzech. Przypomnijmy, 12 osób zginęło, 10 jest w stanie krytycznym. W południe pamięć ofiar zostanie uczczona minutą ciszy w Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie. Do środy flagi państwowe będą tam opuszczone do połowy masztu. Wojewoda Teresa Kubas-Hul zaapelowała do samorządów i organizatorów imprez o solidarność i stonowany charakter wydarzeń. W wiadomościach Wielkopolska policjanci zatrzymali 51-latka poszukiwanego w związku z postrzeleniem kobiety w podpoznańskim Swarzędzu. Obława na mężczyznę trwała od soboty. Kobieta w ciężkim stanie trafiła do szpitala. Oprócz zatrzymania mężczyzny funkcjonariusze zabezpieczyli też broń. Teraz Włochy i zuchwała kradzież obrazów wartych miliony. 4 dzieła przypisywane malarzowi epoki renesansu Antonello da Messina skradziono z muzeum na Sycylii. Złodzieje włamali się do placówki mimo zabezpieczeń. Prokuratura wszczęła już śledztwo. Zdaniem śledczych kradzieży dokonano prawdopodobnie na zamówienie z czarnego rynku dzieł sztuki. Iga Świątek nie zwalnia. Po wygranej w turnieju w Toronto polska tenisistka już rozpoczęła grę w kolejnych zawodach, tym razem w Cincinnati. W drugiej rundzie Świątek wygrała z Kolumbijką Emilianą Arango 6-3, 6-0.
1: Wiadomości z Warszawy, Marcin Sikora. Policjanci mieli w stolicy w weekend pełno pracy. W sobotę pomogli seniorowi, który po wypłaceniu pieniędzy z bankomatu stracił orientację w terenie. Nie był w stanie odnaleźć drogi do domu. Do zdarzenia doszło w Alejach Jerozolimskich. Mundurowi odprowadzili mężczyznę pod odpowiedni adres. Z kolei w okolicach ulicy Wójtowskiej policjanci pomogli 65-latkowi, który miał krwawiącą ranę nogi. Udzielili mu pierwszej pomocy i opatrzyli ranę. Natomiast w rejonie Grodzkiej mundurowi zauważyli, jak mdleje 26-latka. Ruszyli z pomocą i wezwali pogotowie. Kobieta trafiła do szpitala. 7 września strefa płatnego parkowania w Warszawie urośnie, obejmie Odolany i okolice ulicy Międzynarodowej na Pradze Południe. Mieszkańcy mogą już składać wnioski o wydanie abonamentu mieszkańca. Do wyboru są dwa rodzaje. Zarząd Dróg Miejskich Maciej Dziubiński.
2: Rejonowy kosztuje 30 zł rocznie i umożliwia parkowanie w najbliższej okolicy od miejsca zameldowania. Natomiast obszarowy kosztuje 600 zł rocznie i obejmuje znacznie większy teren wyznaczony granicami abonamentu.
1: Z abonamentu mogą korzystać mieszkańcy strefy, którzy są właścicielami samochodu i rozliczają w Warszawie podatki. Chmur nam dziś nie zabraknie, ale padać z nich może dopiero wieczorem i w nocy. W ciągu dnia możliwe są niewielkie przejaśnienia za to. 16 stopni teraz, maksymalnie 26, z południa słabo powieje wiatr, biometr jest niekorzystny, a ciśnienie mamy umiarkowane. W Warszawie na barometrach 1012 hektopaskali.
3: To rano wstaje. Poranek z Radiem Plus.
4: Dzień dobry jeszcze raz. Witam serdecznie. Kasia Kozimor. Zapraszam do godziny 9 na poranny program Radia Plus. To rano wstaje. Za chwilą nas Sabrina Boyce, czyli jesteśmy nadal w letnich, bardzo wakacyjnych klimatach. A teraz Jan Hammer.

0: Sabina i Boys na antenie Radia Plus za 19 minut. Będzie godzina 8 poranny program Radia Plus, który rano wstaje. Bardzo poważne ostatnio badania zrobili. Bardzo poważne badania na temat łaskotliwości człowieka. I oczywiście mapa łaskotek jest stała, niezmienna i znana wszystkim. Szyja, pachy, brzuch, podeszwy, stóp to są miejsca łaskotane przez bliskich. No i to są miejsca, które powodują, że rzeczywiście jesteśmy rozłaskotani, rozchichrani i tak dalej, i tak dalej. Brano pod uwagę różne teorie. Jest teoria fizjologiczna. Łaskotliwość wynika z gęstości unerwienia dotykowego skóry. Jest teoria grubości skóry, przypisywana zresztą Arystotelesowi, który też łaskotki badał. Cieńsza skóra oznacza większą łaskotliwość. Teoria podatności na zranienie, czyli łaskotliwe są miejsca newralgiczne w walce, wręcz chronione instynktownie. No i teoria ekspozycji na dotyk Darwina. Najbardziej łaskotliwe są obszary rzadko dotykane na co dzień. No i co? No i badali ci współcześni te łaskotki. Co się okazało? No, że są, ale tam więcej żadnych teorii nie udało się ani wykluczyć, ani potwierdzić. No to łaskoczmy się dla przyjemności od czasu do czasu. To bardzo przyjemna rzecz. Tina Turner za chwilę, będzie też Mauro, Buona Sera, ciao, ciao. No, my łaskoczemy jak umiemy, czyli muzycznie na antenie Radia Plus za 18 minut 8.
1: Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża, lub zadzwoń 608 030 058.
4: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj, oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
5: Castorama!
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii termomodernizacja zwraca się z czasem,
5: a w praktyce w Castoramie zaczyna się zwracać od razu. Tylko teraz aż 200 zł zwrotu na kupon za każde 1500 wydane na produkty do termomodernizacji. Akcja trwa do 23 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Castorama!
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
5: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie wielopaki lodów Bongelati i Gelatelli. Drugi tańszy produkt, aż 70% taniej. A dodatkowo Pepsi Regular XXL 2,5 litra. Tylko 7,69 za butelkę przy zakupie 2 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz wszystko, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł, bluzy od 69,99 zł, spodnie od 79,99 zł, a praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki: Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
11: Nic do ciebie nie czuję. Jesteś poprawny, ale niczym nie różnisz się od innych. Zrozum, szukam czegoś więcej niż mieszkania.
12: Więc poznaj Augustówkę Residence. Kontynuację kultowego Rubicon Residence na Dolnym Mokotowie. Kameralne osiedle w sąsiedztwie Jeziorka Czerniakowskiego. Smart Home, Smart Building, Residence Lounge i strefy wspólne z bezpłatnym Wi-Fi. Sprawdź na apm-development.pl i wybieraj. Od kawalerki po 4 pokoje. Augustówka Residence. Szukasz czegoś więcej? Właśnie znalazłaś. Sprawdź na apm-development.pl.
2: Po reklamie.

0: Pytanie przed śniadaniem.
1: A my czekamy na wasze pocztówki. Pocztówki z wakacji oczywiście, te, które zrobiliście jakiś czas temu, albo być może gdzieś na świeżutko właśnie. Na naszej stronie internetowej lato.radioplus.pl. Taki specjalny odnośnik. Możecie znaleźć formularz zgłoszeniowy, wysłać nam swoje pocztówki, zdjęcia, które zrobiliście, a które wyglądają jak pocztówki. A my je nagradzamy. Mamy zestaw gadżetów wakacyjnych, no i oczywiście również pocztówki od Radia Plus. Pocztówki takie stylizowane. No, napiszcie nam o tym nieco więcej. Czekamy na wasze zgłoszenia, a po godzinie 8 zadzwonię do kogoś z was. Teraz Anna Jantar, moje jedyne marzenie na antenie Radia Plus. We'll be right back.

0: Ale, jakie balowanie. Poniedziałek jest, nowy tydzień się zaczyna. Co to za tańczenie o poranku? Za 8:02 poranny program Radia Plus, to rana wstaje. Czas na najnowsze wiadomości i kilka słów o pogodzie. Już teraz w Radiu Plus.
1: Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
4: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałszlę.
5: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz. Tylko 5,49 za 1 kg. Aż 57% taniej. A mleko UHT 2% łaciate 1 litr. 1 plus 1 gratis. Netto. Patent na tanie zakupy.
7: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
8: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
9: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
10: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu sierpc, ser żółty, różne rodzaje, 135 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie trzech. Cena sprzed obniżki 6,49. A kawa mielona Woseba, Mokka Fix Gold, 500 gramów. Teraz tylko 11,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 35,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Po reklamie.
1: Radio Plus Warszawa.

0: Ocenią stan zdrowia i zdecydują, czy przetransportować rannych do kraju. Na Węgrzech specjalny polski zespół. Flagi opuszczone do połowy masztu na Podkarpaciu. Żałoba po tragedii z udziałem pielgrzymów. Uwaga na burzę. W najbliższych godzinach pogoda może być niebezpieczna. Na zegarze 8:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Po katastrofie autokaru polska delegacja rozpoczyna pracę w węgierskich szpitalach. Właśnie teraz przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia, MSZ-u i medycy powinni być już w placówce w Egerze. Między innymi tam trafili poszkodowani pielgrzymi. Rannych zostało ponad 40 osób, z czego 10 jest w stanie bardzo ciężkim. W wypadku, przypomnijmy, życie straciło 12 naszych rodaków. Ze szczegółami już teraz Michał Skolimowski. Dzień dobry, Michale.
1: Jestem, dzień dobry.
0: Powiedz, jakie zadania przed tym specjalnym zespołem?
1: To przede wszystkim ocena stanu zdrowia poszkodowanych pod kątem ewentualnego transportu do kraju.
2: Z lekarzami węgierskimi będziemy konsultować każdy przypadek i nasi medycy będą oceniać.
1: Mówi wiceminister zdrowia Katarzyna Kacperczyk. Jeśli medycy dadzą zielone światło do powrotu, to kolejnym krokiem będą już kwestie logistyczne. Do transportu pozarządowym Boeingiem gotowa jest m.in. wojskowa kasa stacjonująca w Krakowie oraz dwa specjalistyczne samoloty LPR-u, a także w razie potrzeby transportu kołowego przez Słowację karetki pogotowe. Poszkodowani mają trafić przede wszystkim do placówek najbliżej miejsca zamieszkania, czyli na Podkarpaciu, ale w zależności od ich stanu zdrowia w grę wchodzi też transport m.in. do szpitala MSWiA w Warszawie.
0: A mówił o tym Michał Skolimowski. Bardzo dziękujemy. Na Podkarpaciu żałoba po katastrofie autokaru. Decyzję o uczczeniu pamięci mieszkańców regionu podjęła wojewoda Teresa Kubas-Hul. Więcej o tym nasza reporterka Julia Ranosz.
3: O 12:00 na terenie Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie pamięć ofiar zostanie uczczona minutą ciszy. Do oddania hołdu w ten sposób zobowiązani zostali również kierownicy innych jednostek administracji rządowej na Podkarpaciu. Również od dziś do środy flagi państwowe na budynkach Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego i jego delegatur zostaną opuszczone do połowy masztu.
0: Julia Ranosz, dziękujemy. Burze, deszcz, silne podmucha, miejscami także grad. IMGW ostrzega przed niebezpieczną pogodą. Alerty pierwszego i drugiego stopnia wydano dla centralnej, południowo-zachodniej i południowo-wschodniej Polski. Podczas burz na południu kraju wiatr może osiągać nawet 90 km na godzinę. 52 osoby potrzebowały pomocy toprowców podczas długiego weekendu w Tatrach. 14 poszkodowanych trzeba było przetransportować śmigłowcem. Wczoraj nad ranem mimo reanimacji zmarł turysta, który zasłabł na szlaku w rejonie Morskiego Oka. Najbardziej pracowite dla ratowników były piątek i sobota. Ci wyjeżdżali m.in. do zasłabnięć i urazów kończyn. Trzeba też było pomagać turystom, którzy utknęli w trudnym terenie.
4: Wiadomości Radia Plus.
0: To jej największy sukces w karierze. Klaudia Kazimierska, wicemistrzynią Europy w biegu na 1500 metrów. Była to jedna z ostatnich konkurencji ostatniego dnia zawodów w Birmingham.
5: Bardzo dużo mnie kosztował ten medal i to nie także dzisiaj, tylko generalnie przez lata, bo ciążyła na mnie taka klątwa juniorki bardzo dobrej i myślę, że dwa lata temu w Paryżu już gdzieś pokazałam, że mogę być dobrą seniorką, ale jednak nie miałam tych medali do tej pory.
0: W ostatnim dniu mistrzostw szóste miejsce zajęła męska sztafeta 4x400 metrów, a na tym dystansie żeńska była siódma. Tu liczyliśmy na więcej, ale w finale zabrakło Natalii Bukowieckiej, która podczas rozgrzewki doznała kontuzji. W sumie Polacy zdobyli w Wielkiej Brytanii 8 medali, 6 srebrnych i 2 brązowe. A już teraz w Radiu Plus jeszcze więcej informacji pogodowych na dziś.
6: Będą chmury na niebie nad Warszawą, może z nich wieczorem i w nocy padać deszcz, a jak na razie to niewielkie przejaśnienia są niewykluczone w Warszawie. Maksymalnie 26 stopni, teraz około 16. Ciśnienie umiarkowane, 1012 hektopaskali pokazują barometry w stolicy. Z południa słaby wiatr powieje, barometr niestety nam nie sprzyja.
4: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
7: Tak, tak, to poniedziałek. Przypominamy, 17 dzień sierpnia. Za chwilę w Radiu Plus Chris Rea, Modern Talking. Już teraz 5 minut po godzinie 8:00.

0: To Chris Rea na antenie Radia Plus, 11 minut po godzinie 8.
1: Pytanie przed śniadaniem.
0: A z nami jest Halina. Dzień dobry, witam serdecznie.
2: Dzień dobry, witam wszystkich.
0: Jeszcze na wakacjach czy już po?
2: Już trochę po i jeszcze będę.
0: A dobrze. Wysłałaś do nas pocztówkę, taką no oczywiście SMS-ową, MMS-ową. Jak za dawnych lat, czyli ognicho jest, kiełbasa pewnie też, dużo radości, dużo uśmiechu, może jakieś śpiewy też były przy tym, jak to
2: oczywiście
0: było,
2: oczywiście, były śpiewy, wspominki rodzinne i wspaniałe rzeczy opowiadane przy ognisku. Ze
0: las,
2: starych czasów i z nowych.
0: Tak, las pełen grzybów,
2: naokoło.
0: Tak. Pozdrowienia śle SMS-em z wakacji, gdzie dojedziesz PKS-em. No fajne historie, takie blisko natury, tak? Taki urlop, który pamiętamy gdzieś tam jeszcze sprzed lat. Trochę nutka nostalgii tu się wkradła, co doceniamy oczywiście, Halina, czyli urlop udany.
2: Tak, co roku jeżdżę w Bory Tucholskie i to jest moje ulubione miejsce. Tam spędzam co najmniej tydzień, w tym roku będzie jeszcze jeden. Także pięknie się cieszę na tamte okolice. Klimat bardzo dobry, dla mnie bynajmniej. I towarzystwo, które tam jest, ludzie, którzy są świetni. Także jestem zawsze zadowolona, kiedy tam pojadę.
0: Czyli polecamy Bory Tucholskie z czystym sercem, gorąco bijącym. Tak. Halina, dziękuję ci za to spotkanie. To fajnie się składa, bo mamy dla ciebie zestaw gadżetów wakacyjnych, które jeszcze się tego lata przydadzą, jak słyszę.
2: Dziękuję pięknie.
0: Wszystkiego dobrego. Gorąco pozdrawiamy i dziękujemy za tę pocztówkę z wakacji.
2: Ja również pozdrawiam całe Radio Plus.
1: Radio Plus Warszawa.
3: Reklama.
4: Słuchaj, Marian. No? Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
5: Ta.
4: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
5: No i co, Barbara, i co?
4: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
5: Ta Mariolka to jest naprawdę...
1: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na MediaExpert.pl.
6: Juhu!

0: Sklep na santago.com. Baw się jak w tropikach i nie przepłacaj już tego lata. Kupując z dwutygodniowym wyprzedzeniem, oszczędzasz 30 zł na bilecie. Szczegółowe warunki promocji online taniej na santago.com.
1: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe. Teraz aż 50% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A woda mineralna Muszynianka, dwa rodzaje, 1,5 litra. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 12. Najniższa cena z 30 dni 3,29. Mieszaj dowolnie. Butelka z kaucją. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Łap promocję przed pierwszym dzwonkiem na Allegro. Teraz czarny smartfon Samsung Galaxy S25 FE tylko 2049 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2499 zł.
4: Podaj mi chociaż jeden powód, dla którego mam znowu jechać z tobą do Brickomana.
5: No, bo mają wszystko taniej.
4: A jeszcze jakiś?
5: Bo mają najlepszy wybór.
4: No i?
5: No i wszystko dostępne od ręki w hurtowych ilościach.
4: Ciekawe, co jeszcze?
5: I jeszcze tę farbę, co chciałaś.
6: W Brickomanie zawsze dostaniesz wszystko taniej, od ręki i w hurtowych ilościach. Jak farba lateksowa Tikurila Anti-Reflex w cenie tylko 279 zł za 10 litrów. Brickoman. Zmieniamy ceny na dobre.

0: jeden grosz.
1: Albo wymień 750 punktów Kaufland Card Extra na breloks z freszakiem za jeden grosz.
2: Więcej na freszaki.pl. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Wygodne i tanie ładowanie elektryków. Jedni powiedzą, że ma swój urok, inni, że czar, a my, że charge. Orlen Charge zapewnia komfort na nowoczesnych hubach na trasie i szybkich stacjach ładowania w miastach. Za aplikacją Orlen Witaj ładuj taniej o 50 groszy za jedyne 2 zł i 19 groszy za kilowatogodzinę na ładowanie DC. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką na DC 2,69 za kilowatogodzinę. Szczegóły na orlencharge.pl. Orlen z energią.

0: Tylko teraz pralka Gorenje z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699, aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399 i airfryer gratis. Kupuj w Neonet.
1: Po reklamie.
2: Radio Plus Warszawa.

Krzysztof Rawczyk, ostatni raz zatańczysz ze mną na antenie Radia Plus, 24 minuty po godzinie 8. Naukowcy zapytali seniorów, czego najbardziej w życiu żałują i okazało się, że dwóch rzeczy. Po pierwsze tego, że nadmierną energię poświęcali temu, by myśleć o tym, co się może wydarzyć, a co się nie wydarzyło, czyli takie zamartwianie na zapas i rozkminianie różnych planów, a po drugie za bardzo martwienie się tym, co pomyślą inni. Okazuje się, że z perspektywy czasu to w ogóle nie miało znaczenia. Znaczy, każdy jest zajęty tak naprawdę sobą, a to, co myślą o nas inni, to tak naprawdę do szczęścia nam nie jest w ogóle potrzebne. To już macie receptę na sukces, jak dożyć późnych lat i niczym się w życiu nie martwić i niczego nie żałować. 25 minut po godzinie 8, poranny program Radia Plus, rano wstaje, to teraz jeszcze George Harrison na kilka chwil przed najnowszymi wiadomościami w skrócie i kilkoma słowami o pogodzie.

0: George Harrison, Radio Plus, a teraz czas na wiadomości w skrócie i prognozę pogody. 28 minut po 8.
1: Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
4: Skąd ta pianek, kochanie?
3: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.
5: Hej, musisz się tak na nie gapić.
6: No oderwać wzroku nie mogę.
5: Przecież to zwykłe ceny Suzuki.
6: Ale są takie atrakcyjne.
7: Teraz Suzuki Swift od 69 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną już od 600 zł netto, a także do 10 lat gwarancji plus. Suzuki Swift, najlepszy kompan twoich wakacji. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko UHT 3,2%, I Love Milk 1 litr. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99, a teraz tylko 1,55 zł przy zakupie 6. A tylko w poniedziałek. Masło mazurskie Smak 200 gramów, cena przed obniżką 4,99. Teraz 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Kupujesz, meblujesz, kupujesz, już meblujesz.
11: Apartamenty Nowy Marysin. Tu masz mieszkania gotowe do wykańczania. Sprawdź już teraz na apm-development.pl. Napisz lub zadzwoń i umów się na meblowanie, to znaczy oglądanie. Apartamenty Nowy Marysin. Miasto za rogiem, spokój za oknem. Zamieszkaj w odległości spaceru od stacji SKM, lasu i sklepów. Nie czekaj, aż inni wybudują. Apartamenty Nowy Marysin. Do zamieszkania jeden krok. Więcej na apm-development.pl.
2: Po reklamie.
1: Radio Plus Warszawa.
12: Jest 8:30, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. A zaczynamy od najnowszych informacji dotyczących wypadku autokaru na Węgrzech. Do tej pory strona polska dostała potwierdzenie zgonów 7 osób. Rodziny zostały już poinformowane, przekazała na konferencji prasowej wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul. A jeszcze dziś zapadną decyzje dotyczące transportu poszkodowanych do Polski. Przygotowane są 2 szpitale w Warszawie, także placówki na Podkarpaciu. Teraz Wielkopolska i tragiczny wypadek na Krajowej 10. Jedna osoba zginęła w zderzeniu busa i ciężarówki w Śmiłowie. Do zdarzenia doszło na odcinku Piła-Wyżysk. Trasa jest zablokowana w tej chwili w obu kierunkach. Utrudnienia mogą potrwać do 10. Blisko 300 migrantów zatrzymanych od soboty przez marokańskie służby na granicy hiszpańskiej Ceuty. Wśród nich są obywatele państw Afryki Subsaharyjskiej. Zatrzymano także ponad 60 Marokańczyków podejrzanych o pomoc przy przerzucaniu ludzi. Kryzys migracyjny w Ceucie rozpoczął się 30 lipca podczas masowej próby wtargnięcia do miasta tysięcy migrantów, głównie Marokańczyków. W ciągu 2 dni dotarło tam według rządu w Madrycie około 80 tysięcy osób.
13: Wiadomości z Warszawy, Marcin Sikora. Uszkodzone elementy kamienicy u zbiegu ulic Nowy Świat i Książęcej zostaną wymienione. Tak zdecydowali konserwator zabytków, nadzór budowlany oraz inwestor. To budynek, w którym podczas remontu w ubiegłą środę doszło do zarwania się części stropów na 2 kondygnacjach. Jeden z pracowników budowlanych został lekko ranny. Wojsko Polskie przechodzi modernizację. Jak podkreślają wojskowi, dziś bardziej niż kiedykolwiek znaczenie ma profesjonalizacja armii i nowoczesne wyposażenie, mówi major Mateusz Szelongowski z Oddziału Komunikacji Strategicznej Agencji Uzbrojenia.
14: Dzisiejsza armia to już nie tylko czołgi, transportery czy artyleria. O przewadze na współczesnym polu walki w coraz większym stopniu decydują nowoczesne technologie. Rozpoznanie, łączność, systemy bezzałogowe, sztuczna inteligencja dają one zdolność do szybkiego przekazywania informacji i podejmowania decyzji. Coraz większe znaczenie mają również systemy bezzałogowe i przeciwdziałanie dronom.
13: Ministerstwo Obrony Narodowej w tym roku planuje przeznaczyć na obronność rekordową kwotę ponad 200 miliardów złotych. Na niebie nad Warszawą dziś przede wszystkim chmury. Wieczorem i w nocy może padać deszcz, a w ciągu dnia możliwe są niewielkie przejaśnienia. 17 stopni aktualnie mamy w Warszawie na termometrach, maksymalnie będzie ich 26. Z południa słabo powieje wiatr, biometr jest niekorzystny, a ciśnienie mamy umiarkowane 1012 hektopaskali w Warszawie.
1: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
0: Dzień dobry, poranku. Za 26 minut będzie godzina 9. Za chwilę u nas Kaoma Lambada, teraz Toto, Cotugno i Italiano. A ja mówię dzień dobry, Kasia Kośmory, do 9. Gorąco zapraszam.

Słuchać czy nie słuchać? Słuchać. Michał Żebrowski. Pozdrawiam. Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.

0: Sendo Lambada Kaoma w Radio Plus. Jak słychać, jesteśmy wciąż w bardzo wakacyjnych rytmach, bo przecież lato się jeszcze nie kończy, a i sezon urlopowy wciąż trwa. Za 19 minut będzie godzina 9. Urlop to też czasem czas na remont, jakieś sprzątanko. Ostatnio dwóch panów postanowiło trochę posprzątać w magazynie w Stanach Zjednoczonych i co? I znaleźli pudełko z 97 kartridżami z kultową grą Super Mario Bros. Okazuje się, że to prawdziwy wehikuł czasu, ten karton, i to, co w środku, warte jest teraz całkowitą fortunę, bo przecież fani są w stanie zapłacić każde pieniądze za coś, czego już na rynku nie ma, a co kiedyś budziło powszechny zachwyt i nostalgię. Też tak mam. Mam na przykład 3 nieużywane Walkmany i tak sobie lubię czasem podotykać, popatrzeć na nie i wspomnieć sobie cudowne chwile i cudowne czasy, kiedy się odkrywało właśnie muzykę spacerując gdzieś tu i ówdzie. Pewnie każdy z was ma taki święty gral u siebie w domu. Za chwilę Perfekt, niepłaczewka na antenie Radia Plus, także Jennifer Page i Crush.
1: Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
4: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
3: Pieskie życie ma smak!
4: Wiejska Zagroda. Dla psa, który wie co dobre.
5: Wyprzedaż w Multimarkecie Jula. Nawet do 60% taniej. Pilarka ukosowa McTools o średnicy tarczy tnącej 305 mm tylko za 699 zł. To oznacza, że oszczędzasz aż 600 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
6: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
7: Finał wyprzedaży w MediaMarkt. Kupuj bez VAT. Tylko do 17 sierpnia. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT. Stwórz swój zestaw z minimum 2 różnych produktów i zaoszczędź wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
8: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie wędliny w plastrach Kraina Wędlin na co dzień. 2+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 2 gratis na kartę. A do środy wszystkie mięsa mielone wieprzowe i wieprzowo-wołowe Kraina Mięs. 1+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Do tego z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości. 13,99 za kilogram. Biedronka.
9: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Uda z kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 13,89. I poducia z kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 12,49. Teraz 6,49 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Po reklamie.

To była nie Jennifer Page na antenie Radia Plus i Crush. Za 5,5 minuty będzie godzina 9, a to poranny program Radia Plus, to rano wstaje. Na dzisiaj to wszystko, ale oczywiście zachęcam bardzo gorąco, by zostać z Radiem Plus, z przebojami, z nutą nostalgii, bo już za chwilę Agnieszka Morawska, wcześniej oczywiście najnowsze wiadomości. No i cały czas z Wami jesteśmy, z przebojami, z nutą nostalgii. Teraz jeszcze na zakończenie The Bangles, Manic Monday. Ja wracam jutro po 6. Do usłyszenia.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Reklama.
2: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Nowy tablet? Wywęszyłem. Samsung Galaxy Tab A11 za 749 zł. Dodajemy do koszyka? O, i jeszcze kapsułki Persil Deep Clean Discs 4 w 1. To pachnie jak 78 groszy za pranie. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce okazję w apce InPost. Coś innego? Wpisz lub powiedz, czego szukasz. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. How good is that?
1: Po reklamie.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: Radio Plus Warszawa. Radio Plus.
1: Możliwy transport rannych do Polski wcześniej zdecyduje o tym specjalny zespół, który dotarł na Węgry. Sytuacja opanowana, trwa dogaszanie. Będzie też pożar sortowni odpadów w Świętokrzyskiem i worek z medalami, który z mistrzostw w Birmingham przywieźli polscy lekkoatleci. Na zegarze 9:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Dziś pierwsze decyzje w sprawie transportu do kraju Polaków poszkodowanych w katastrofie autokaru na Węgrzech. Takie informacje przekazała wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul. W katastrofie rannych zostało ponad 40 osób, w tym 10 poważnie. Ich stan zdrowia będą oceniać wysłani na miejsce medycy oraz przedstawiciele resortów zdrowia i dyplomacji.
2: Na bieżąco będziemy otrzymywali informacje, jakie osoby będą transportowane i na jakie oddziały w szpitalach na Podkarpaciu. Również przygotowane są dwa szpitale w Warszawie.
1: Mówi wojewoda podkarpacka i dodaje, w drodze na miejsce są także policjanci i śledczy z Polski.
2: 6 policjantów wyjechało na Węgry. To są policjanci z Podkarpacia. Również zespół prokuratorów wyjechał na Węgry, żeby tam prowadzić czynności wyjaśniające.
1: W katastrofie polskiego autokaru zginęło 12 osób, 7 z nich już zidentyfikowano. Bliscy ofiar zostali objęci opieką psychologiczną. A my zmieniamy temat. Trwa dogaszanie pogorzeliska i szacowanie strat. To w Świętokrzyskiem, gdzie wieczorem doszło do groźnego pożaru w sortowni odpadów w Jędrzejowie. Z ogniem walczyło około 100 strażaków. Ten zajął 2 z 4 budynków należących do zakładu.
3: W momencie przyjazdu strażaków objęta była jedna hala w całości oraz nadpalony został dach drugiej hali. Pod wpływem wysokiej temperatury zawaleniu uległ dach na pierwszej hali. Druga hala objęta ogniem w 1/3. Skuteczne działania strażaków przyczyniły się do uratowania 2 pozostałych hal.
1: Mówi nam Marcin Bajur ze Świętokrzyskiej Straży Pożarnej. Sytuacja jest już opanowana, trwa dogaszanie pożaru. Od północy ceny paliw w dół. Do końca sierpnia obowiązuje program CPN. 95 kosztuje nie więcej niż 6,41 zł za litr, benzyna 98,720, a olej napędowy 7,37. Kierowcy odetchnęli, chociaż mnożą się także pytania o przyszłość.
4: Trochę to jest zdumiewające, cena benzyny, bo jak patrzę, to ceny ropy w historii były wyższe. Były 140 zł za baryłkę. Wtedy benzyna była po 5, po 6 zł, a przecież nigdy powyżej 7 zł.
5: Ten konflikt w Iranie swoje robi.
4: No tak, tak, to jest konflikt.
5: Jak długo powinien obowiązywać ten program?
6: Oby jak najdłużej.
5: Ceny paliw pana zdaniem mocno obciążają budżet rodzin?
6: Na pewno, dlatego że większość osób dojeżdża jednak samochodami prywatnymi.
5: Przez ostatnie 2 tygodnie sierpnia sporo pani zaoszczędza.
7: Czy zaoszczędzę? No nie wiem, no to z automatu idzie, że więcej kilometrów się zrobi.
1: Z kierowcami na Śląsku rozmawiał Dariusz Brombosz.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: To lepszy wynik niż na poprzednich. Polscy lekkoatleci z Mistrzostw Europy w Birmingham wracają z 8 medalami, 6 srebrnymi i 2 brązowymi. To o 2 krążki więcej niż 2 lata temu w Rzymie. Polacy zajęli 18 miejsce w tabeli finałowej, ocenia prezes Polskiego Związku Lekkiej Atletyki Sebastian Chmara.
8: Przyznam się szczerze, że nie wierzyłem, że będzie tak dobrze. Dużo srebra, mało brązu, zabrakło złota. Myślę, że gdybyśmy zdobyli jeden złoty medal, wskoczylibyśmy bardzo mocno w klasyfikacji medalowej. Pod względem ilości zdobytych medali wyglądamy na tle Europy bardzo dobrze.
1: Sezon lekkoatletyczny w pełni. Już w ten weekend na Stadionie Śląskim w Chorzowie odbędzie się memoriał Kamili Skolimowskiej zaliczany do Diamentowej Ligi. Na starcie stanie wielu medalistów zakończonych właśnie Mistrzostw Europy.
0: Radio Plus. Lato. Z nutą nostalgii.
9: 4 minuty po 9:00. Agnieszka Morawska. Dzień dobry. Umberto Tabi. Ciao Siciliano. Na początek.

0: Sherry Bay w Radiu Plus. Lato z nutą nostalgii na zegarze 18 minut po 9:00 i teraz w kalendarzu 17 dzień sierpnia i to między innymi dzień pozytywnie zakręconych. Pasuje do poniedziałku, ale myślę, że do wielu słuchaczy Radia Plus także. Więc miłego świętowania.
1: Radio Plus. Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
4: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
5: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
6: Mega okazje w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją. Do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
8: Marian, okazja jest.
9: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
8: Ale to mega okazja w Media Expert.
9: A nie, no to już wróciłem.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Saeco Gran Aroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.

0: Więcej na freszaki.pl. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Nic do ciebie nie czuję. Jesteś poprawny, ale niczym nie różnisz się od innych. Zrozum, szukam czegoś więcej niż mieszkania.
2: Więc poznaj Augustówkę Residence. Kontynuację kultowego Rubicon Residence na Dolnym Mokotowie. Kameralne osiedle w sąsiedztwie Jeziorka Czerniakowskiego. Smart Home, Smart Building, Residence Lounge i strefy wspólne z bezpłatnym Wi-Fi. Sprawdź na apm-development.pl i wybieraj. Od kawalerki po 4 pokoje. Augustówka Residence. Szukasz czegoś więcej? Właśnie znalazłaś. Sprawdź na apm-development.pl.
3: Po reklamie.

Roxette i Spending My Time w Radio Plus. Lata z nutą nostalgii, 28-29 minut do 10. A jak wy spędzaliście weekend, jak spędzacie urlop, albo już go spędziliście i teraz pozostały wspomnienia, na radioplus.pl czekamy na wasze pozdrowienia z wakacji, na wasze pocztówki z wakacji. Zdjęciowe, wyślijcie nam swoje ulubione zdjęcie z wakacji tegorocznych. Nawet jeśli spędzacie czas w domu, nawet jeśli na urlop nigdzie się nie wybieracie, to na pewno coś ciekawego robicie. I z pozdrowieniami oczywiście dla nas, a my się odwdzięczamy tym samym pocztówką od nas, a także zestawem letnich gadżetów od Radia Plus na radioplus.pl. Szukajcie szczegółów. Eurythmics i Sweet Dreams teraz w Radio Plus.

0: Itza Sinin, Piotr Boys w Radiu Plus. Lato z nutą nostalgii. Włosi dzielą się swoim sposobem na długowieczność i nie jest to nic skomplikowanego. Nie potrzebujemy do tego ani złotówki, wystarczą chęci, a korzyści dla zdrowia fantastyczne. Chodzi o ruch, ale taki niespieszny i godny. Passeggiata, czyli spacer, to według wielu Włochów sposób na długie życie w zdrowiu. Zamiast po obiedzie zalegać na kanapie takie pół godzinki dla słoninki, trzeba to po prostu zamienić na spacer. Nie w dresie, ale w nieco bardziej odświętnym ubraniu, spacerować powoli i rozmawiać z innymi, którzy mają podobne podejście do życia. Według ekspertów 2,5 godziny spaceru w tygodniu wystarczy, aby wzmocnić nasz organizm i już przeciwdziała to chorobom serca. Oczywiście każdy ma organizm inny i każdemu coś innego jest potrzebne, ale spacer powolny, taki spokojny, to same plusy. Do tego jeszcze integracja, czyli sposób na osamotnienie. Na spacerze zawsze kogoś można spotkać, porozmawiać i poczuć się troszeczkę lepiej. 45 minut po 9 teraz na zegarze i do 10 jeszcze między innymi I Feel Lonely i Sasha, czyli też na spacer powinien wyjść.
1: Radio Plus. Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Mega,
4: Marian, co ty robisz?
3: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
6: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża lub zadzwoń 608 030 058.
5: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
8: Lidl, to się opłaca.
2: Po reklamie.
9: Save!

0: Szklanka wody i Bajm w Radiu Plus. Lata z nutą nostalgii. 3 minuty do 10. Za chwilę wiadomości w Radiu Plus.
1: Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Wejdź na apartamentyorkana.pl. Poznaj luksus dla najbardziej wymagających. Eleganckie, dwupokojowe apartamenty, przestronne penthouse'y, wiele nowoczesnych rozwiązań i klimat parku Arkadia w sąsiedztwie. apartamentyorkana.pl. Wejdź, umów się na prezentację i odbierz klucze do swojego nowego apartamentu już dziś. Poznaj najbardziej prestiżowy adres na warszawskim Mokotowie w ofercie APM Development.
2: Po reklamie.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Południe, minuta ciszy. Mieszkańcy Podkarpacia opłakują ofiary tragicznego wypadku autokaru na Węgrzech. Walka z ogniem trwa już kilkadziesiąt godzin. Będzie także pożar na Pomorzu i 800 tysięcy stanowisk pracy zagrożonych przez sztuczną inteligencję. Na zegarze 10:00. Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Podkarpacie w żałobie po katastrofie polskiego autokaru na Węgrzech. W wypadku, przypomnijmy, zginęło 12 osób, ponad 40 jest rannych. Wszyscy to pielgrzymi, którzy wracali z Medjugorje. To wszystko bardzo boli, przyznaje lokalna społeczność.
2: Bardzo duża tragedia i dla rodzin, i dla nas wszystkich.
3: Idę zaraz na mszę świętą do Bernardynów. Ofiaruję też te wszystkie osoby. Osoby, które zginęły, ich rodziny oczywiście.
1: Minuta ciszy o 12:00, flagi na urzędach opuszczone do połowy masztów. Tak Podkarpacie uczci pamięć ofiar katastrofy autokaru. Zarządzenie w tej sprawie wydały władze regionu.
4: Poprosiłam i zaapelowałam do samorządowców w tym zarządzeniu, żeby również wstrzymali się z organizacją imprez kulturalnych na terenie województwa podkarpackiego.
1: Mówi wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul. Jeszcze dziś mają zapaść pierwsze decyzje dotyczące ewentualnego transportu chorych do kraju. Akcja trwa już kilkadziesiąt godzin. Teraz pożar w Chlewnicy na Pomorzu. Ogień pojawił się w sobotę po południu w zakładzie przetwarzającym odpady. Doszczętnie spłonęły cztery hale i budynek administracji. Na miejscu nadal pracuje ponad 20 zastępów strażaków.
5: Wczoraj budowaliśmy dodatkowe magistrale wodne w miejscowości Darbio, aby zwiększyć podawanie środka gaśniczego. Praktycznie ugasiliśmy pogorzelisko na terenie hal, które spłonęły. Skupiamy się na ugaszeniu kwatery składowej odpadów, czyli tego silosa, na którym po prostu składowane są śmieci.
1: Powiedział nam Piotr Basarab ze Straży Pożarnej w Słupsku. Akcja gaśnicza może potrwać jeszcze wiele godzin. 800 tysięcy stanowisk pracy może wkrótce zniknąć na rzecz sztucznej inteligencji. Czytamy w raporcie NASK i Międzynarodowej Organizacji Pracy. Szybko postępujący rozwój AI budzi wiele pytań i wątpliwości, ale zdaniem ekspertów na razie nie ma się jeszcze czego obawiać.
6: Co trzeci Polak, w którego pracy stosuje się AI, czuje potrzebę przebranżowienia, ale technologia nie jest jeszcze na tyle dobra, by zastępować nią ludzi. Postęp jest jednak szybki. Już teraz 5 milionów Polaków ma w pracy styczność z AI, a blisko 800 tysięcy z nich jest na stanowiskach wysoce podatnych na sztuczną inteligencję.
7: Ta technologia ma duży potencjał zmienienia rynku pracy i warto mieć to na uwadze, planując swoje kariery, także pod kątem planowania samorozwoju zawodowego. Pod tym kątem trwanie w miejscu i nieposzerzanie swoich umiejętności zawodowych może stanowić rzeczywiście ryzyko dla pracowników.
6: Mówi Jakub Witczak, analityk z Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Co piąty Polak boi się, że zastąpi go sztuczna inteligencja.
1: A tematem zajął się Olek Ruszkowski.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Bocian Krutek szykuje się do wielkiej podróży. W ostatnich latach ptasi celebryta opuszczał Mazury w połowie sierpnia. Dlatego wszystko wskazuje na to, że lot na południe może rozpocząć się już niebawem.
8: Najbliższe dni mają być bardzo ciepłe i słoneczne, a taka pogoda sprzyja powstawaniu prądów wznoszących, które bociany wykorzystują podczas swoich wędrówek.
1: Wyjaśnia Krzysztof Witbrod z Mazurskiego Parku Krajobrazowego. Wiemy, jak będzie przebiegać trasa lotu.
8: Z Mazur kieruje się na południowy wschód, przez Polskę, Ukrainę, Rumunię, następnie w stronę Bosforu i Turcję, dalej na Bliski Wschód, dalej przez Izrael i wzdłuż wschodniej części Afryki do swoich zimowisk.
1: A trasa może objąć nawet 8-10 tysięcy kilometrów. Pozostaje nam obserwować nadajnik GPS Krutka. Każdego dnia będą pojawiać się nowe sygnały pokazujące, gdzie znajduje się podróżnik.
0: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.
9: 4:50, Agnieszka Morawska. Dzień dobry. Nothing's Gonna Change My Love i Glenn Medeiros. Na początek tej godziny.

0: 20 minut po 10 na zegarze teraz. Urlopowy czas w pełni. Wakacje już zmierzają ku końcowi, ale wakacje mają głównie uczniowie. Ci, którzy pracują, mają urlopy albo miewają. I ile taki urlop powinien trwać? Eksperci tłumaczą, że od 10 do 14 dni. Przy czym dopiero około 8 dnia jesteśmy w takim stanie, takim prawdziwym urlopowym. Więc może ten urlop jeszcze można byłoby wydłużyć albo robić takie urlopy częściej. Gdziekolwiek jesteście, cokolwiek robicie, czekamy na wasze pocztówki. Pocztówki z wakacji. Radioplus.pl, tam jest specjalny formularz. Proszę kliknąć, załączyć zdjęcie z wakacji i dodać pozdrowienia. My odwdzięczymy się pocztówką. Radioplus.pl, tam szukajcie szczegółów.
1: Radio Plus. Radio Plus Warszawa.
2: Reklama. Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
3: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Teraz masażer Hertz Medical, elektryczna bańka chińska, tylko 82,95. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 92,17. Allegro Days do 17 sierpnia.
4: Dostałeś SMS o zaległej płatności za prąd, a może e-mail z prośbą o dopłatę lub zwrot środków. Uważaj, oszuści podszywają się pod PGE, aby wyłudzić Twoje dane i pieniądze. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
5: Orły oszczędzania stać na więcej.
6: Bo w Auchan upolują super okazje. Jak filet z kurczaka aż 44% taniej. Tylko 13,90 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90. A przy zakupie plecaków, worków i piórników drugi tańszy produkt za pół ceny. I wiele innych promocji. Oferta do 19 sierpnia. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
7: No dobra, ścianki działowe postawione, to ty tu młody ogarnij, a ja skoczę po gładź.
8: A, to pewnie szefa długo nie będzie.
7: Chciałbyś, za 20 minut wracam i tu ma być błysk i wszystko gotowe.
8: 20 minut? To gdzie szef te zakupy zrobi?
7: No w Brikomanie, a gdzie?
9: Fachowcy dobrze wiedzą, że w Brikomanie najszybciej kupią najlepszej jakości profesjonalne produkty, jak gotową gładź szpachlową Atlas Go w cenie tylko 58,48 za 25 kg. Brikoman, zmieniamy ceny na dobre.

0: laptop Asus VivoBook 15. Szybki, lekki i ze standardem militarnym. Za jedyne 1999, aż 500 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2499. Kupuj w Neonet.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Castorama!
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii możesz nadal myśleć o nowych drzwiach.
2: A w praktyce lepiej jechać do Castoramy, gdzie już od środy za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice i klamki zwrócą aż 200 zł na kupon. Akcja trwa od 19 do 24 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie wędliny w plastrach Kraina Wędlin na co dzień. 2+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 2 gratis na kartę. A do środy wszystkie mięsa mielone wieprzowe i wieprzowo-wołowe Kraina Mięs. 1+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Do tego z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości. 13,99 za kilogram. Biedronka.
5: Kupujesz, meblujesz, kupujesz, już meblujesz.
6: Apartamenty Nowy Marysin. Tu masz mieszkania gotowe do wykańczania. Sprawdź już teraz na apm-development.pl. Napisz lub zadzwoń i umów się na meblowanie, to znaczy oglądanie. Apartamenty Nowy Marysin. Miasto za rogiem, spokój za oknem. Zamieszkaj w odległości spaceru od stacji SKM, lasu i sklepów. Nie czekaj, aż inni wybudują. Apartamenty Nowy Marysin. Do zamieszkania jeden krok. Więcej na apm-development.pl.
7: Po reklamie.
8: Radio Plus Warszawa.

Knowing Me, Knowing You, Abba w Radio Plus. Lato z nutą nostalgii na zegarze 27 minut do 11. A to już 35 lat. Dla niektórych dopiero, a dla innych aż tyle. 35 lat temu pojawił się w Polsce internet. 17 sierpnia 1991 roku z Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego wysłano pierwszy e-mail. I potem to już się wszystko ruszyło. Były kafejki internetowe, było też korzystanie z internetu w domu i ten specyficzny dźwięk modemu łączenia się z internetem i tych połączeń, tych impulsów, ile szło, jak to trzeba było wszystko liczyć, żeby nie zapłacić za dużo. A coś, co miało nas łączyć, trochę nas podzieliło. Niemniej skupmy się na tej dobrej stronie, bo dzięki temu, że jest internet, możecie nam wysłać internetową, zdjęciową pocztówkę z pozdrowieniami z wakacji. Na radioplus.pl czekamy na Wasze zgłoszenia. My odwdzięczamy się tym samym pocztówką z pozdrowieniami od Radia Plus. Lato z nutą nostalgii, a do tego jeszcze trochę letnich gadżetów. Naiwne pytania i dżem teraz w Radiu Plus.

0: Lemon Tree, Pulse Garden w Radio Plus. Lato z nutą nostalgii. Pojawiło się mnóstwo wspomnień waszych, jeżeli chodzi o początki internetu w Polsce i takie komunikatory jak IRC na przykład, albo MySpace, albo Grononet, zanim pojawiły się te wszystkie inne portale społecznościowe. Wspomnień mnóstwo. Na zegarze teraz 14 minut do 11. Do 11 jeszcze między innymi The Best i Tina Turner.
1: Radio Plus. Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie. Buty sportowe dziecięce ze świecącą podeszwą. 40% taniej. Tylko 35,99. Najniższa cena z 30 dni 59,99.
2: Lidl, to się opłaca.
4: Nie wszystko na drodze da się przewidzieć, dlatego warto wiedzieć, komu zaufać po kolizji. W Centrum Napraw Powypadkowych w Piasecznie zapewniamy kompleksową pomoc na każdym etapie likwidacji szkody, samochód zastępczy oraz naprawę przeprowadzoną zgodnie z wytycznymi producenta. Działamy w trosce o Twoje bezpieczeństwo, abyś po zdarzeniu bez obaw mógł wrócić na drogę. Znajdziesz nas przy ulicy Technicznej 8A w Piasecznie. Wybór dealera ma znaczenie. Wybierz grupę Cichy Zasada.
5: Nowy sezon w CCC. Kup dwa dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria? Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
2: Po reklamie.

0: Znamy się tylko z widzenia i trubadurzy na koniec 10 do 11. 3 minuty za moment w studiu Justyna Bieniek i najnowsze wiadomości Radia Plus.
1: Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: W Leroy wałkujemy temat farb. To dobry czas na szybki letni remont, bo teraz 150 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 500 na farby ścienne wydajesz. Duży wybór. Miksuj dowolnie farby białe, kolorowe, gotowe i z mieszalnika. No to pędzel w dłoń i po farby do Leroy. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii termomodernizacja zwraca się z czasem,
4: a w praktyce w Castoramie zaczyna się zwracać od razu. Tylko teraz aż 200 zł zwrotu na kupon za każde 1500 wydane na produkty do termomodernizacji. Akcja trwa do 23 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Po reklamie.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Przewoźnik, który organizował przejazd pielgrzymów z Podkarpacia do Medjugorje pod lupą kontrolerów. W sprawie tragicznego wypadku trwa już śledztwo. Atak nożownika w centrum Częstochowy. 31-latka w ciężkim stanie trafiła do szpitala. Na zegarze 11:00. Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Rzeszowie bierze pod lupę przedsiębiorstwo, które organizowało przejazd pielgrzymów z Podkarpacia do Medjugorje. W tragicznym wypadku autokaru na Węgrzech zginęło 12 osób, ponad 40 zostało rannych, w tym wiele ciężko. A sprawdzone zostaną m.in. czas pracy i odpoczynku kierowców, ich uprawnienia oraz dokumentacja firmy. Inspektorzy zweryfikują też, czy mieli wymagane uprawnienia i odbyli szkolenia w odpowiednich terminach.
2: Przede wszystkim to będzie kwestia kontroli pracy kierowców, bo od tego należy zacząć. Nie może być tak, że kierowcy są przemęczeni. Ta firma z Podkarpacia będzie szczególnie kontrolowana, ale tu nie chodzi tylko o tą jedną firmę. Zdarzyła się wielka tragedia, zginęli ludzie, a bezpieczeństwo jest po prostu najważniejsze.
1: Podkreśla wiceminister sportu i turystyki Piotr Borys i apeluje do branży, zwłaszcza turystyki pielgrzymkowej, by w szczycie sezonu bezpieczeństwo stawiać na pierwszym miejscu.
2: Planujcie tak przejazdy i pobyty, szczególnie pielgrzymkowe, aby dać szansę również kierowcom na wypoczynek. Często to jest kwestia być może pół dnia dłużej czy jednej nocy, ale zdrowie, bezpieczeństwo jest po prostu najważniejsze. To jest nasz wielki, wielki apel.
1: Prokuratura w Krośnie wszczęła śledztwo w sprawie tragedii. We współpracy ze służbami węgierskimi wyjaśni dokładne okoliczności i przyczyny wypadku. Teraz atak nożownika na 31-letnią obywatelkę Ukrainy. Do zdarzenia doszło wczoraj w Częstochowie. Kobieta z ranami kłutymi trafiła do szpitala, mówi nam Marlena Leszczyniak z tamtejszej policji.
3: Kobieta została czterokrotnie ugodzona nożem przez 37-letniego rodaka. Stan kobiety jest ciężki, jednak nie zagrażający jej życiu. Policjanci zabezpieczają zapisy z monitoringu, które mogą pomóc w dokładnym ustaleniu przebiegu zdarzenia.
1: Mężczyzna w chwili ataku był nietrzeźwy. Sprawę bada prokuratura. Teraz Szczecin i uszkodzony gazociąg przy ulicy Zbójnickiej. Ewakuowano kilkadziesiąt osób. Na miejscu działają służby. Nikomu nic się nie stało.
4: Ewakuowano 33 osoby i zabezpieczono teren przy pomocy kurtyn wodnych. Aktualnie pogotowiu gazowemu udało się odciąć dopływ gazu. W związku z tym mieszkańcy mogą już wracać do swoich mieszkań.
1: To Katarzyna Hołota z Zachodniopomorskiej Straży Pożarnej. Do uszkodzenia doszło podczas prac ziemnych przy remoncie drogi. W wiadomościach Podlasie i szokujące dane, aż 22 kierowców zatrzymano w niespełna 4 godziny podczas policyjnej akcji. Te osoby wsiadły za kierownicę na podwójnym gazie.
5: Rekordzistą okazał się 27-letni kierowca Audi zatrzymany przez funkcjonariuszy w Sokółce. Ten mężczyzna miał ponad 1,3 promila alkoholu w organizmie.
1: Mówił Tomasz Krupa z podlaskiej policji, a na tych liczbach może się nie skończyć, bo kontrole trzeźwości trwają.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Więcej przestrzeni do terapii i nowe miejsce do odpoczynku dla pacjentów Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze. Zakończyła się modernizacja pomieszczeń Zakładu Psychologii Klinicznej, a przy wjeździe do lecznicy powstał ogród sensoryczny. To miejsce, którym mają zajmować się sami chorzy, mówi projektant ogrodu Paweł Stankiewicz.
6: Głównym motywem były w zasadzie dwa kierunki pomocy pacjentom stosowanym w leczeniu schorzeń psychicznych i podnoszeniu dobrostanu pacjenta, czyli leczenie ogrodem, czyli ta hortikuloterapia, czyli opieka nad roślinami. A druga część dydaktyczna, która pokazuje, że mamy w przyrodzie dużo roślin leczniczych, które są dalej wykorzystywane w terapii, w produkcji leków, również w leczeniu konkretnych schorzeń.
1: Inwestycje kosztowały łącznie ponad 1 000 000 zł. Pieniądze pochodziły ze wsparcia dwóch fundacji.
0: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.
7: 11:04 na zegarze. Agnieszka Morawska. Dzień dobry. Cutting Through, I Just Died in Your Arms. Na początek tej godziny.

Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.

0: Strangers by Night i CC Catch w Radiu Plus. Lato z nutą nostalgii na zegarze 19 minut po 11, a ja zaglądam do naszej skrzynki z pocztówkami od Was. Jest tych pocztówek mnóstwo i moc pozdrowień. Za wszystkie dziękujemy i chcemy więcej. Radioplus.pl, tam jest specjalny formularz. Czekamy na Wasze zdjęcie z wakacji i dołączone pozdrowienia. My odwdzięczamy się tym samym pocztówką z pozdrowieniami. Lato z nutą nostalgii, a do tego jeszcze dorzucamy pocztówkę czystą, żebyście mogli komuś wysłać, jeżeli macie na to ochotę, i gadżety letnie takie, które na wakacjach się przydadzą, między innymi okulary przeciwsłoneczne lub też torba plażowa. radioplus.pl, tam szukajcie szczegółów, a ja za chwilę dzwonię do kogoś, kto już pocztówkę wysłał.
1: Radio Plus. Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj, oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
4: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
5: Skąd ta piana, kochanie?
4: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpan.pl, regulaminy.
6: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Nowy tablet? Wywęszyłem. Samsung Galaxy Tab A11 za 749 zł. Dodajemy do koszyka? O, i jeszcze kapsułki Persil Deep Clean Discs 4 w 1. To pachnie jak 78 groszy za pranie. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce Okazje w apce InPost. Coś innego? Wpisz lub powiedz, czego szukasz. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. How good is that?
7: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
8: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
7: Od poniedziałku do środy mleko UHT 2% Polmlek, 1,49 zł za litrowe opakowanie przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A artykuły Wizir, kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 4 na osobę. Kaufland.
9: Nie wszystko na drodze da się przewidzieć, dlatego warto wiedzieć, komu zaufać po kolizji. W Centrum Napraw Powypadkowych w Piasecznie zapewniamy kompleksową pomoc na każdym etapie likwidacji szkody, samochód zastępczy oraz naprawę przeprowadzoną zgodnie z wytycznymi producenta. Działamy w trosce o Twoje bezpieczeństwo, abyś po zdarzeniu bez obaw mógł wrócić na drogę. Znajdziesz nas przy ulicy Technicznej 8A w Piasecznie. Wybór dealera ma znaczenie. Wybierz grupę Cichy Zasada.
10: Wakacje to idealny czas, by zadbać kompleksowo o swoje zdrowie. W salonie optycznym Okularium zapraszamy do skorzystania z oferty pod hasłem Dbam o wzrok. Dbam o wzrok to atrakcyjny pakiet. Bezpłatna kontrola wzroku, dobór okularów korekcyjnych oraz promocja. Druga para okularów za złotówkę. Tak, druga para okularów tylko za złotówkę. Optyk Okularium, Warszawa, ulica Bokserska 56. Zadzwoń lub umów się już dziś na bezpłatną wizytę na okularium.pl. To jest wyrób medyczny, używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę Optyka Oxys, spółka z o.
11: Szkołę ogarniamy niskimi cenami. W Biedronce znajdziesz wymarzony zestaw przyborów szkolnych w super promocji. Od poniedziałku do środy wybrane artykuły szkolne 3 plus 3 gratis z kartą Moja Biedronka. Kup 6 artykułów szkolnych objętych promocją, a 3 najtańsze z nich otrzymasz gratis. Limit dzienny 30 produktów, maksymalnie 15 gratis na kartę. Sprawdź wyłączenia, szczegóły i produkty biorące udział w akcji na biedronka.pl. Standardowe warunki akcji promocyjnych dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
2: Po reklamie.
1: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Czesław Niemen.

0: Pocztówka z wakacji w Radiu Plus.
1: Dzisiaj to pocztówka z wakacji trochę deszczowych. Z pocztówka z wakacji Moniki, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Moniko, napisałaś tak: sztorm, deszcz czy plucha, my mamy uśmiech od ucha do ucha, nieważna pogoda, lecz w rodzinie zgoda i wakacyjna przygoda, nigdy się nie nudzimy, słuchamy Radia Plus i w deszczu na plaży tańczymy. I faktycznie zdjęcie przepiękne. Czy to Bałtyk?
2: Oczywiście, że tak.
1: No jak deszczowo, to trochę tak się kojarzy z Bałtykiem.
2: Pierwsze skojarzenie, no.
1: Młodzież w kurtkach z kapturem, czyli padało na waszym urlopie.
2: Lało, 3-metrowe fale, to po prostu taki sztorm fest, ale fajnie było, Boże. No, Bałtyk o każdej porze roku i każdej pogodzie jest wspaniały.
1: Nie ma złej pogody, tylko są złe ubrania. Ale rozumiem, że baterie zregenerowane.
2: Pewnie, że tak.
1: Czyli udane.
2: Taka bryza.
1: No. Czy młodzież nie była smutna, że nie mogła popływać?
2: Nie, bo tam jeszcze i wnusie moje były, także rodzinnie i wesoło.
1: Czyli a pocztówki wysyłaliście, czy tylko ta do nas?
2: Wysyłamy pocztówki, miło. Ale w dzisiejszych czasach to jest majątek, kurczę.
1: No tak, żeby tak do wszystkich jeszcze tę pocztówkę wysłać i załączyć znaczek i żeby ona jeszcze dotarła w odpowiednim czasie. Ale za tą bardzo dziękujemy, którą dostaliśmy od ciebie. Swoją się odwdzięczymy. Jeśli masz jeszcze ochotę kogoś pozdrowić, antena twoja.
2: Dzięki. Wszystkich ludzi życzę wam poczucia humoru, naprawdę. Więcej życzliwości.
1: Ja się dołączam. Podpisuję rękami i nogami. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia.
2: Najlepszego. Pa.
1: A na wasze pocztówki z wakacji czekamy na radioplus.pl.
0: Pocztówka z wakacji w Radiu Plus.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Reklama.
2: Tymczasem w salonie Filman.
3: No niemożliwe, że takie oprawki są bezpłatne.
4: Możliwe. W pakiecie Oprawka Plus przy zakupie okularów korekcyjnych płaci pan tylko za soczewki.
2: Odwiedź Filman. Najbliższy salon w Warszawie. Oraz regulamin oferty wraz ze szczegółami i wyłączeniami znajdziesz na filman.pl.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producent.

0: Tylko teraz pralka Gorenie z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699, aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399 i airfryer gratis. Kupuj w Neonet.
1: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Nowy tablet? Wywęszyłem. Samsung Galaxy Tab A11 za 749 zł. Dodajemy do koszyka? O, i jeszcze kapsułki Persil Deep Clean Discs 4 w 1. To pachnie jak 78 groszy za pranie. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce okazję w apce InPost. Coś innego? Wpisz lub powiedz, czego szukasz. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. How good is that?
2: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie luzem cena przed obniżką 11,99. Teraz jedyne 5,99 za kilogram. A polskie borówki amerykańskie 250 gramów. Cena przed obniżką 9,99. A teraz tylko 5,99 przy zakupie dwóch opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Po reklamie.

0: Sting na koniec 11 do 12, 2,5 minuty, za chwilę wiadomości, a później przebojowa poczta. Dzięki za dziś, do usłyszenia, do jutra.
1: Radio Plus Warszawa.
2: Reklama. Podaj mi chociaż jeden powód, dla którego mam znowu jechać z tobą do Brickomana.
3: No, bo mają wszystko taniej.
2: A jeszcze jakiś?
3: Bo mają najlepszy wybór.
2: No i?
3: No i wszystko dostępne od ręki w hurtowych ilościach.
2: Ciekawe, co jeszcze?
3: Jeszcze tę farbę, co chciałaś.
4: W Brickomanie zawsze dostaniesz wszystko taniej od ręki i w hurtowych ilościach. Jak farba lateksowa Tikurila Anti-Reflex w cenie tylko 279 zł za 10 litrów. Brickoman. Zmieniamy ceny na dobre.
5: Kupujesz, meblujesz, kupujesz, już meblujesz.
6: Apartamenty Nowy Marysin. Tu masz mieszkania gotowe do wykańczania. Sprawdź już teraz na apm-development.pl. Napisz lub zadzwoń i umów się na meblowanie, to znaczy oglądanie. Apartamenty Nowy Marysin. Miasto za rogiem, spokój za oknem. Zamieszkaj w odległości spaceru od stacji SKM, lasu i sklepów. Nie czekaj, aż inni wybudują. Apartamenty Nowy Marysin. Do zamieszkania jeden krok. Więcej na apm-development.pl.
7: Po reklamie.

0: Radio Plus Warszawa. Radio Plus.
1: Na Podkarpaciu minuta ciszy dla ofiar wypadku autokaru na Węgrzech, a już dziś wieczorem do kraju wróci pierwsza grupa poszkodowanych w tej katastrofie Polaków. Przywiozą 8 medali. Polscy lekkoatleci wracają z Mistrzostw Europy. Jest południe, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. A zaczynamy od Podkarpacia i minuty ciszy, którą właśnie teraz uczci region pamięć ofiar wypadku na Węgrzech. To z tej części Polski pochodzi większość podróżnych, którzy uczestniczyli w katastrofie. W żałobie jest podrzeszowska gmina Lubenia. W wypadku zginęło 5 jej mieszkańców, kilku zostało rannych. Z gminy na pielgrzymkę pojechało w sumie 18 osób, niemal wszystkie ze wsi Siedliska, informuje wójt Adam Skoczylas.
2: Cała gmina jest, można powiedzieć, w żałobie, bo to są osoby, które wszyscy znaliśmy. To są nasi sąsiedzi, przyjaciele, znajomi, którzy zginęli bądź którzy są poszkodowani w tej katastrofie.
3: Po prostu znamy się i jest to dla mnie tak ciężkie, że nie mogę tego udźwignąć. Ciężko przyjąć to, jak wiem, że tam koleżanki moje nie żyją.
1: Dodaje w rozmowie z nami mieszkanka wsi Siedliska, a w autokarze miał być m.in. radny Wiesław Dudek.
4: Ja miałem być w tym autokarze, no nie pojechałem, widać opatrzność czuwa nade mną. No ale mimo wszystko to tragedia, bo to pojechali moi znajomi, umawialiśmy się wcześniej przed wyjazdem. Co zabrać, jak będzie.
1: Autokarem podróżowało 59 osób, 12 zginęło, 10 w bardzo ciężkim stanie trafiło do szpitali. A już dziś wieczorem pierwszy transport Polaków poszkodowanych w wypadku do kraju wróci około 20 osób. Samolot z naszymi obywatelami wyląduje na lotnisku w Rzeszowie, mówi rzecznik rządu Adam Szłapka.
5: W pierwszej kolejności po ocenie przez medyków wrócą te osoby, które są w stanie takim, który nie zagraża transport ich stanu zdrowia. Te osoby, które zostaną dłużej ze względu na stan zdrowia, dla nich jest zabezpieczona wojskowa kasa, a jeżeli będzie stan na tyle ciężki, to dla tych osób też jest możliwość powrotu specjalnym samolotem zabezpieczenia medycznego.
1: Stan zdrowia poszkodowanych oceniają m.in. medycy z Polski, którzy polecieli na miejsce razem z przedstawicielami rządu. 11-letnia dziewczynka, która wpadła wczoraj do jaskini Stefanowa Dziura, zeszła z wyznaczonej trasy biegu. To najnowsze nasze ustalenia w sprawie zdarzenia w Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Przypomnijmy, dziecko spadło z kilku metrów na dno jaskini. Upadek częściowo zamortyzowała gruba warstwa liści. Dziewczynkę wydobyli goprowcy, z urazem głowy trafiła do szpitala.
6: 11-latka miała zejść z wyznaczonej, zabezpieczonej i oznakowanej trasy na mapie i właśnie wpadła do szczeliny pomiędzy skałami na głębokość około 7 metrów.
1: Wyjaśniała Marta Wnuk z policji w Zawierciu. Opiekun grupy w momencie zdarzenia był trzeźwy i obecny na miejscu. Okoliczności nieszczęśliwego wypadku są wyjaśniane.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Rewolucja w Szwecji. W podstawówkach od nowego roku szkolnego, który właśnie tam wystartował, obowiązuje zakaz korzystania z telefonów komórkowych. Pozwoli uczniom skupić się na nauce, podkreśla szwedzkie Ministerstwo Edukacji i Integracji. Jeśli dzieci przyniosą telefony do szkoły, będą musiały je zostawić w szafkach. Rodzicom zalecono też, by ich pociechy miały tradycyjne zegarki, a w domach budziły ich budziki, a nie telefony. Polscy lekkoatleci wracają dziś do kraju z Mistrzostw Europy w Birmingham. W sumie przywiozą 8 medali. Wprawdzie zabrakło złota, ale wyniki tak jest przyzwoite, ocenia prezes Polskiego Związku Lekkiej Atletyki Sebastian Chmara. Przypomina też, że kolejne mistrzostwa odbędą się w naszym kraju.
7: Mamy zbudowany fundament do tego, aby przygotować się do Mistrzostw Europy, które będziemy sami organizowali w roku 2028 w Chorzowie. Wiele dobrych startów, wiele pozytywnych emocji, też wiele rozczarowań, ale taki jest sport. I dlatego jest piękny.
1: Polacy wylądują wczesnym popołudniem na lotnisku Chopina w Warszawie. Niektórzy, jak na przykład Ewa Swoboda czy Pia Skrzyszowska, będą mieli niewiele czasu na odpoczynek, a to dlatego, że już w niedzielę wystąpią na Stadionie Śląskim w memoriale Kamili Skolimowskiej, który zaliczany jest do diamentowej ligi.
8: Wiadomości z Warszawy, Marcin Sikora. Od dziś są utrudnienia na Pradze Południe. Zamknięta została ulica Zakole. Jutro zwężona zostanie jezdnia na samym rondzie. Na ulicy Zakole drogowcy wyremontują jezdnie, przystanek i chodniki. Z kolei na skrzyżowaniu z Wiatraczną wybudują wyspę. Piesi przejdą w tym miejscu nowymi przejściami. Będzie też więcej zieleni. Czas przygotować się na abonament. Warszawska strefa płatnego parkowania powiększy się 7 września o Odolany na Woli i okolice ulicy Międzynarodowej na Pradze Południe. Wnioski o wydanie abonamentu mieszkańca można już składać.
9: Roczny abonament kosztuje 30 zł albo 600. Ten tańszy pozwala zaparkować w promieniu 200 metrów od domu. Ten droższy obejmuje większy obszar. Żeby móc kupić abonament, trzeba spełnić warunki. ZDM Maciej Dziubiński.
10: Abonament mieszkańca mogą otrzymać osoby zameldowane na terenie strefy, osoby, które rozliczają podatek PIT w Warszawie i posiadają tytuł prawny do pojazdu.
9: Wniosek można złożyć online albo w punktach obsługi pasażerów Zarządu Transportu Miejskiego.
8: Tym tematem zajęła się Joanna Obuchowska. 26 stopni maksymalnie dziś na termometrach w Warszawie. Będzie pochmurno, możliwe są przejaśnienia, wieczorem i w nocy także opady deszczu. Ciśnienie umiarkowane 1010 hektopaskali, wiatr słaby z południa i południowego zachodu.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
1: Dzień dobry, poniedziałkowy, Marek Sierocki.
2: I Jan Pasterski, witamy w nowym tygodniu. Życzymy Państwu, tym, którzy są na wczasach, na urlopach pięknych, słonecznych dni. Zaczynamy bardzo słonecznie. Liberta, Albano i Romina Power.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
1: Zobaczyć piosenkę to tytuł spektaklu, o którym już mówiliśmy na naszej antenie. Odbyły się kilka miesięcy temu pierwsze spektakle, teraz kolejna tura i my mamy zaproszenia na najbliższy spektakl.
2: Podwójne zaproszenia naturalnie, czyli z osobą towarzyszącą przez cały ten tydzień w Przebojowej Poczcie będziemy wam rozdawali takie wejściówki, a najbliższy spektakl wypada we wtorek 15 września w Warszawie. To tam zapraszam.
1: To jest Ursynowskie Centrum Kultury. Tam właśnie odbywają się te spektakle. 15 września to pierwsze przedstawienie. Historia światowych przebojów opowiedziana tańcem. Historia też mężczyzny, który rozlicza się ze swoim życiem po różnych przejściach. Bardzo ciekawy spektakl. Będzie też taki wątek naszego Radia Plus, bowiem o tych piosenkach, które tam będzie można usłyszeć i zobaczyć w tańcu, będę opowiadał.
2: Widzisz, to tym bardziej warto. Zachęcamy, żeby już teraz wysłać do nas SMS, krótko uargumentując nam, dlaczego chcielibyście się na tym wydarzeniu pojawić. Zapraszamy, czekamy na wiadomości pod 691-141-141. Za kilka minut na pewno będziemy w tej sprawie odzwaniali do kogoś, a teraz zaglądamy do kalendarza, bo 17 sierpnia 1958 roku na świat przyszła Blin.

0: The Carlyle.
1: Wokalistka zaczynała karierę w zespole Go-Go's, ale największe sukcesy odnosiła solo. To była połowa lat 80. ubiegłego wieku. Wtedy lansowała takie przeboje jak Leave a Light On.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego. 691 141 141. Napisz już teraz. Radio Plus Warszawa.
1: Reklama.
2: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrumrowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
3: Znowu miałam rację.
4: W czym?
3: We wszystkim.
4: Akurat.
3: Mówiłam, że latem kupimy Suzuki.
4: Ale tylko jak ceny będą mega atrakcyjne.
3: A nie są?
5: Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną, a także do 10 lat gwarancji plus. Ruszaj na wakacje nową Suzuki Vitarą. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz. Tylko 5,49 za 1 kg. Aż 57% taniej. A mleko UHT 2% łaciate 1 litr. 1 plus 1 gratis. Netto. Patent na tanie zakupy.
7: Dostałeś SMS o zaległej płatności za prąd, a może e-mail z prośbą o dopłatę lub zwrot środków. Uważaj, oszuści podszywają się pod PGE, aby wyłudzić Twoje dane i pieniądze. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
8: Tymczasem w salonie Filman.
9: No niemożliwe, że takie oprawki są bezpłatne.
10: Możliwe. W pakiecie Oprawka Plus przy zakupie okularów korekcyjnych płaci Pan tylko za soczewki.
8: Odwiedź Filman. Najbliższy salon w Warszawie oraz regulamin oferty wraz ze szczegółami i wyłączeniami znajdziesz na filman.pl.
11: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
12: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie. Buty sportowe dziecięce ze świecącą podeszwą. 40% taniej. Tylko 35,99. Najniższa cena z 30 dni 59,99.
13: Lidl, to się opłaca.
1: Po reklamie.

0: Window do nieba i 2 plus 1 za nami, a przed nami pierwsza osoba, która dostanie zaproszenie na spektakl Zobaczyć muzykę.
1: Dodzwoniliśmy się właśnie w tym momencie do Zuzanny. Zuza, dzień dobry.
2: Dzień dobry, dzień dobry.
0: Dzień dobry.
1: Dzień dobry, to pierwsze pytanie, czy będziesz miała daleko do Warszawy?
2: No, spory kawałek, bo jestem z Gdyni i w Gdyni w naszym biurze słuchamy was tutaj wszyscy razem, ale zorganizujemy delegację, pojedziemy do Warszawy z ogromną przyjemnością zobaczyć ten spektakl.
1: Słusznie, a to nie będzie tak źle, 4 godziny samochodem, myślę, że...
0: No, pociągiem to w ogóle bardzo szybko.
1: Okej, okay. I wybierasz się na spektakl?
2: No... Teraz aktualnie słucha mnie tutaj w biurze 5 osób, więc kogoś z nich będę musiała wylosować. Kopnie za, żeby poszedł ze mną.
1: Dobrze, to nie chcemy w tym momencie wprowadzać nerwowej atmosfery w biurze. Można się starać dzisiaj o względy Zuzy, krótko mówiąc. Także dobrego wyjazdu wam życzymy. Dzięki, do usłyszenia.
2: Super, bardzo dziękujemy. Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia. My zaglądamy na naszą półkę z płytami, wyciągamy składankę z hitami dyskotekowymi z drugiej połowy lat 80. ubiegłego wieku. Choć zespół pochodzi z Niemiec, to kojarzony jest ze stylem italo-disco, bo właśnie w takiej stylistyce formacja Facts and Fiction nagrała swoje dwa hity, Melody d'Amour i Give Me the Night. I właśnie ten drugi utwór dzisiaj Państwu przypominamy, Facts and Fiction w stylu italo-disco, niemiecki zespół i Give Me the Night.

0: Panowie z Numersi, za których sukcesem stał nie kto inny, tylko sam Frank Farian.
1: Dokładnie tak, w latach 70. to on był twórcą sukcesów zespołów Boney M, Eruption, także wokalistki Gilney. Potem była przygoda z Milli Vanilli, bardzo nieładna przygoda, bo kto inny śpiewał w studiu, kto inny był na okładce i kto inny występował w teledyskach. No ale takich oszustw w historii show biznesu było wiele, natomiast panowie z No Mercy naprawdę śpiewali. Odkrył ich Frank Farian w Miami, kiedy usłyszał, jak na ulicy śpiewali i grali. Dziś No Mercy to tylko główny wokalista, ale do historii przeszły takie przeboje jak Where Do You Go?
0: Podobnie jak ten duet i także obraz filmowy z musicalu Grease, oni nie tylko śpiewali, ale też pięknie tańczyli do tego wszystkiego.
1: No szczególnie John Travolta miał doświadczenie, jeżeli chodzi o taniec, bo poprzedni jego film Gorączka sobotniej nocy przyniósł mu pozycję supergwiazdy światowego show biznesu. John Travolta, Olivia Newton-John i największy hit z filmu Grease, You're the One That I Want.

0: Vivobook 15. Szybki, lekki i ze standardem militarnym. Za jedyne 1999, aż 500 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2499. Kupuj w Neonet.
1: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Nowy tablet? Wywęszyłem. Samsung Galaxy Tab A11 za 749 zł. Dodajemy do koszyka? O, i jeszcze kapsułki Persil Deep Clean Discs 4 w 1. To pachnie jak 78 groszy za pranie. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce Okazje w apce InPost. Coś innego? Wpisz lub powiedz, czego szukasz. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. How good is that?
2: Castorama.
3: Teoria
4: i praktyka.
3: W teorii możesz nadal myśleć o nowych drzwiach.
4: A w praktyce lepiej jechać do Castoramy, gdzie już od środy za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice i klamki zwrócą aż 200 zł na kupon. Akcja trwa od 19 do 24 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Po reklamie.

0: To Bonnie Tyler, niezapomniana artystka. Za kilka minut rozpoczną się ceremonie pogrzebowe artystki w jej rodzinnym miasteczku Mumbles blisko Swansea. Tysiące fanów przyjechało do Walii, żeby pożegnać artystkę uwielbianą w Wielkiej Brytanii, znaną z takich przebojów jak chociażby It's a Heartache czy utwór Holding Out for a Hero z filmu Footloose, trzykrotnie nominowana do Grammy, reprezentantka Anglii w konkursie Eurowizji, odznaczona przez Elżbietę II orderem Imperium Brytyjskiego. Wielka artystka, na pewno o niej nie zapomnimy.
1: Tak jest, a przez cały weekend właściwie fani nie tylko z Walii, ale też z całej Europy gromadzili się na ulicach miasta, żeby hołd Bonnie Tyler oddać, co czynimy również i my. I bardzo dziękujemy za dzisiaj. Do usłyszenia jutro.
0: Do usłyszenia.

0: fraszakiem za jeden grosz. Więcej na fraszaki.pl. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Nowy tablet? Wywęszyłem. Samsung Galaxy Tab A11 za 749 zł. Dodajemy do koszyka? O, i jeszcze kapsułki Persil Deep Clean Discs 4 w 1. To pachnie jak 78 groszy za pranie. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce okazję w apce InPost. Coś innego? Wpisz lub powiedz, czego szukasz. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. How good is that?
2: Mówisz, nabiał na śniadanie.

0: Ty 55 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 12 sztuk na kartę. A wszystkie skyry 2 plus 1 najtańszy gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 2 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka. Codziennie
1: niskie ceny. Po reklamie.
2: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Anna Jantar.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Część Polaków wróci dziś do kraju po katastrofie autokaru na Węgrzech. Paliwa ponownie potaniały, tak będzie do końca sierpnia. 80 tysięcy pątników z całej Polski przybyło na Jasną Górę. Minęła 13. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Dziś wieczorem 22 Polaków poszkodowanych w katastrofie autokaru na Węgrzech wróci do kraju, przylecą do Rzeszowa. O szczegółach Michał Skolimowski.
2: Do Polski w pierwszej kolejności wrócą poszkodowani, których stan zdrowia pozwala na transport. Urzędnicy mają już szczegółową listę. Wiadomo, że z tych 22 osób 4 będą musiały zostać przewiezione do szpitali, mówiła wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul.
3: To są oddziały ortopedyczne i chirurgia ogólna.
2: W węgierskich placówkach trwają jeszcze konsultacje dotyczące poszkodowanych z Polski. Samoloty do kolejnych transportów są zabezpieczone, zapewnia rzecznik rządu Adam Szłapka.
4: Jest zabezpieczona wojskowa kasa, a jeżeli będzie stan na tyle ciężki, to dla tych osób też jest możliwość powrotu specjalnym samolotem zabezpieczenia medycznego.
2: Z kolei poszkodowani, których stan zdrowia nie będzie pozwalał na transport, pozostaną pod opieką medyczną na Węgrzech.
1: W katastrofie autokaru zginęło 12 osób, ponad 40 zostało rannych, a 10 jest w ciężkim stanie. Pielgrzymi z Podkarpacia wracali z Medjugorje. To mógł być nieszczęśliwy wypadek, tak wynika ze wstępnych ustaleń policji. W Wałbrzychu 1,5-roczne dziecko wypadło z okna. Nie ma obrażeń zagrażających życiu, bo mieszkanie jest na wysokim parterze.
5: Przebadaliśmy oczywiście matkę na zawartość alkoholu, była trzeźwa. Z naszych ustaleń wynika, że była po prostu w innym pokoju, a jej córka, która jest starsza, nastolatka, otworzyła okno, żeby przewietrzyć pomieszczenie. No i wtedy doszło do tego feralnego zdarzenia.
1: Mówił komisarz Marcin Świeży z wałbrzyskiej policji. Śmigłowiec zabrał dziecko do szpitala we Wrocławiu. Paliwa ponownie potaniały. Od dzisiaj do końca sierpnia będzie obowiązywał obniżony VAT oraz maksymalne ceny na stacjach. Zarówno dzisiaj, jak i jutro za litr benzyny 95 zapłacimy nie więcej niż 6,41 zł, a za diesla 7,37.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Na Jasną Górę przybyło ponad 80 tysięcy pątników z całej Polski. Za nami sierpniowy szczyt pielgrzymowania. Jak mówi rzecznik Jasnej Góry, Paulina, ojciec Marcin Ciechanowski, największe wrażenie robili rowerzyści.
6: Wszystkich pielgrzymek pieszych do tej pory było 163, prawie 72 tysiące osób. Pielgrzymki rowerowe to około 8 tysięcy osób. Przybyła pielgrzymka rowerowa z Tarnowa, tam było 1200 rowerzystów. Więc jak tak wjechali, to tak piękny widok był na Jasnej Górze.
1: A kolejny szczyt pielgrzymowania 26 sierpnia w uroczystość Matki Bożej Jasnogórskiej.
7: Wiadomości z Warszawy, Marcin Sikora. Willa przy Narbutta 10, wpisana do rejestru zabytków według mazowieckiego konserwatora, to cenny przykład przedwojennej architektury willowej warszawskiego Mokotowa. Budynek został zaprojektowany w 1933 roku przez architekta Feliksa Siedlanowskiego jako własny dom jego i jego żony. W późniejszym okresie była to rezydencja ambasadora Syrii. W 2017 roku w przedwojennej willi otwarto restaurację. Za nami Święto Wojska Polskiego. Po wielkiej defiladzie i obchodach lokalnych przyszedł czas powrotu do codzienności. Jak podkreśla major Mateusz Szelongowski z Oddziału Komunikacji Strategicznej Agencji Uzbrojenia, żołnierze to przede wszystkim członkowie społeczności.
8: Wojsko jest przede wszystkim częścią tego narodu, z którego się wywodzi. To, że nosimy mundury, nie oznacza tego, że nie jesteśmy częścią społeczności lokalnej czy tej szerszej narodowej. Każdy z nas ma rodzinę, swoich najbliższych. Należy o tym pamiętać, że żołnierze nie są oderwani od społeczeństwa. Jesteśmy jego częścią.
7: Wojsko Polskie liczy obecnie ponad 220 tysięcy żołnierzy w służbie czynnej. Plan rozwoju zakłada jednak powiększenie armii do 500 tysięcy osób do 2039 roku. Pochmurno będzie dziś w Warszawie, możliwe niewielkie przejaśnienia, a wieczorem i w nocy także deszcz. Ciśnienie umiarkowane 1010 hektopaskali, temperatura maksymalnie wyniesie dziś 26 stopni, wiatr słaby z południa i południowego zachodu.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
9: W Radio Plus już teraz Abba, Łanowaz, Dzień Dobry, Janek Pasterski, 5 po 13.

0: Alana Miles i jej muzyczny hołd, wspomnienie poświęcone Elvisowi Presleyowi to Black Velvet. A przed nami jeszcze 2 tygodnie wakacji. Mam nadzieję, że korzystacie i nasza zabawa, pocztówka z wakacji z Radiem Plus. Codziennie prosimy was o to, żebyście wysłali nam pozdrowienia, a także zdjęcie tego, jak spędzacie swój wakacyjny czas i można to zrobić na radioplus.pl. Tam odsyłamy do naszej strony internetowej. Zajmuje to dosłownie kilka chwil, a ja w prezencie za chwilę będę do kogoś dzwonił i dla tej osoby będę miał pocztówki, takie klasyczne, jak to się kiedyś dawno temu wysyłało, jedna z naszymi podpisami i pozdrowieniami redakcyjnymi, a druga zupełnie pusta, czyli można coś komuś na przykład na niej napisać i wysłać. Do tego to szletnie gadżety, czyli koszulka, zawieszka na bagaż, smycz, pomadka z SPF-em, okulary, torba plażowa albo ręcznik. Taki zestawik za chwilę dla kogoś będę miał, za chwilę też w głośnikach Modern Talking i Neil Sedaka.
1: Radio Plus. Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz. Tylko 5,49 za 1 kg. Aż 57% taniej. A mleko UHT 2% łaciate 1 litr. 1 plus 1 gratis. Netto. Patent na tanie zakupy.
4: Orły oszczędzania stać na więcej.
5: Bo w Auchan upolują super okazje. Jak filet z kurczaka aż 44% taniej. Tylko 13,90 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90. A przy zakupie plecaków, worków i piórników drugi tańszy produkt za pół ceny. I wiele innych promocji. Oferta do 19 sierpnia. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
6: Dostałeś SMS o zaległej płatności za prąd, a może e-mail z prośbą o dopłatę lub zwrot środków. Uważaj, oszuści podszywają się pod PGE, aby wyłudzić Twoje dane i pieniądze. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
7: Ty plus soczysty klasyk równa się pożywna promka w Carrefourze. Łopatka wieprzowa 50% taniej. 7,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 19 sierpnia. Cena przed obniżką 15,99.

0: Tylko teraz pralka Gorenie z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699, aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399 i airfryer gratis. Kupuj w Neonet.
1: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz wszystko, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł, bluzy od 69,99 zł, spodnie od 79,99 zł, a praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki: Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
2: Kupujesz, meblujesz, kupujesz, już meblujesz.
3: Apartamenty Nowy Marysin. Tu masz mieszkania gotowe do wykańczania. Sprawdź już teraz na apm-development.pl. Napisz lub zadzwoń i umów się na meblowanie. To znaczy oglądanie. Apartamenty Nowy Marysin. Miasto za rogiem, spokój za oknem. Zamieszkaj w odległości spaceru od stacji SKM, lasu i sklepów. Nie czekaj, aż inni wybudują. Apartamenty Nowy Marysin. Do zamieszkania jeden krok. Więcej na apm-development.pl.
4: Po reklamie.
5: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Tina Turner.

0: Muzyka z wakacji w Radiu Plus.
1: Zdarzają się takie sytuacje w pracy radiowca na żywo, że czasami kogoś urlop pochłonie zbyt gwałtownie może, albo po prostu dużo ciekawych rzeczy się dzieje i normalnie teraz na żywo powinienem się połączyć z Irkiem, no ale z jakiegoś powodu mi się nie udało. Natomiast patrzę na zdjęcie, plaża w Brzeźnie, czyli mamy Gdańsk i tęcza jeszcze piękna, która jest na horyzoncie, także mam nadzieję, że Irek dobrze spędza swój czas urlopowy nad polskim morzem i jeśli też tam jesteście, to że macie odrobinę pogody i dobrze się bawicie, czego wam bardzo gorąco życzę na te ostatnie dwa tygodnie wakacji. Do Irka oczywiście zestaw naszych gadżetów trafia, czyli podwójna pocztówka, jedna z naszymi podpisami. Bardzo dziękujemy też za pozdrowienia i te pozytywne emocje płynące prosto z nad Bałtyku do naszej redakcji Radia Plus. Do tego mamy jeszcze zestaw gadżetów letnich, czyli koszulkę, zawieszkę na bagaż, smycz, pomadkę z SPF-em, okulary, torbę plażową i jeszcze do tego wszystkiego dorzucam ręcznik, także bardzo dziękuję, a za chwilę w Radio Plus Rockset.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Reklama.
2: Hej, musisz się tak na nie gapić.
3: No oderwać wzroku nie mogę.
2: Przecież to zwykłe ceny Suzuki.
3: Ale są takie atrakcyjne.
4: Teraz Suzuki Swift od 69 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną już od 600 zł netto, a także do 10 lat gwarancji plus. Suzuki Swift. Najlepszy kompan twoich wakacji. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
5: Rodzice mówią, żebym w kółko nie grała, ale przecież jedziemy do Santago. Tam jest jeden wielki gaming, zjeżdżanie i wygrywanie. Co oni, nie wiedzą?

0: Kup bilet na Santago.com, zjeżdżaj na zjeżdżalniach i wygrywaj nagrody już tego lata. Szczegółowe zasady gry Santago Splash Hunt na Santago.com. Santago. Wejdź do gry.
1: Po reklamie.

0: Kocham Cię jak Irlandię to Kobra Nocka, a za chwilę o godzinie 15 pora na najświeższe wydanie wiadomości Radia Plus. Zapraszamy.
1: Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
4: Skąd ta piana, kochanie?
3: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpan.pl, regulaminy.
5: Nowy rok szkolny tuż za rogiem? Jak tak, to skompletuj wyprawkę, o której marzy twoje dziecko. Wejdź na Allegro i włącz wzorowy wybór plecaków, podręczników, piórników i wszystkiego, czego potrzebują dzieci w szkole. Na Allegro wyprawka szkolna się opłaca.

0: 1 grosz.
1: Albo wymień 750 punktów Kaufland Card Extra na brelok z fraszakiem za 1 grosz.
2: Więcej na fraszaki.pl. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Szkołę ogarniamy niskimi cenami. W Biedronce znajdziesz wymarzony zestaw przyborów szkolnych w super promocji. Od poniedziałku do środy wybrane artykuły szkolne 3 plus 3 gratis z kartą Moja Biedronka. Kup 6 artykułów szkolnych objętych promocją, a 3 najtańsze z nich otrzymasz gratis. Limit dzienny 30 produktów, maksymalnie 15 gratis na kartę. Sprawdź wyłączenia, szczegóły i produkty biorące udział w akcji na biedronka.pl. Standardowe warunki akcji promocyjnych dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
4: Kastorama!
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
4: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Kastoramy. W Kastoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Kastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Kastorama. Regulamin w sklepach i na kastorama.pl.
6: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy. Winogrona jasne bezpestkowe na wagę 8,99 za kilogram, a do tego brzoskwinie na wagę 5,99 za kilogram. Tak, 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
7: Codziennie niskie ceny.
8: Kupujesz, meblujesz, kupujesz, już meblujesz.
9: Apartamenty Nowy Marysin. Tu masz mieszkania gotowe do wykańczania. Sprawdź już teraz na apm-development.pl. Napisz lub zadzwoń i umów się na meblowanie. To znaczy oglądanie. Apartamenty Nowy Marysin. Miasto za rogiem, spokój za oknem. Zamieszkaj w odległości spaceru od stacji SKM, lasu i sklepów. Nie czekaj, aż inni wybudują. Apartamenty Nowy Marysin. Do zamieszkania jeden krok. Więcej na apm-development.pl.
10: Po reklamie.
11: Radio Plus Warszawa.
12: Polscy prokuratorzy pracują już na Węgrzech po katastrofie autokaru z pielgrzymami. Gaszą pożar ogniem, strażacy pomagają w Hiszpanii. Nasi lekkoatleci wracają z Mistrzostw Europy w Birmingham. Minęła 15. Mikołaj Gronet. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Polscy prokuratorzy są już na Węgrzech. To po tragicznym wypadku autokaru z pielgrzymami z Podkarpacia. Prokuratura Okręgowa w Krośnie prowadzi śledztwo w sprawie nieumyślnego sprowadzenia katastrofy w ruchu lądowym.
13: Trwa spotkanie prokuratora naszej jednostki w prokuratorze w Miszkolcu. Z informacji uzyskanych od prokuratora wiem, że będzie najprawdopodobniej brał udział dzisiaj w oględzinach autokaru.
12: Mówiła prokurator Marta Kolendowska-Matejczuk z prokuratury okręgowej w Krośnie. W wypadku zginęło 12 osób, 10 wciąż jest w ciężkim stanie. Część poszkodowanych wróci wieczorem do kraju. Węgierska policja wszczęła już postępowanie przeciwko kierowcy autokaru. Zarzuca mu, że zasnął za kierownicą.
11: Wiadomości Radia Plus.
12: Morderstwo na weselu w Wadowicach. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie pobicia mężczyzny ze skutkiem śmiertelnym. Zatrzymano 7 osób. Śledczy czekają na wstępne wyniki sekcji zwłok.
14: Analiza tych wyników oraz innych czynności procesowych pozwoli na przyjęcie, w jakim charakterze będą przesłuchiwane zatrzymane osoby, czy zostanie im przedstawiony zarzut, jeżeli tak, to jakiej kwalifikacji.
12: Mówił Mariusz Boroń z prokuratury okręgowej w Krakowie. Mężczyzna miał wtargnąć na wesele i być agresywny. Zmarł już po przyjeździe policji.
11: Wiadomości Radia Plus.
12: 35 polskich strażaków pomaga w gaszeniu pożarów w Hiszpanii. Szacuje się, że na północy kraju spłonęło prawie 18 tysięcy hektarów lasów i łąk. Strażacy na miejscu stosują nowatorską metodę kontrolowanego wypalania.
15: Jesteśmy w stanie zapanować nad wielkopowierzchniowym pożarem lasów, zapalając część lasu, który będzie kierować się w stronę nadchodzącego pożaru, wypalając część powierzchni niewielką, i jesteśmy w stanie tak naprawdę stworzyć taką naturalną barierę, że ten pożar, który na nas nachodzi, nie przedostanie się na większy teren.
12: Mówił Wojciech Rosiński z Warmińsko-Mazurskiej Straży Pożarnej. Teraz w Hiszpanii pomagają strażacy z Olsztyna, Łodzi i Poznania. A polscy lekkoatleci wracają z Mistrzostw Europy w Birmingham w Wielkiej Brytanii. Zdobyli aż 8 medali.
0: Mamy zbudowany fundament do tego, aby przygotować się do Mistrzostw Europy, które będziemy sami organizowali w roku 2028 w Chorzowie. Wiele dobrych startów, wiele pozytywnych emocji, też wiele rozczarowań, ale taki jest sport i dlatego jest piękny.
12: Polacy powinni właśnie w tej chwili lądować na lotnisku Chopina w Warszawie.
10: Wiadomości z Warszawy, Marcin Sikora. Stołeczni policjanci kończą sprawę zabójstwa nastolatek sprzed 26 lat. Do sądu trafił akt oskarżenia przeciwko podejrzanym o zabójstwo dziewczynek z Radzymina. Tomaszowi T. i Krzysztofowi R. grozi dożywocie. Chodzi o zabójstwo dwóch uczennic szkoły średniej, do którego doszło w 2000 roku. Anna K. i Marta S. bawiły się wtedy ze znajomymi z okolicznych miejscowości na festynie. Były umówione na powrót do domu około godziny 23. Na miejsce spotkania z rodzicami jednak nigdy nie dotarły, a ich los pozostawał nieznany. Przełom nastąpił 2 lata temu. Policjanci ustalili przebieg zdarzeń podczas imprezy. 7 września strefa płatnego parkowania w Warszawie urośnie. Obejmie Odolany i okolice ulicy Międzynarodowej na Pradze Południe. Mieszkańcy mogą już składać wnioski o wydanie abonamentu mieszkańca, a do wyboru mają 2 rodzaje, mówi Maciej Dziubiński z Zarządu Dróg Miejskich.
16: Rejonowy kosztuje 30 zł rocznie i umożliwia parkowanie w najbliższej okolicy od miejsca zameldowania. Natomiast obszarowy kosztuje 600 zł rocznie i obejmuje znacznie większy teren wyznaczony granicami abonamentu.
10: Z abonamentu mogą korzystać mieszkańcy strefy, którzy są właścicielami samochodu i rozliczają w Warszawie podatki. Możliwe niewielkie przejaśnienia, choć głównie chmury na niebie, a wieczorem i w nocy chmur będzie więcej, wtedy może z nich padać deszcz. Maksymalnie 26 stopni na termometrach, na barometrach z kolei 1010 hektopaskali, co oznacza umiarkowane ciśnienie, a wiatr słabo powieje z południa i południowego zachodu. Biometr nam nie sprzyja.
11: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
17: W głośnikach w Radio Plus teraz Abba i SOS. 5 minut po 15. Janek Pasterski. Dzień dobry. Radio.

0: dzisiejszy wieczór, czyli tak zwane tonight może być naprawdę przyjemne, zwłaszcza jeżeli ktoś na przykład rozpoczął teraz swój urlop albo go jeszcze ma, 2 tygodnie wakacji przed nami. No i te wibracje wakacyjne zawarte w tym numerze Joe Cockera, faktycznie tak. Do tego widzę, że mamy 17 dzień sierpnia, a w kalendarzu, proszę bardzo, to dzień pozytywnie zakręconych. Czyli mamy wszyscy swoje święto, każdy kto ma przyjemną pasję. No i tak żyję z takim dobrym podejściem, po prostu to dzisiaj świętujemy drobnymi rzeczami nawet, a do tego też jeszcze dzień lumpeksu, tak zwane second handy. Ileż to fajnych rzeczy można w takich miejscach znaleźć, jeśli ktoś ma dobre oko, trochę szczęścia i cierpliwości. To udanych łowów życzę.
1: Radio Plus. Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
4: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
3: O, pieskie życie ma smak!
4: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
5: Barbara, łatwa kasa?
6: Marian, zawsze.
5: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
6: Sprytnie.
5: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
7: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj! Oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
8: Castorama.
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii termomodernizacja zwraca się z czasem,
8: a w praktyce w Castoramie zaczyna się zwracać od razu. Tylko teraz aż 200 zł zwrotu na kupon za każde 1500 wydane na produkty do termomodernizacji. Akcja trwa do 23 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.

0: Vivobook 15. Szybki, lekki i ze standardem militarnym. Za jedyne 1999, aż 500 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2499. Kupuj w Neonet.
1: Wakacje to idealny czas, by zadbać kompleksowo o swoje zdrowie. W salonie optycznym Okularium zapraszamy do skorzystania z oferty pod hasłem Dbam o wzrok. Dbam o wzrok to atrakcyjny pakiet. Bezpłatna kontrola wzroku, dobór okularów korekcyjnych oraz promocja. Druga para okularów za złotówkę. Tak, druga para okularów tylko za złotówkę. Optyk Okularium, Warszawa, ulica Bokserska 56. Zadzwoń lub umów się już dziś na bezpłatną wizytę na okularium.pl. To jest wyrób medyczny, używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę Optyka Oxys, spółka z o.
2: Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian! Marian, gdzie ty się schowałeś?
3: W lodówce tej nowej!
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
5: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując 8 produktów szkolnych, za każdy z 4 najtańszych zapłacisz grosz. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Nic do ciebie nie czuję. Jesteś poprawny, ale niczym nie różnisz się od innych. Zrozum, szukam czegoś więcej niż mieszkania.
8: Więc poznaj Augustówkę Residence. Kontynuację kultowego Rubicon Residence na Dolnym Mokotowie. Kameralne osiedle w sąsiedztwie Jeziorka Czerniakowskiego. Smart Home, Smart Building, Residence Lounge i strefy wspólne z bezpłatnym Wi-Fi. Sprawdź na apm-development.pl i wybieraj. Od kawalerki po 4 pokoje. Augustówka Residence. Szukasz czegoś więcej? Właśnie znalazłaś. Sprawdź na apm-development.pl.
9: Po reklamie.

W oczekiwaniu na wieczór Jennifer Lopez, Waiting for Tonight. No to już troszkę, już tak delikatnie mam wrażenie, apetyty nam się rozbudzają, bo oczywiście jeśli wakacje, a jeszcze dwa tygodnie sierpniowe przed nami, to od poniedziałku do czwartku codziennie od 20 do 22. Marek Sierocki za konsoletą, taka nieco krótsza, bo na tygodniu wersja prywatki, ale dwie godziny. Myślę, że akurat. A piątek i sobota to już klasycznie do północy i takie numery jak ten teraz też się zapewne pojawią. Tina Turner, We Don't Need Another Hero.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Reklama.
2: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
3: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
4: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
5: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
6: Marian,
5: mega,
6: co ty robisz?
5: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
8: No dobra, ścianki działowe postawione, to ty tu młody ogarnij, a ja skoczę po gładź.
9: A, to pewnie szefa długo nie będzie.
8: Chciałbyś, za 20 minut wracam i tu ma być błysk i wszystko gotowe.
9: 20 minut? To gdzie szef te zakupy zrobi?
8: No w Brikomanie, a gdzie?
10: Fachowcy dobrze wiedzą, że w Brikomanie najszybciej kupią najlepszej jakości profesjonalne produkty, jak gotową gładź szpachlową Atlas Go w cenie tylko 58,48 za 25 kg. Brikoman, zmieniamy ceny na dobre.
11: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Nowy tablet? Wywęszyłem. Samsung Galaxy Tab A11 za 749 zł. Dodajemy do koszyka? O, i jeszcze kapsułki Persil Deep Clean Discs 4 w 1. To pachnie jak 78 groszy za pranie. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce Okazje w apce InPost. Coś innego? Wpisz lub powiedz, czego szukasz. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. How good is that?
12: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
13: Nic do ciebie nie czuję. Jesteś poprawny, ale niczym nie różnisz się od innych. Zrozum, szukam czegoś więcej niż mieszkania.
14: Więc poznaj Augustówkę Residence. Kontynuację kultowego Rubicon Residence na Dolnym Mokotowie. Kameralne osiedle w sąsiedztwie Jeziorka Czerniakowskiego. Smart Home, Smart Building, Residence Lounge i strefy wspólne z bezpłatnym Wi-Fi. Sprawdź na apm-development.pl i wybieraj. Od kawalerki po 4 pokoje. Augustówka Residence. Szukasz czegoś więcej? Właśnie znalazłaś. Sprawdź na apm-development.pl.
1: Po reklamie.

0: Piękny koniec naszego poniedziałkowego spotkania, za które bardzo dziękuję. Janek Pasterski, życzę dobrego popołudnia. Słyszymy się jutro zaraz po 12 w Radio Plus. Za chwilę wiadomości do 16.
1: Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
4: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Nowy tablet? Wywęszyłem. Samsung Galaxy Tab A11 za 749 zł. Dodajemy do koszyka? O, i jeszcze kapsułki Persil Deep Clean Discs 4 w 1. To pachnie jak 78 groszy za pranie. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce Okazje w apce InPost. Coś innego? Wpisz lub powiedz, czego szukasz. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. How good is that?
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii możesz nadal myśleć o nowych drzwiach.
5: A w praktyce lepiej jechać do Castoramy, gdzie już od środy za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice i klamki zwrócą aż 200 zł na kupon. Akcja trwa od 19 do 24 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Po reklamie.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Część pielgrzymów wróci dziś do Polski po katastrofie autokaru na Węgrzech. Inspekcja transportu drogowego zbada tachografy i kierowców przewoźnika z Podkarpacia. Nie żyje Jan Frycza, który miał 72 lata. Minęła 16. Mikołaj Gronet. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. 22 osoby poszkodowane w wypadku autokaru na Węgrzech mają dziś wieczorem wrócić do Polski. Szczegóły zna nasz dziennikarz Mateusz Chłystun. Mateuszu, co z pozostałymi poszkodowanymi i jaki jest plan powrotu pacjentów do naszego kraju?
2: Samolot ewakuacyjny wystartuje wieczorem z Budapesztu. Będzie miał międzylądowanie w Debreczynie, by ułatwić transport pacjentów ze szpitala w Miszkolcu. W Polsce maszyna wyląduje w Rzeszowie. Podkarpackie placówki są gotowe na przyjęcie tych, którzy muszą kontynuować leczenie.
3: W Krośnie, naszym wojewódzkim, ale także szpitalu imienia Królowej Jadwigi w Rzeszowie.
2: Mówił wicemarszałek województwa podkarpackiego Karol Orzuk. Resort zdrowia zapowiedział, że dla pacjentów, którzy będą wymagać specjalistycznego leczenia, są też gotowe miejsca w dwóch placówkach w Warszawie.
1: W wyjaśnianiu przyczyn katastrofy kluczowe mogą okazać się zapisy z tachografu. Kierowca autokaru ma stanąć jutro przed węgierskim sądem. Zdaniem policji prawdopodobnie zasnął za kierownicą.
4: Będziemy dokładnie weryfikować 6 autobusów, tachografy, a także kierowców, którzy korzystali z tych autobusów w ciągu ostatniego roku. Z tego tachografu śledczy biegli będą w stanie uzyskać informacje na temat prędkości autobusu w chwili zdarzenia, czasu postoju, odpoczynku, czasu jazdy, etc.
1: Mówił Marek Konkolewski z Inspekcji Transportu Drogowego. Inspekcja wykryła już wcześniej, że kierowcy tego przewoźnika przekraczali czas pracy.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Ukrywał się przez 17 lat. Teraz odpowie za napady z bronią w Lublinie i Chełmie. Mężczyzna został zatrzymany w Wielkiej Brytanii.
5: 53-latek poszukiwany był od 17 lat za bardzo poważne przestępstwa. Na swoim koncie ma m.in. napady z bronią w ręku, na hurtownię, na jubilera, na punkt zakładów bukmacherskich.
1: Mówił podinspektor Kamil Gołębiowski z lubelskiej policji. Mężczyzna ściągnięto już do Polski, usłyszał zarzuty i trafił do tymczasowego aresztu. Grozi mu 20 lat więzienia.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Na koniec smutna informacja. Zmarł aktor Jan Frycz. O śmierci artysty poinformował Teatr Narodowy w Warszawie. Frycz zagrał dziesiątki ról filmowych i teatralnych. Szerszej publiczności dał się poznać jako Dario w głośnym serialu Ślepnąc od świateł.
6: Najpierw napiłbym się herbatki. Herbatki z cukrem, bez cytrynki. Herbatki z cukrem, bez cytrynki, powiedziałem.
1: Dziś dowiedzieliśmy się, że Jan Frycz zmarł 15 sierpnia, miał 72 lata.

To poniedziałkowe popołudnie raczej zachmurzone, ale słońce co jakiś czas daje nam o sobie znać. Na termometrach 25 stopni. Bardzo przyjemnie, prawda? Odczuwalna, podobna do temperatury rzeczywistej. Słaby wiatr wieje z kierunku zachodniego. Ciśnienie 1009 hektopaskali. Powoli spada. W nocy około 14-15 stopni, ale będzie to noc deszczowa. Padać może zacząć już wieczorem. Jutro też warto będzie mieć parasol pod ręką. Praktycznie przez cały dzień, bo taki będzie wtorek, będzie też odrobinę chłodniej, maksymalnie 20 stopni.

0: Warszawa żyje latem. Wakacje z Radiem Plus.
1: Prawie 7 minut po godzinie 16. Jarek Budnik, dzień dobry. Witam Państwa po wakacyjnej przerwie i nie ukrywam, odrobinę stęsknionym. Zapraszam na nasze popołudniowe spotkanie. W dzisiejszym magazynie na początek temat, który w wakacje rozgrzewa i drogowców, i kierowców, ale również i pieszych, bo przed nami kolejny remont, tym razem ronda wiatraczna, ale to remont, który również poprawi bezpieczeństwo pieszych, albowiem wszystkie przejścia w stolicy przeszły tak zwany audyt bezpieczeństwa. Co to takiego?
2: Audyt bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych to jest coś, co przeprowadziliśmy w drugiej połowie ubiegłej dekady, w latach 2016-2020. Po prostu sprawdziliśmy bezpieczeństwo na wszystkich przejściach dla pieszych w całej Warszawie, które podlegają Zarządowi Dróg Miejskich. To jest ponad 4000 zebr. Na każde takie przejście wysłaliśmy niezależnych audytorów. Oni pod kątem 30 kryteriów sprawdzali, czy na przejściu jest dobra widoczność, czy kierowcy przekraczają tam prędkość, czy na przykład przy przejściu nielegalnie parkują samochody, które też ograniczają widoczność. Po prostu na wszelkie możliwe sposoby sprawdzali bezpieczeństwo na takim przejściu.
1: Więcej na temat przebiegu samego remontu ronda wiatraczna i okolic już za chwilę, a w dalszej części dzisiejszego magazynu o zbliżającym się wielkimi krokami początku roku szkolnego. W sklepach już można to poczuć, bo na półkach pojawiły się zeszyty, plecaki, a także inne artykuły potrzebne uczniom. To oczywiście wiąże się z wydatkami, ale na szczęście możemy liczyć na pomoc państwa.
3: Zostało jeszcze 2 tygodnie do końca sierpnia, więc ci, którzy nie złożyli jeszcze wniosku, a zależy im na wypłacie pieniędzy jeszcze we wrześniu, mają jeszcze trochę czasu i mogą złożyć wniosek z dowolnego miejsca w kraju czy zagranicznego urlopu i o każdej porze, bo wniosek o świadczenie 300+ składany jest tylko elektronicznie. Rodzice mogą składać wnioski za pośrednictwem mobilnej aplikacji MZUS, portalu EZUS, bankowości elektronicznej czy portalu Empatia.
1: A czy te 300 zł wystarczy, by skompletować tegoroczną wyprawkę, opowiemy Państwu już za kilka chwil. Na zakończenie tej części magazynu Warszawa żyje latem, jak zawsze, będziemy mieli okazję posłuchać o najważniejszych i najciekawszych wydarzeniach w Watykanie. Jarek Budnik, serdecznie zapraszam do Radia Plus Warszawa na 96.5 FM.

0: Grupa Various Monks za migotał świata na zegarach już 13 minut po 16. Nie będzie to zdanie odkrywcze, ale wszyscy chyba się ze mną zgodzą, że wakacje remontami stoją i choć uczniowie czują już pewnie zbliżający się rok szkolny i koniec wakacji, warszawscy drogowcy absolutnie nie próżnują. Dziś ruszył remont na rondzie Wiatraczna, o którym w rozmowie z Jakubem Dybalskim z ZDM-u opowie Piotr Lędzio.
1: Nie tak dawno temu rozmawialiśmy o przetargach na remonty w dosyć kluczowych miejscach Warszawy. Dziś czas porozmawiać już o pracach, które się rozpoczęły, bo dziś drogowcy wkroczyli na wiatrak.
2: Tak, Rondo Wiatraczna, dosyć duży remont. Po pierwsze, samo Rondo Wiatraczna zeskanowało nawierzchnię, ale to frezowanie jest wyposażone w pewne bonusy. Jednym z takich bonusów jest remont ulicy Zakole. To jest niewielka uliczka, która od północy wchodzi w Rondo Wiatraczna. I rzeczywiście od tego kawałka te prace zaczęliśmy. Zakole będzie przez najbliższe kilka dni nieprzejezdne, tam będzie wyremontowana jezdnia, będą wyremontowane chodniki. W związku z tym, poza tym, że nieprzejezdna jest uliczka Zakole, też wyłączone z ruchu są dwa pasy jezdni Ronda Wiatraczna po północnej stronie w kierunku centrum. Tak będzie do przyszłego tygodnia, mniej więcej do połowy przyszłego tygodnia. Generalnie chcemy, żeby jezdnia była przejezdna jeszcze w sierpniu. Prace na chodnikach potrwają trochę dłużej, ale na jezdni postaramy się to zrobić w miarę szybko. To oczywiście nie jedyne prace w tym miejscu, bo wspomniałem o tym, że nową nawierzchnię zyska Rondo. Też planujemy zmiany na południowym wlocie od strony Alei Stanów Zjednoczonych. Tam zabezpieczymy azylami przejścia dla pieszych, które właśnie przez wlot Alei Stanów Zjednoczonych są wyznaczone. One dostały

0: Na każde takie przejście wysłaliśmy niezależnych audytorów. Oni pod kątem 30 kryteriów sprawdzali, czy na przejściu jest dobra widoczność, czy kierowcy przekraczają tam prędkość, czy na przykład przy przejściu nielegalnie parkują samochody, które też ograniczają widoczność. Po prostu na wszelkie możliwe sposoby sprawdzali bezpieczeństwo na takim przejściu. Potem wystawiali takiemu przejściu ocenę w skali od 0 do 5. 0 to jest przejście, które potencjalnie jest niebezpieczne. 5 to jest przejście, na którym w zasadzie niczego infrastrukturalnie nie trzeba poprawiać. Do tej pory kilkaset przejść dla pieszych w całej Warszawie już przeszło zmiany zgodne z zaleceniami audytowymi. No i do 2028 roku chcemy, żeby wszystkie, które w audycie zostały wskazane jako te, na których trzeba poprawić bezpieczeństwo, takie zmiany przeszły.
1: Zmiany na Wiatracznej będą jednak także estetyczne, bo pojawi się dużo więcej zieleni.
0: No z tym dużo więcej to może nie przesadzał, bo jesteśmy przyzwyczajeni do zmian w zieleni takich jak na przykład na Złotej czy na Zgodzie. Jednak wokół Wiatracznej będą to mniejsze zmiany, głównie na ulicy Zakole. Planujemy tam trochę rozpłytowań, natomiast to będą rozpłytowania, które spowodują, że tam będzie po prostu więcej takich terenów z trawą, z niskimi krzewami. To będą takie zmiany raczej estetyczne.
1: Kończą się powoli wakacje, nie kończy się jednak sezon remontowy. Co jeszcze w planach przed zimą?
0: Rzeczywiście jeszcze trochę tego nam zostało. Między innymi ta Wiatraczna, o której dzisiaj rozmawiamy. Będziemy tutaj informować dokładnie o tym, co konkretnie będzie robione w następnych tygodniach, w momencie, kiedy to będzie robione, dlatego że każdy taki remont musi być poprzedzony po pierwsze uzgodnieniem z Zakładem Remontów Konserwacji Dróg, jeżeli on to robi, czy z wykonawcą wybranym w przetargu. Również powinny być przygotowane czasowe organizacje ruchu, więc to trochę tak krocząco się dzieje. Same prace na rondzie Wiatraczna też będą etapowane, to znaczy nie chcemy prowadzić ich wszystkich naraz. Raczej zakończenie jednych prac będzie pozwalało wejść w inny rejon ronda Wiatraczna. Na przykład te zmiany przy wylocie Alei Stanów Zjednoczonych to raczej są zmiany przewidziane na wrzesień.
2: Dodajmy jeszcze zmiany w kursowaniu autobusów. Trasy zmienią linię. Będą to trasy autobusów 123, 173, 188 i 523. Pojadą Grochowską do Podskarbińskiej i do swoich stałych tras, a linie 123, 188 i 523 do Dwernickiego, a 173 do Mińskiej.
3: Warszawa żyje latem.
2: 17,5 minuty po 16, a już za chwilę o szkolnej wyprawce, bo początek roku szkolnego coraz bliżej.

0: Reklama.
1: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od wiejskiej zagrody! A to oznacza uczta!
2: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
1: O, pieskie życie ma smak!
2: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
3: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
4: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Dostałeś SMS o zaległej płatności za prąd, a może e-mail z prośbą o dopłatę lub zwrot środków. Uważaj, oszuści podszywają się pod PGE, aby wyłudzić Twoje dane i pieniądze. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz. Tylko 5,49 za 1 kg. Aż 57% taniej. A mleko UHT 2% łaciate 1 litr. 1 plus 1 gratis. Netto. Patent na tanie zakupy.
7: Wakacje to idealny czas, by zadbać kompleksowo o swoje zdrowie. W salonie optycznym Okularium zapraszamy do skorzystania z oferty pod hasłem Dbam o wzrok. Dbam o wzrok to atrakcyjny pakiet. Bezpłatna kontrola wzroku, dobór okularów korekcyjnych oraz promocja. Druga para okularów za złotówkę. Tak, druga para okularów tylko za złotówkę. Optyk Okularium, Warszawa, ulica Bokserska 56. Zadzwoń lub umów się już dziś na bezpłatną wizytę na okularium.pl. To jest wyrób medyczny, używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę Optyka Oxys, spółka z o.
8: Marian, o czym myślisz?
9: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
8: O mega okazjach w Media Expert.
9: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
10: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
0: Po reklamie.

0: Budka suflera, Jolka, Jolka, pamiętasz, za 29,5 minuty, 17.
1: Warszawa żyje latem. Wakacje z Radiem Plus.
0: O, wakacje, wakacje. Na szczęście jeszcze trwają do ich końca, pozostały 2 tygodnie, ale mimo wszystko rodzice już kompletują wyprawkę szkolną dla swoich dzieci. Wiele osób po prostu nie lubi tego zostawiać na ostatnią chwilę, tym bardziej, że markety opanowane zostały przez artykuły szkolne, a promocje niewątpliwie kuszą. Jaką kwotę trzeba przeznaczyć i na jakie wsparcie mogą liczyć polskie rodziny? O tym Magda Giszczyńska.
2: Zeszyty, długopisy, bloki, farby, plastelina czy plecaki. Rok szkolny zbliża się wielkimi krokami, co widać w marketach i sklepach z artykułami szkolnymi. Tych coraz więcej, a chętnych do zakupów też przybywa.
3: Najwyższy czas na to.
2: Kompletować wyprawkę szkolną.
3: No, głównie plecaki. Dopiero zaczynam to wszystko kompletować. No. Plecaczek tak w granicach 100, piórnik, nie mam pojęcia, wyposażenie. W granicach 400-500 zł na jedno dziecko.
2: A dzieci jest ile?
3: 2.
2: Jest dobry start, jakieś wsparcie również, jeśli chodzi o podręczniki, bo w szkole podstawowej te podręczniki są darmowe. To duże wsparcie dla rodziców?
3: No myślę, że tak. No, zawsze to jakiś tam zastrzyk finansowy, aczkolwiek trzeba dołożyć ze swoich, no bo to nie pokrywa. W 100%.
2: Widzę, że tutaj też wybieracie artykuły szkolne. To jest ten czas, kiedy kompletujemy wyprawkę?
4: Tak, jak najbardziej tak. Częściowo staramy się teraz coś kupić, bo resztę dostanie córka w szkole, tak, bo była składka wcześniej. Plastelina, na przykład farby, bloki kolorowe, tak, bloki rysunkowe.
2: Ale koszt ponosili rodzice?
4: Koszt ponosili rodzice, tak.
2: Ile trzeba przeznaczyć na taką wyprawkę szkolną? Mimo, że jest dobry start, że są podręczniki darmowe w szkołach?
4: No my tak mniej więcej składaliśmy się teraz 150 zł, ale tak wcześniej, dlatego że z pierwszej klasy zostało sporo rzeczy. Strój na WF, no to przypuszczam, że tak drugie te 200, 150-200 zł, tak? Bez plecaka, bo plecak jest z tamtego roku.
2: Dzień dobry, widzę, że u pani też pełen koszyk zakupów szkolnych.
5: Wyjemy się do szkoły.
2: Co tam się znalazło w tym koszyku?
5: Farby, pastele, bloki kolorowe, białe. Trzecia klasa.
2: Szkoła podstawowa.
5: Tak, szkoła podstawowa.
2: Ile trzeba przeznaczyć na taką wyprawkę szkolną?
5: Oj, myślę, że to 500 zł na pewno, a jeszcze później wychodzą różne potrzebne, inne rzeczy do kupienia. Jak się ma dzieci, to trzeba płacić.
2: W zależności od wieku dziecka i potrzeb na zakupy szkolne, rodzice wydają od 500 do 1500 zł, jeśli uwzględnimy także obuwie czy ubranie. Jedną z form pomocy jest 300 zł w ramach programu Dobry Start. Wnioski Zakład Ubezpieczeń Społecznych przyjmuje od 1 lipca do 30 listopada 2026 roku, ale to ostatnie dni na gwarantowaną wypłatę 300+, jeszcze we wrześniu. O ważnym terminie informuje Wojciech Ściwiarski, rzecznik prasowy ZUS w województwie mazowieckim.
6: Zostało jeszcze 2 tygodnie do końca sierpnia, więc ci, którzy nie złożyli jeszcze wniosku, a zależy im na wypłacie pieniędzy jeszcze we wrześniu, mają jeszcze trochę czasu i mogą złożyć wniosek z dowolnego miejsca w kraju czy zagranicznego urlopu i o każdej porze, bo wniosek o świadczenie 300+ składany jest tylko elektronicznie. Rodzice mogą składać wnioski za pośrednictwem mobilnej aplikacji MZUS, portalu eZUS, bankowości elektronicznej czy portalu Empatia.
2: W całej Polsce ZUS w ramach tego świadczenia wypłacił już 886 milionów 200 tysięcy złotych. Kolejnym wsparciem są darmowe podręczniki dla uczniów szkół podstawowych, mówi Anna Belowska, wicedyrektor PSP nr 17 w Radomiu.
7: Dzięki temu programowi szkoła zapewnia uczniom odpowiednie podręczniki, materiały edukacyjne oraz ćwiczenia. Rodzice nie muszą samodzielnie finansować zakupu materiałów objętych dotacją, co stanowi istotną pomoc dla rodzin i przyczynia się do zapewnienia uczniom równych warunków dostępu do edukacji.
2: Rodzice potrzebujący pomocy mogą też na początku roku szkolnego składać wnioski o przyznanie stypendium. Wnioski te przyjmują ośrodki pomocy społecznej. Marcin Gierczak, dyrektor MOPS w Radomiu.
8: Jak co roku od 1 do 15 września przyjmujemy wnioski na stypendia szkolne dla uczniów. Ten termin 15 września jest terminem ustawowym i jakby nie można go przekroczyć. Stypendia są skierowane dla rodzin, które spełniają kryteria dochodowe z pomocy społecznej, czyli przypomnę, to jest 823 zł netto na osobę w rodzinie i przyznajemy te stypendia na okres 10 miesięcy w danym roku szkolnym. Oczywiście z wydatkowania tych środków trzeba się u nas rozliczać w formie faktur.
2: Z kolei Caritas Polska, jak co co roku przygotowała wsparcie w ramach akcji Tornister pełen uśmiechów. Iwona Stępniewska z Caritas.
9: Wszystkie artykuły szkolne, które będą przygotowane właśnie w formie wyprawki szkolnej, to są prowadzone artykuły pozyskane ze zbiórek. I już teraz, jeżeli jest rodzina, która potrzebuje takiego wsparcia, zapraszam do zgłoszenia się do Caritas. Oczywiście taką wyprawkę otrzyma.
2: Wiele osób już kompletuje wyprawki szkolne, ale wakacje jeszcze trwają, a zatem korzystajmy jeszcze z tej wakacyjnej letniej laby. Szkoła tradycyjnie rozpocznie się 1 września.
0: Magda Gliszczyńska, bardzo dziękuję, a właśnie dzieciom i młodzieży szkolnej życzę jeszcze fantastycznych 2 tygodni wakacji.
1: Warszawa żyje latem.
0: Za 23,5 minuty 17. Proszę pamiętać, że jeszcze w tej części naszego spotkania, jak zawsze, rzut ucha na to, co słychać w Watykanie, a to już właśnie wakacyjnie po włosku Ricky e Poveri, Sara Perchetti Amo.

0: Reklama.
1: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Dziewiętnasta trzydzieści. Program informacyjny, któremu możesz zaufać. Najważniejsze tematy z Polski i ze świata. Informacje, nie opinie. Analizy, nie spekulacje. To, co istotne dla Ciebie i Twojej rodziny. 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
3: Mega.
4: Marian,
3: mega,
4: co ty robisz?
3: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
1: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie śliwki. Teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A kawa ziarnista Barissimo Gustoso kilogram. Teraz tylko 37,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 54,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Kupujesz, meblujesz, kupujesz, już meblujesz.
7: Apartamenty Nowy Marysin. Tu masz mieszkania gotowe do wykańczania. Sprawdź już teraz na apm-development.pl. Napisz lub zadzwoń i umów się na meblowanie, to znaczy oglądanie. Apartamenty Nowy Marysin. Miasto za rogiem, spokój za oknem. Zamieszkaj w odległości spaceru od stacji SKM, lasu i sklepów. Nie czekaj, aż inni wybudują. Apartamenty Nowy Marysin. Do zamieszkania jeden krok. Więcej na apm-development.pl.
0: Po reklamie.

0: aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
1: Ojciec Święty modli się za ofiary trzęsienia ziemi w Indonezji. Watykańscy sportowcy wezmą udział w Igrzyskach Śródziemnomorskich. Caritas Polska pomaga przesiedleńcom w Burkina Faso. Dorota Abdel-Mulawiet, aktualności z Watykanu. Leon XIV wystosował telegram do arcybiskupa Paulusa Budi-Kledena, ordynariusza indonezyjskiej diecezji Ende, na terenie której w sobotę doszło do wstrząsu sejsmicznego o magnitudzie 7,7 stopni w skali Richtera.
2: W telegramie podpisanym przez sekretarza stanu stolicy apostolskiej, kardynała Pietra Parolina, papież zapewnia o duchowej solidarności i bliskości z poszkodowanymi. Kieruje słowa umocnienia do wszystkich, którzy włączają się w akcje ratunkowe i pomocowe, i zapewnia o modlitwie, powierzając Bożemu miłosierdziu zmarłych, a dla wszystkich prosząc o Boże pocieszenie i umocnienie. Wskutek trzęsienia ziemi, które miało miejsce w sobotę, zginęły co najmniej 53 osoby.
1: Czterech zawodników Atletika Watykana wystąpi w 20. Igrzyskach Śródziemnomorskich we włoskim Tarencie.
3: Zawody rozpoczną się 21 sierpnia i potrwają do 3 września. W padlu zagrają Fabrizio Peloni i Tiziano Lucarelli. W szpadzie wystąpi Daniele Fontana, a w kolarstwie Emiliano Morbidelli. Będzie to drugi start watykańskiego zespołu w tej imprezie i 10. udział w oficjalnych międzynarodowych zawodach sportowych. Kardynał José Tolentino de Mendoza podkreśla, że obecność Atletika Watykana ma służyć budowaniu pokoju między narodami regionu. Przed inauguracją igrzysk 19 sierpnia w katedrze w Tarencie zostanie odprawiona msza święta z okazji przyjęcia krzyża sportowców. Pozostanie on w świątyni przez całe zawody jako duchowy punkt odniesienia. Karol Darmoros, Watykan News.
0: Wiadomości ze świata.
1: Kościół w Polsce i na Węgrzech modli się w intencji ofiar wczorajszego wypadku autobusowego z polskimi pielgrzymami wracającymi z Medjugorja.
2: Już wczoraj o modlitwie w intencji zmarłych i poszkodowanych zapewnił przewodniczący Episkopatu Polski arcybiskup Tadeusz Wojda. Dziś z kolei wspólny komunikat z zapewnieniem o modlitwie za ofiary, poszkodowanych i ich rodziny wydali biskupi rzeszowscy Jan Wątroba i Krzysztof Chudzio. Wyrazy współczucia i zapewnienie o modlitwie przekazał też przewodniczący węgierskiego episkopatu, biskup Janosz Szekeli.
1: Caritas Polska wspiera rodziny i przesiedleńców w Burkina Faso. W kraju, w którym, jak mówi posługujący tam pallotyn ksiądz Dariusz Sala, niespełna połowa dzieci chodzi do szkoły, projekt wspierany przez polskich darczyńców ma poprawić sytuację najuboższych rodzin.
4: 80% ludzi utrzymuje się z rolnictwa. Nie ma fabryk, także ciężko jest, żeby właśnie zarobić pieniądze na życie. No i taki projekt właśnie, który tutaj utworzyłem wraz z Caritas Polska, to właśnie są kury, zakup kur. 30 rodzin z mojej parafii otrzymało po 18 kur i 2 koguty. Otrzymali formację właśnie jak hodować te kury. Dostali też szczepionki, dostali jedzenie. 2 worki po 100 kg kukurydzy.
5: Polska redakcja Radia Watykańskiego Watykan News przedstawia Rosarium Virginis Mariae.
1: Polska redakcja Watykan News przygotowała kolejny darmowy audiobook z jednym z papieskich dokumentów, listem apostolskim świętego Jana Pawła II o różańcu Rosario Virginis Maria. Audiobook dostępny jest na portalach streamingowych i w serwisie YouTube.
0: Więcej wiadomości na portalu watykannews.va/pl i na mediach społecznościowych watykannews.pl.

0: Więcej na freszaki.pl. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Po reklamie.
2: Polscy i węgierscy prokuratorzy współpracują po katastrofie autokaru z pielgrzymami. Agresja wobec dzieci z Ukrainy. Policja szuka sprawców w Bydgoszczy. Kardynał Ryś został członkiem Watykańskiej Rady do Spraw Ekonomii. Minęła 17. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Dwa równoległe postępowania w sprawie katastrofy autokaru prowadzą śledczy w Polsce i na Węgrzech. W Oględzinach wraku jeszcze dziś ma wziąć udział prokurator z Krosna. Współpraca śledczych w tej sprawie jest możliwa dzięki tak zwanemu europejskiemu nakazowi dochodzeniowemu. Szczegóły zna nasz reporter Mateusz Chłystun. Mateuszu, co dokładnie zakłada ten dokument?
3: To wniosek polskich śledczych, w którym proszą o zabezpieczenie zebranej na bieżąco przez węgierskich prokuratorów dokumentacji na miejscu tragedii, ale też wszystkich niezbędnych dla śledztwa materiałów, w tym dokumentacji medycznej poszkodowanych pasażerów. Polskie śledztwo toczy się pod kątem spowodowania katastrofy w ruchu lądowym.
4: Ze wstępnych ustaleń wynika, że autokar z niewyjaśnionych dotąd przyczyn zjechał z pasa ruchu na pobocze, gdzie się przewrócił.
3: Mówiła Marta Kolendowska-Matejczuk z prokuratury okręgowej w Krośnie. Na miejscu jest pracownik tej jednostki, który bierze udział w działaniach węgierskich śledczych. Przypomnę, w wypadku na autostradzie M3 zginęło 12 naszych rodaków, którzy wracali z pielgrzymki do Medjugorje.
2: Jak mówi ekspert do spraw turystyki Marek Kamiński, biura pielgrzymkowe często mają ograniczony budżet, co może wpływać na organizację przejazdu i noclegów.
5: Przejazdy są związane z nocnymi przejazdami. Zamiast tego można byłoby zorganizować po prostu wieczorem nocleg, ale jest to dodatkowe paręset złotych.
2: Polskim autokarem podróżowało 59 osób, 12 zginęło, a 10 jest w ciężkim stanie.
0: Wiadomości Radia Plus.
2: Agresja wobec dzieci z Ukrainy. 14-latka i 12-latek mieli zostać zaatakowani przez kobietę i mężczyznę w parku niedaleko bydgoskiego dworca PKP. Sprawą zajmuje się już policja.
6: Dzieciom zwrócono uwagę, że używają drona. Ostatecznie w tej słownej potyczce również z tego, co relacjonują dzieci swojej mamie, która tą interwencję zgłosiła. Zwrócono uwagę na narodowość tych dzieci. Dron został zniszczony ostatecznie przez tą parę, z tego co na ten moment wiemy, najprawdopodobniej Polaków.
2: Mówiła Monika Chlebicz z Komendy Wojewódzkiej w Bydgoszczy. Trwają przesłuchania, a policjanci poszukują napastników.
0: Wiadomości Radia Plus.
2: Kardynał Grzegorz Ryś został członkiem Rady do Spraw Ekonomii Stolicy Apostolskiej. Mianował go papież Leon XIV. Nominacja oznacza zaufanie papieża do kardynała Rysia, mówi Karolina Zając z Biura Prasowego Archidiecezji Krakowskiej.
7: I ta nominacja wydaje się też być kontynuacją ich dotychczasowej współpracy. No, trzeba przypomnieć o tym też, że jeszcze kardynał Robert Prevost współpracował z kardynałem Rysiem w dykasterii do spraw biskupów, więc ta współpraca, to doświadczenie współpracy na pewno gdzieś tam w tyle jest, no ale też nie jest tajemnicą, że kardynał Grzegorz i Ojciec Święty są w kontakcie.
2: Papież mianuje członków Rady na 5-letnią kadencję.

Poniedziałek raczej pochmurny. Tych chmur mam wrażenie jakby trochę więcej. Jeżeli chodzi o temperaturę, to teraz bardzo przyjemnie, bo 25 stopni na termometrach odczuwalna podobna do temperatury rzeczywistej. Jeżeli chodzi o wiatr, to teraz bardzo, bardzo słabo. Wieje z północnego zachodu, a ciśnienie 1008 hektopaskali i ciągle ma tendencję spadkową. W nocy około 14-15 stopni, ale proszę pamiętać, że w nocy możliwy jest deszcz. Prawdopodobne opady deszczu też już dzisiejszego wieczoru, więc proszę pamiętać, by i wieczorem, i jutro przez cały dzień mieć parasol pod ręką, no i trochę cieplej się ubrać niż dziś, bo jutro w Warszawie trochę chłodniej, maksymalnie 20 stopni.

0: Warszawa żyje latem. Wakacje z Radiem Plus.
1: 8,5 minuty po 17, więc przed nami druga część naszego magazynu reporterów, który gości w Państwa domach codziennie od 16 do 18. Jarek Budnik, serdecznie zapraszam. Dziś spróbujemy znaleźć odpowiedź na pytanie, czy to już koniec wysokich temperatur, jakie mieliśmy na przykład w miniony weekend.
2: Po takim okresie kilku dni wężowej, słonecznej, gorącej pogody, no weszliśmy zdecydowanie w okres takiej dominacji układu fińskiego ciśnienia wędrujących przez Polskę frontów i napływu zdecydowanie chłodniejszych mas powietrza polarnego morskiego. Natomiast utrzyma się taka tendencja do tego, żeby w południowej części kraju było cieplej. Środa będzie z taką pogodą zmienną, z przelotnymi opadami deszczu, w północnej, w centralnej części kraju także miejscami tym opadom będą towarzyszyły burze i temperatura w takim zakresie 20-22 stopnie. Na południu będzie nieco cieplej, tamta temperatura do 24-25.
1: Więcej o pogodzie na najbliższe dwa tygodnie sierpnia. Już lada moment. Dziś też opowiemy Państwu o tym, jak zmienią się jadłospisy w szkolnych i przedszkolnych stołówkach.
3: Nowością całkowitą jest to, że jedna potrawa w ramach obiadu ma być przygotowywana na bazie roślin strączkowych raz w tygodniu, co najmniej raz w tygodniu i bez dodatku produktów od zwierzęcych. Co najmniej dwa razy w tygodniu zupy przygotowywane mają być wyprodukowane na wywarze warzywnym. W przypadku mięsa dwa razy w tygodniu ta potrawa przygotowywana z mięsa musi być wyprodukowana z mięsa świeżego. Tutaj ustawodawca miał na myśli, czy to mięso chłodzone, czy mięso mrożone, ale mięso, które nie zostało w żaden sposób przetworzone.
1: Zmiany dotyczą też tego, co będzie mogło być sprzedawane w szkolnych sklepikach, więc więcej na ten temat za kilka chwil. Natomiast na zakończenie naszego poniedziałkowego spotkania o tym, że lato i czas wakacji, no to niestety czas eksperymentowania z substancjami psychoaktywnymi i e-papierosami. Te oczywiście kuszą kolorowym wyglądem, ale skutki ich używania, skutki uboczne, mogą być naprawdę niebezpieczne.
4: To jest bardzo złożony temat, dlatego że mamy do czynienia i z osobami z różnym wieku, różna płeć, ukryte choroby, chociażby układu oddechowego, ale mówi się o tych objawach dotyczących alergizowania ciała, działające alergizujące na układ oddechowy. Może się pojawić jakaś wysypka, problemy z układem sercowo-naczyniowym, układem nerwowym, utrata węchu, porażenie nerwów twarzowych w przypadku używania chociażby snusów. Przypadki też są gdzieś opisane, więc to wszystko pokazuje, że obojętnie, który ten nowatorski wyrób z nikotyną, czyli substancją, która uzależnia, i tu jest też bardzo duży wpływ na zdrowie, no pokazuje, że nie są to produkty obojętne.
1: O niebezpieczeństwach, jakie niosą ze sobą takie eksperymenty, opowiemy na zakończenie naszego programu. Chwilę przed 18. Jarek Budnik, zapraszam na magazyn reporterów Warszawa żyje latem na 96,5 FM w Radiu Plus Warszawa.

0: Żeby szczęśliwym być, bardzo optymistycznie, Anna Jantar, kwadrans po godzinie 17. Drodzy Państwo, patrzę sobie w kalendarz, no i niestety tak to już jest, że wakacje nieubłaganie zbliżają się ku końcowi, no ale aby jak najlepiej zaplanować ten czas, warto zapoznać się z prognozą pogody, a taką przygotował dla Państwa synoptyk IMGW Przemysław Makarewicz, z którym rozmawiał nasz reporter Piotr Lędzion.
1: Po dosyć upalnym weekendzie, gdy...

0: część kraju będzie się przemieszczał w mały niż, którym będzie związany układ frontów atmosferycznych i będzie wpływał na pogodę dzisiaj, w nocy, a także jutro. On przyniesie w południowej, centralnej i później też wschodniej części kraju opady deszczu i te opady będą miejscami intensywne. Dzisiaj zostały wydane ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego i drugiego stopnia przed burzami, właśnie tutaj dla części kraju południowej. Te ostrzeżenia obowiązują dzisiaj i także w godzinach nocnych.
1: A jak ta pogoda będzie w takim razie kształtować się w pozostałej części tygodnia? Bo chyba nie mamy co liczyć już na tak wysokie temperatury jak kilka minionych dni.
0: Po takim okresie kilku dni wyżowej, słonecznej i gorącej pogody, no wyszliśmy zdecydowanie w okres takiej dominacji układów niskiego ciśnienia wędrujących przez Polskę frontów i napływu zdecydowanie chłodniejszych mas powietrza polarnego morskiego. Natomiast utrzyma się taka tendencja do tego, żeby w południowej części kraju było cieplej. Środa będzie z taką pogodą zmienną, z przelotnymi opadami deszczu, w północnej, w centralnej części kraju także miejscami tym opadom będą towarzyszyły burze i temperatura w takim zakresie 20-22 stopnie. Na południu będzie nieco cieplej, tamta temperatura do 24-25. Natomiast w drugiej połowie tygodnia zacznie się robić cieplej, ale w całym kraju będą występowały przelotne opady deszczu. Piątek również będzie ciepły, ta temperatura od 23-24 na północy do 30 na południu. Sobota również bardzo ciepła i w niedzielę ponownie wygląda na to, że napływ chłodniejszego powietrza. Także przed nami taki dosyć dynamiczny tydzień ze zmienną pogodą, ze sporą ilością opadów deszczu. Te opady miejscami i okresami będą intensywne. No i temperatury wyraźnie niższe, chociaż na południu Polski będzie bardzo ciepło. No i później w drugiej połowie tygodnia stopniowy wzrost temperatury w całym kraju i tak prawdopodobnie do niedzieli będzie bardzo ciepło, a później ponownie ochłodzenie.
1: Tegoroczne lato przyzwyczaiło nas do takich bardzo gwałtownych zmian temperaturowych. Czy jest jeszcze szansa, że w te wakacje czeka nas kolejna fala naprawdę wysokich upałów, czy raczej zbliżamy się już ku tym wrześniowym ochłodzeniom?
0: Tutaj już mówimy o takich prognozach o dalszym horyzoncie czasowym. Tak jak pan redaktor zauważył, ono jest takie dynamiczne. Tutaj takie mieliśmy okresy wysokich temperatur przeplatane wędrówką frontów i napływem chłodnego powietrza. Na ogół te upały nie trwały długo, więc taka dosyć duża zmienność w tej pogodzie, ale wygląda na to, że lato jeszcze się nie kończy. Wysokie temperatury będą nam jeszcze prawdopodobnie towarzyszyły. Natomiast no, pewnie prawdopodobieństwo tego, że będą one tak wysokie, sięgające 35-36 stopni, no, będzie malało. W związku z tym, że już zbliżamy się jednak do września. We wrześniu też zdarzają się bardzo wysokie temperatury, ale prawdopodobieństwo już tak dużego ciepła będzie się zmniejszało.
2: No, czyli teoretycznie można by już wiatraki i wszystkie inne urządzenia chłodzące schować się gdzieś głęboko do szafy, ale może raczej nie głęboko, bo zdając życie, pogoda lubi zaskakiwać, więc niewykluczone, że jeszcze tego lata będą przydatne.
3: Warszawa żyje latem.
2: Madonna, Material Girl, a już za chwilę o tym, o jakie zmiany nastąpią w szkolnych i przedszkolnych stołówkach od 1 września.

0: Reklama.
1: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
2: Marian, co ty robisz?
1: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
4: Jeszcze w czerwcu pytał o wszystko, a teraz sam robi notatki. Mój pilny uczeń.
5: Pierwszy dzwonek tuż, tuż? Jak tak, to wyprawkę ogarniesz raz, dwa na Allegro. Wzorowo niskie ceny czekają. Allegro.
6: Finał wyprzedaży w MediaMarkt. Kupuj bez VAT. Tylko do 17 sierpnia. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT. Stwórz swój zestaw z minimum dwóch różnych produktów i zaoszczędź wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
7: Barbara, łatwa kasa?
2: Marian, zawsze.
7: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
2: Sprytnie.
7: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
8: Nic do ciebie nie czuję. Jesteś poprawny, ale niczym nie różnisz się od innych. Zrozum, szukam czegoś więcej niż mieszkania.
9: Więc poznaj Augustówkę Residence. Kontynuację kultowego Rubicon Residence na Dolnym Mokotowie. Kameralne osiedle w sąsiedztwie Jeziorka Czerniakowskiego. Smart Home, Smart Building, Residence Lounge i strefy wspólne z bezpłatnym Wi-Fi. Sprawdź na apm-development.pl i wybieraj. Od kawalerki po 4 pokoje. Augustówka Residence. Szukasz czegoś więcej? Właśnie znalazłaś. Sprawdź na apm-development.pl.
0: Po reklamie.

0: Warszawa żyje latem. Wakacje z Radiem Plus.
1: Wakacje jeszcze trwają, ale coraz częściej pojawiają się tematy związane z tym, co wydarzy się od 1 września. No to ja powiem tak, mniej cukrów, więcej warzyw i białko, nie tylko od zwierząt. To oczywiście największy skrót, który podsumowuje nowe zasady żywienia, jakie właśnie od 1 dnia września obowiązywać będą w przedszkolach i szkołach. Szczegóły poznała bliżej Małgorzata Tobiasz.
2: Nowe wytyczne żywienia w placówkach oświatowych wynikają z rozporządzenia ministra zdrowia z 16 lutego. Regulują one nie tylko jadłospisy w szkolnych stołówkach, ale także to, co może być sprzedawane w sklepikach czy automatach z żywnością. Największe zmiany dotyczyć będą ilości dodawanego cukru. Ma być go mniej o połowę. Więcej ma być za to białka, nie tylko od zwierzęcego, wyjaśnia Agnieszka Naglacka z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie.
3: Nowością całkowitą jest to, że jedna potrawa w ramach obiadu ma być przygotowywana na bazie roślin strączkowych raz w tygodniu, co najmniej raz w tygodniu i bez dodatku produktów od zwierzęcych. Co najmniej dwa razy w tygodniu zupy przygotowywane mają być wyprodukowane na wywarze warzywnym. W przypadku mięsa dwa razy w tygodniu ta potrawa przygotowywana z mięsa musi być wyprodukowana z mięsa świeżego. Tutaj ustawodawca miał na myśli czy to mięso chłodzone, czy mięso mrożone, ale mięso, które nie zostało w żaden sposób przetworzone. Czyli nie powinny to być wędliny czy jakieś produkty właśnie przetworzone zawierające mięso. A w przypadku osób niespożywających produktów odzwierzęcych alternatywna potrawa roślinna, w szczególności na bazie roślin strączkowych, żeby zapewnić odpowiednią ilość białka młodym organizmom. Jeśli chodzi o napoje, to preferowane jest podawanie wody, a napoje inne przygotowywane na miejscu, różnego rodzaju na przykład kompoty, herbaty, maksymalnie mogą zawierać do 5 gramów cukrów dodanych w 250 ml gotowego napoju. Wcześniej rozporządzenie mówiło o 10 gramach.
2: Dania smażone będą mogły być podawane maksymalnie dwa razy w tygodniu. W nowym rozporządzeniu kategorycznie zakazano stosowania słodzików i substancji słodzących. Jedynym dopuszczonym słodkim wyrobem w sklepikach ze śladową ilością cukru jest gorzka czekolada o zawartości minimum 70% suchej masy kakaowej. Zaleca się więcej warzyw i owoców, najlepiej sezonowych i ekologicznych. W rozporządzeniu określono także katalog produktów, które uczniowie będą mogli kupić w szkolnych sklepikach, dodaje Agnieszka Naglacka, szczeciński sanepid.
3: Rozporządzenie dąży do tego, żeby w tych automatach wendingowych czy w jakichkolwiek punktach sprzedaży zlokalizowanych w jednostkach oświatowych były produkty, które mają wysoką wartość odżywczą, czyli na przykład sałatki różnego rodzaju, owoce, orzechy czy napoje, woda plus soki ewentualnie. Rozporządzenie określa zamknięty katalog grup środków, które mogą być sprzedawane w jednostkach oświatowych. Zwraca uwagę na produkty bezglutenowe, bezlaktozowe, uwzględnia już napoje roślinne czy roślinne alternatywy produktów mlecznych. Mówi o tym, że powinny być one wzbogacone co najmniej wapni i witaminę B12. Doprecyzowuje wymagania dla niektórych grup środków co do cukrów, tłuszczów i soli. I też obniża zawartość dodanego cukru w napojach przygotowywanych na miejscu do 5 gramów na 250 ml napoju.
2: Pomoc we wdrażaniu nowych przepisów zapewnić ma Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej, udostępniając bezpłatne jadłospisy i przepisy dla placówek. Rozporządzenie ministra zdrowia ma na celu walkę z nadwagą i otyłością wśród dzieci poprzez rygorystyczne określenie jakości żywienia w szkołach i przedszkolach. Rozporządzenie wydano na podstawie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia.
0: Warszawa żyje latem.
1: A dziś w naszym magazynie jeszcze jeden temat, bo wakacje to czas, kiedy młodzież niestety w czasie wolnym często eksperymentuje z niebezpiecznymi substancjami.

0: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
1: Marian, co ty robisz?
2: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
4: 19.30. Program informacyjny, któremu możesz zaufać. Najważniejsze tematy z Polski i ze świata. Informacje, nie opinie. Analizy, nie spekulacje. To, co istotne dla ciebie i twojej rodziny. 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
3: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze.

0: Już meblujesz?
1: Apartamenty Nowy Marysin. Tu masz mieszkania gotowe do wykańczania. Sprawdź już teraz na apm-development.pl. Napisz lub zadzwoń i umów się na meblowanie. To znaczy oglądanie. Apartamenty Nowy Marysin. Miasto za rogiem, spokój za oknem. Zamieszkaj w odległości spaceru od stacji SKM, lasu i sklepów. Nie czekaj, aż inni wybudują. Apartamenty Nowy Marysin. Do zamieszkania jeden krok. Więcej na apm-development.pl.
2: Po reklamie.

0: Grupa Alphaville Forever Young za 13,5 minuty, 18.
1: Warszawa żyje latem. Wakacje z Radiem Plus.
0: A przed nami ostatni temat, bo wakacje to okres, w którym dzieci i młodzież mogą sięgnąć po środki psychoaktywne i e-papierosy i już po kilku razach można popaść w uzależnienie. O niebezpiecznych eksperymentach wśród nastolatków Marcin Szydłowski i jego gość Radosław Grus z warmińsko-mazurskiego sanepidu.
2: Jak wiemy, wakacje to czas większej swobody dla młodych ludzi. Czy właśnie wtedy obserwuje się większe ryzyko sięgania po środki psychoaktywne i wyroby nikotynowe?
3: Wszelkiego rodzaju dane mówią o tym, że okres wakacyjny sprzyja temu, że mamy więcej czasu, a jak mamy więcej czasu, to czasami się nudzimy i próbujemy szukać jakiejś alternatywy czy też uatrakcyjnienia. Jednakże i okres roku szkolnego, roku akademickiego na pewno jest tym okresem, gdzie też widzimy różnego rodzaju sygnały mówiące o tym, że to zażywanie wyrobów nikotynowych, nowatorskich wyrobów, używanie ich w Polsce jest bardzo duże. I obojętnie, czy byśmy to mówili o okresie wakacyjnym czy innym, no widzimy tą skalę zagrożenia.
2: E-papierosy, saszetki nikotynowe bywają przedstawiane jako mniej szkodliwe. Jakie są popularne mity na temat tych produktów i dlaczego mogą być szczególnie niebezpieczne dla młodych ludzi?
3: Tym pierwszym mitem jest po pierwsze to, że są zdrowe. Niektórzy delikatnie mówią, że są zdrowsze. No oczywiście, jeżeli byśmy patrzyli na skład, na to, co wdychamy, na substancje rakotwórcze, to w porównaniu z tradycyjnym papierosem, no widzimy tutaj ten plus w stronę tych nowatorskich wyrobów. Jednakże wiele badań naukowych już dzisiaj porównujących używanie tradycyjnego papierosa z e-papierosem, z woreczkami nikotynowymi mówią, że każde z tych wyrobów nie są absolutnie neutralne dla naszego zdrowia.
2: Młodzi ludzie eksperymentują z zawartością e-papierosów, na przykład używając płynów niewiadomego pochodzenia lub mieszają różne substancje. Czy to prawda?
3: Moda na tworzenie sobie likwidu do e-papierosa, gdzie nasza fantazja tam poniesie. Moda na dodawanie chociażby olejków spożywczych, które dodajemy do ciast jako czegoś, co aromatyzuje. No oczywiście kojarzymy olejek do ciasta jako coś, co jest dopuszczone do obrotu z żywnością i do kontaktu z żywnością. Używamy tego, produkując różne produkty spożywcze, jednakże pamiętajmy, że co innego jest kwestia, gdy ten olejek dostanie się do płuc. Więc bardzo często zapominamy o tym, bo kojarzymy coś, co używamy na co dzień i spożywamy, jemy na przykład, a nie zastanawiamy się, że ten składnik może całkowicie inaczej działać i wpływać na nasze zdrowie.
2: Podsumowując ten temat, jeżeli chodzi o e-papierosy, saszetki nikotynowe czy snusy, jakie mogą być skutki uboczne dla organizmu?
3: To jest bardzo złożony temat, dlatego że mamy do czynienia i z osobami z różnym wieku, różna płeć, ukryte choroby, chociażby układu oddechowego, ale mówi się o tych objawach dotyczących alergizowania ciała, działające, alergizujące na układ oddechowy. Może się pojawić jakaś wysypka, problemy z układem sercowo-naczyniowym, układem nerwowym, utrata węchu, porażenie nerwów twarzowych w przypadku używania chociażby snusów. Przypadki też są gdzieś opisane, więc to wszystko pokazuje, że obojętnie, który ten nowatorski wyrób z nikotyną, czyli substancją, która uzależnia, i tu jest też bardzo duży wpływ na zdrowie, no pokazuje, że nie są to produkty obojętne.
2: Coraz częściej mówi się też o nowych substancjach psychoaktywnych. Jakie sygnały powinny zaniepokoić rodziców lub rówieśników, że młoda osoba mogła mieć z nimi kontakt?
3: Od kwestii zmiany zachowania, zapachu ubrań, zmiana towarzystwa rówieśniczego. Młody człowiek posługuje się jakimś slangiem, którego my nie znamy. Mieliśmy z nim fajne relacje, nagle zaczyna się coś psuć, staje się z sympatycznego młodego człowieka bardzo opryskliwy, miał fajną dziewczynę, nie wiem, porzucił ją. Takie zmiany, które dają poczucie dorosłemu, że się zastanawia, co się z dzieckiem dzieje. Ja nie chciałbym generalizować i mówić, że to są wszystko absolutnie sygnały, które powinny być niepokojące, bo będzie używał substancji. Ale bardzo często gdzieś tam pojawiają się substancje jako chęć zmiany życia, zamanifestowanie swojego ja, zamanifestowanie dorosłości, presja rówieśnicza, która gdzieś tam się pojawia. Więc mogą to być sygnały, na które my jako dorośli powinniśmy być czujni.
2: Mówiliśmy o saszetkach nikotynowych, o e-papierosach, o snusach, o tym, że młodzi ludzie eksperymentują z zawartością właśnie tych substancji. A co jest takiego na topie, jeżeli chodzi o substancje psychoaktywne?
3: W przypadku nowatorskich wyrobach o różnych mieszankach substancji, kwestia marihuany oczywiście i wszelkiego rodzaju, co prawda nie jest to nowy absolutnie narkotyk, tylko produkt zawierający substancję psychoaktywną, ale bardzo popularny i bardzo często mówi się o niej w kontekście nieuzależnienia. Oczywiście, że uzależnia, tylko powoli, bardzo dyskretnie. Te substancje są. Tym jednym czynnikiem jest uzależnienie.
2: Substancji psychoaktywnych jest wiele, ale młodzi szukają coraz to nowszych pomysłów. Jeszcze przed nagraniem mówiliśmy o nowej modzie, jeżeli chodzi o glukozę.
3: Tak, to są takie marginalne przypadki, ale też pokazują nam, do czego młodzi ludzie, chcąc zaeksperymentować, są w stanie się posunąć. Kwestia chociażby eksperymentowania z glukozą. Zajadania dużej ilości zobaczymy, ile energii z tej glukozy jestem w stanie wydobyć. Ile ja mogę zjeść jakichś produktów spożywczych zażywających glukozę. Albo kwestia wdychania glukozy, podawania sobie donosowo. No pamiętajmy, to jest ten sam mechanizm. Glukoza jako glukoza znana nam, jednakże użycie jej w inny sposób pokazuje eksperyment, pokazuje manifestację, bo ja coś zażyję drogą, którą kojarzy nam się wyłącznie z substancjami psychoaktywnymi. No a pamiętajmy, że może to mieć bardzo duży wpływ negatywny na nasze zdrowie.
0: Z Radosławem Grusem z warmińsko-mazurskiego sanepidu, przypomnę, rozmawiał Marcin Szydłowski. Ta rozmowa kończy dzisiejszy magazyn reporterów Warszawa żyje latem. Jarek Budnik, bardzo dziękuję za Państwa obecność i z wielką przyjemnością i radością zapraszam już za kilka minut po 18 po najświeższych wiadomościach w Radiu Plus do warszawskiej strefy plusa.
1: Warszawa żyje latem.
0: A to takie, można powiedzieć, bardzo wakacyjne dźwięki, które wypełnią nam czas przez najbliższych kilka minut. Ace of Base, Happy Nation.

0: Reklama.
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Wyprzedaż w Multimarkecie Jula, nawet do 60% taniej. Zestaw wierteł i końcówek McTools zawierający 246 elementów kupisz za jedyne 79 zł, czyli taniej aż o 170 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
5: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj, oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gk.pge.pl.
6: Nowy wymiar korzyści w klubie Superfarm. Kup minimum dwa produkty za co najmniej 149 zł, a Twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje do 19 sierpnia, tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.
7: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe. Teraz aż 50% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A woda mineralna Muszynianka, dwa rodzaje, 1,5 litra. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 12. Najniższa cena z 30 dni 3,29. Mieszaj dowolnie. Butelka z kaucją. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie wielopaki lodów Bongelati i Gelatelli. Drugi tańszy produkt, aż 70% taniej. A dodatkowo Pepsi Regular XXL 2,5 litra. Tylko 7,69 za butelkę przy zakupie 2 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.
10: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Bee Gees.

0: Kierowca autokaru stanie przed sądem po katastrofie na Węgrzech. Niemcy tankują taniej przy granicy, wszystko przez obniżki na stacjach w Polsce. Fenomenalny artysta Wojciech Malajkat, wspomina Jana Frycza. Minęła 18. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Jutro kierowca polskiego autokaru ma stanąć przed sądem na Węgrzech. We wczorajszym wypadku zginęło 12 osób, 10 wciąż walczy o życie. Zdaniem węgierskiej policji kierowca najprawdopodobniej zasnął za kierownicą. Aleksander Ruszkowski.
1: W ustaleniu prawdy pomoże cyfrowy tachograf i znajdujące się na nim dane, takie jak prędkość pojazdu w chwili zderzenia, czas jazdy, postoju oraz odpoczynku kierowcy. Marek Konkolewski, pełniący obowiązki zastępcy inspektora transportu drogowego, przypomina o tym, że zapięte pasy mogą uratować nam życie.
2: Jeżeli wsiadamy do autobusu, to ten kierowca, pilot, obsługa powinna zadbać o to, żeby wszystkie osoby miały zapięte pasy. Taki komunikat powinien paść, bądź też taka osoba powinna przejść się pomiędzy rzędami foteli i sprawdzić, czy pasażerowie mają zapięte pasy.
1: W sprawie wypadku toczą się obecnie dwa postępowania, zarówno po stronie polskiej, jak i węgierskiej.
0: Jeszcze dziś wieczorem do Polski wróci pierwsza grupa poszkodowanych. Do katastrofy doszło, gdy pielgrzymi z Podkarpacia wracali z Medjugorje. O włos od tragedii, w Boćkach na Podlasiu 4-latek znalazł się pod kołami przyczepy samochodowej, a za kierownicą był ojciec dziecka.
3: Do potrącenia doszło w momencie, kiedy mężczyzna cofał tym pojazdem. Tłumaczył, że chciał przestawić swój samochód, do którego doczepiona była przyczepka i nie wie, w jaki sposób dziecko znalazło się pod jej kołami. Mężczyzna mówił również, że kilka minut wcześniej dziecko poszło do domu po wodę i był przekonany, że właśnie jego synek jest w domu.
0: Mówiła Agnieszka Dąbrowska z bielskiej policji. 4-latek trafił do szpitala z urazem klatki piersiowej i ręki. Ojciec został zatrzymany, grozi mu do 5 lat więzienia. Kilka lat temu ten sam mężczyzna również potrącił swojego syna. Dziecko wtedy nie przeżyło.
4: Wiadomości Radia Plus.
0: Taniej za tankowanie wrócił obniżony VAT i maksymalne ceny na stacjach. Jutro, tak jak dziś, za litr 95 zapłacimy nie więcej niż 6,41, a za diesla 7,37. Na zachodzie Polski od razu pojawili się kierowcy z Niemiec.
5: Jest taniej, po prostu taniej. Jestem z Niemiec, a u nas olej napędowy kosztuje nawet 2,30 euro. Tankuję kanister, a także samochód, 60-70 litrów. Tankuję głównie samochód i przyjeżdżam z Mecklenburgii. U nas benzyna kosztuje 2,20 euro. To różnica około 60 centów.
0: Obniżony VAT na paliwo i maksymalne ceny mają obowiązywać do końca sierpnia.
4: Wiadomości Radia Plus.
0: Świat filmu i teatru żegna Jana Frycza. W swojej karierze stworzył setki aktorskich kreacji, znany m.in. z ról w Ślepnąc od świateł, Wielkim Szu, Pręgach czy komedii romantycznej Nigdy w życiu. Fenomenalny artysta, mówi w rozmowie z nami aktor Wojciech Malajkat.
6: Go wspominał z uśmiechem za to, jak potrafił być cudownie sarkastyczny, dowcipny, bystry, jakim refleksem, ale i też z jaką refleksją.
0: Informację o śmierci przekazał dziś Teatr Narodowy we Warszawie. Jan Frycz zmarł w sobotę w swoim domu. Miał 72 lata.

Nad centrum Warszawy coraz więcej i coraz ciemniejszych chmur. Niewykluczone, że w ciągu najbliższych kilku godzin zacznie padać i padać będzie praktycznie przez całą noc i przez większość dnia. Deszcz ma ustąpić jutro po południu. Teraz na termometrach w stolicy 24 stopnie, odczuwalna podobna do rzeczywistej. Wiatr zmienił kierunek i teraz wieje z północnego wschodu, ale bardzo, bardzo słabo. Ciśnienie wciąż spada, wynosi teraz 1007 hektopaskali. Jeżeli chodzi o temperaturę dzisiejszej nocy, to nie mniej niż 14-15 stopni, a jutro, tak jak mówiłem, deszczowo i odrobinę chłodniej, bo jutro maksimum to plus 20.

0: Warszawska Strefa Plusa.
1: 12 minut po godzinie 18. Jarek Budnik, witam Państwa gorąco i serdecznie po dosyć długiej wakacyjnej przerwie. No ale wszystkie tego typu historie, myślę o wakacyjnym wypoczynku, mają ze sobą jedną część wspólną. Zawsze się kiedyś kończą. No i ten pierwszy dzień, nie ukrywam, łatwy nie jest, więc z góry przepraszam za wszystkie pomyłki i niedogodności, jakie mogą wystąpić po mojej stronie, albowiem, no właśnie, po prawie 3 tygodniach nieobecności trochę zapomniałem, jak to się wszystko robi, ale mam nadzieję, że z Państwa wsparciem wszystko pójdzie jak z płatka. No właśnie, nie było mnie prawie 3 tygodnie w Warszawie i po powrocie muszę powiedzieć jedno. Myślałem, że część remontów, myślę o głównie tych remontach torowisk w centrum miasta, się skończy, a tu proszę, jeszcze w wielu miejscach prace trwają. No ale właśnie, mam nadzieję, że drogowcy mają świadomość, że do końca wakacji zostało już tylko 2 tygodnie i trzeba to wszystko w ciągu 2 tygodni zakończyć, no bo inaczej 1 września czeka nas prawdziwy paraliż. Ja trzymam kciuki za drogowców, bo wierzę w ich umiejętności i sprawność w działaniu, ale również trzymam kciuki za pogodę, bo ta, wiadomo, czasami może pokrzyżować im szyki. Ale jak na razie, z tego co słyszałem, wszystko idzie zgodnie z planem. Mam też nadzieję, że uda mi się odwiedzić już chyba najbardziej kultowe i instagramowe miejsce w Warszawie, czyli oczywiście ulicę Złotą, bo nie miałem okazji zobaczyć jej, że tak powiem, własnymi nogami bądź na rowerze, bo rzeczywiście miejsce na zdjęciach wygląda pięknie i może nawet dzisiejszego wieczoru się tam wybiorę. Po tym jak zakończę z Państwem spotkanie, jeszcze może będzie jasno, ale już powoli będzie zmierzchać, więc uda mi się zobaczyć, jak to wszystko wygląda w takim wieczornym podświetleniu. Najbardziej intryguje mnie ta świecąca fontanna. Państwo, znając życie, już tam pewnie byli, ale jeżeli nie, to też zapraszam na Złotą. Wybierzmy się tam razem i zobaczmy, jak pięknym stała się fragmentem miasta w samym centrum. Naprawdę bardzo sympatyczne miejsce, gdzie, z tego co widziałem na zdjęciach, można chwilę odpocząć i, że tak powiem, ukryć się trochę przed tym wielkomiejskim zgiełkiem. A co jeszcze dzieje się w Warszawie? No właśnie, po takiej długiej przerwie będę się przypatrywał razem z Państwem temu, co słychać dziś w stolicy.

0: Reklama.
1: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
2: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
1: To w ogóle możliwe?
2: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.

0: Marian, a gdzie mogę kupić
1: Na mediaexpert.pl.
0: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
1: Na mediaexpert.pl.
0: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
1: Barbara, na mediaexpert.pl.
2: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
4: W Media Expert wyprzedaj.

0: praktyki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Dostałeś SMS o zaległej płatności za prąd, a może e-mail z prośbą o dopłatę lub zwrot środków. Uważaj, oszuści podszywają się pod PGE, aby wyłudzić Twoje dane i pieniądze. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroń swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
2: W Carrefourze mnożymy szkolne okazje w najlepszej cenie. Teraz plecaki, worki i piórniki ze zwrotem 30% w ebonie na kolejne zakupy. Oferta ważna do 22 sierpnia. Szczegóły na carrefour.pl. Carrefour. W sumie najlepszy.
3: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
4: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
5: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
6: Wygodne i tanie ładowanie elektryków. Jedni powiedzą, że ma swój urok, inni, że czar, a my, że charge. Orlen Charge zapewnia komfort na nowoczesnych hubach na trasie i szybkich stacjach ładowania w miastach. Za aplikacją Orlen Witaj ładuj taniej o 50 groszy za jedyne 2 zł i 19 groszy za kilowatogodzinę na ładowanie DC. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką na DC 2,69 za kilowatogodzinę. Szczegóły na orlencharge.pl. Orlen z energią.
7: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
8: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej. O,
7: pieskie życie ma smak!
8: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
9: Po reklamie.

0: To grupa Opus i oczywiście Life is Life i jakże charakterystyczne oklaski na koniec tego utworu. Bardzo dobrze je znamy. Za 28,5 minuty będzie 19 i to jeszcze takie moje wakacyjne wspomnienie. Jestem ciekaw Państwa opinii, bo całkiem niedawno zjechałem spory kawałek Europy, głównie autostradami i muszę Państwu powiedzieć, że jeździło się dobrze, nawet bardzo dobrze. Mam tutaj na myśli również i polskie drogi szybkiego ruchu. Praktycznie wszędzie jechało się bez problemu, ale jest jeden taki odcinek, który jest bardzo mocno obciążony. To oczywiście odcinek A2 Łódź-Warszawa. Tam przejeżdża czasami dziennie nawet 100 tysięcy pojazdów. Im bliżej Warszawy, tym większy jest ruch. To jedna z najbardziej obciążonych ruchem w kraju dróg, więc będzie rozbudowywana. No i wszyscy kierowcy się martwili, że remont może zacząć się jeszcze, można powiedzieć, w końcówce wakacji, ale mam, no właśnie, czy to dobra, czy zła wiadomość, mam mianowicie taką informację, że wszystkie zwężenia i prace, które będą utrudniały życie kierowcom na autostradzie Łódź-Warszawa, rozpoczną się odrobinę później niż wcześniej zapowiadano. We wrześniu główna jezdnia autostrady ma nadal funkcjonować bez jakichkolwiek problemów i zmian, a wszystkie te zwężenia planowane są dopiero na przełomie października i listopada. Docelowo ma być wyremontowanych i poszerzonych 92 km tejże trasy, więc będzie łatwiej, ale najpierw, jak to jest w życiu, bardzo często musi być trudniej. Więc nawet ci z Państwa, którzy będą się wybierali na odrobinę spóźnione wakacje, czyli na przykład we wrześniu autostradą A2 na odcinku Łódź-Warszawa pojadą bez jakichkolwiek problemów, co nie znaczy, że będzie tam luźno, bo tak jak wspominałem, 100 tysięcy pojazdów dziennie to ogromna ilość samochodów i naprawdę to jest taki odcinek autostrady, gdzie trzeba bardzo uważać, wytężyć swoją uwagę, a często tak się zdarza, że właśnie już to jest nasz ostatni odcinek podróży, więc i jesteśmy zmęczeni i trochę koncentracja nam szwankuje, ale ja jednak namawiam, by o tym pamiętać. Nawet zrobić sobie przerwę tych kilkadziesiąt kilometrów od domu, wypić jeszcze jedną kawę, chwilę odpocząć, pospacerować sobie po parkingu i dopiero potem wsiąść do samochodu, no bo statystyki są nieubłagane. To one mówią nam, że właśnie najwięcej wypadków i kolizji pojawia się na tym ostatnim odcinku, kiedy już prawie jedną nogą nie jesteśmy w domu, już wtedy właśnie jesteśmy trochę mniej skoncentrowani i zmęczeni, więc jeszcze w trakcie tych ostatnich dwóch tygodni wakacji bądźmy czujni, uważni, ostrożni, a gdy po prostu czujemy, że oczy nam się zamykają, zróbmy sobie przerwę, bo nawet jeżeli tych 15, 20 czy nawet 30 minut później dojedziemy do domu, nic się przecież złego nie stanie. Kwiatki wytrzymają, ewentualnie poprośmy sąsiada, by podlał je jeszcze raz.
1: Warszawa żyje latem.

Marek Grechuta, najważniejsze są dni, których jeszcze nie znamy. No właśnie, nawet jeżeli Państwa urlop, podobnie jak i mój, już się zakończył, to proszę się niczym nie przejmować. Nawet ten czas, który spędzamy w pracy i w takim codziennym życiu, też może przynieść bardzo dużo dobrego. A ja tak jednym okiem obserwuję to, co dzieje się w meczu Igi Świątek z Marią Sakkari na turnieju w Cincinnati. Pierwszego seta Iga przegrała do 4, drugiego wygrała 6-1. Teraz trwa trzeci set, więc będą emocje. Mike and the Mechanics.

0: Reklama.
1: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
2: Marian,
1: mega,
2: co ty robisz?
1: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
4: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Nowy sezon w CCC. Kup 2 dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria? Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC. Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz wszystko, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł, bluzy od 69,99 zł, spodnie od 79,99 zł, a praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki: Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
3: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Nic do ciebie nie czuję. Jesteś poprawny, ale niczym nie różnisz się od innych. Zrozum, szukam czegoś więcej niż mieszkania.
8: Więc poznaj Augustówkę Residence. Kontynuację kultowego Rubicon Residence na Dolnym Mokotowie. Kameralne osiedle w sąsiedztwie Jeziorka Czerniakowskiego. Smart Home, Smart Building, Residence Lounge i strefy wspólne z bezpłatnym Wi-Fi. Sprawdź na apm-development.pl i wybieraj. Od kawalerki po 4 pokoje. Augustówka Residence. Szukasz czegoś więcej? Właśnie znalazłaś. Sprawdź na apm-development.pl.
0: Po reklamie.

Abba, mamma mia, 5 minut zostało nam do godziny 19, a ja przypominam, że zawsze w poniedziałki warszawska strefa plusa trochę krótsza, bo przecież po godzinie 19 za sterami naszego radia usiądzie Marek Jaromski i no oczywiście kolejny cykl jego wakacyjnych rozmów. Trzymajmy się za ręce. Dziś Ola Pałka, autorka książek dla dorosłych, ale także filozoficznych książek dla dzieci, która opowie, jak stara się docierać do najmłodszych z odpowiedziami na pozornie trudne pytania.

0: Reklama. Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX Final Edition dostępny jest już od 1290 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
1: Po reklamie.
2: Żałoba na Podkarpaciu po tragicznym wypadku pielgrzymów. Burze i ulewy Głuchołazy ponownie zalało. Nauczyciele wyjdą na ulicę w ostatni dzień wakacji. ZNP zapowiada protest. Minęła 19. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Minuta ciszy i żałoba na Podkarpaciu po katastrofie autokaru na Węgrzech. Polscy pielgrzymi wracali z Medjugorje. W wypadku zginęło 12 osób, 10 wciąż jest w ciężkim stanie. Mateusz Chłystun.
3: Mieszkańcy siedlisk na Podkarpaciu, skąd pochodziła większość uczestników pielgrzymki i ofiar wypadku, są wstrząśnięci.
4: To są nasi sąsiedzi, przyjaciele, znajomi, którzy zginęli.
5: Po prostu znamy się i jest to dla mnie tak ciężkie, że nie mogę tego udźwignąć.
3: Pamięć 12 ofiar uczcili w poniedziałek pracownicy Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego. 18 poszkodowanych, których stan nie pozwala na transport do Polski, pozostaje w szpitalach na Węgrzech.
2: A pierwsza grupa ponad 20 osób ma jeszcze dziś specjalnym samolotem wrócić do kraju. Po tej tragedii Inspekcja Transportu Drogowego zapowiada szczegółową kontrolę przewoźnika.
6: Jeszcze na obecnym etapie za wcześnie na rokowanie, kiedy ta kontrola dokładnie, kiedy ta kontrola się odbędzie, no też działamy na podstawie prawa i w jego granicach. Przeprowadzanie takiej kontroli również wymaga wcześniejszego zawiadomienia przewoźnika o tej kontroli.
2: Mówił Wojciech Król z ITD. Według węgierskiej policji kierowca autokaru najprawdopodobniej zasnął za kierownicą. Mężczyzna został zatrzymany. Niebezpieczna pogoda na południu i w centrum Polski. Głuchołazy na Dolnym Śląsku ponownie zostały zalane.
7: To jest syzyfowa praca, panie redaktorze. Ponad 50 interwencji w gminie Głuchołaz, jeżeli chodzi o właśnie powiat Nyski. Głównie to są zalane ulice, zatkane przepusty, rowy melioracyjne, gwałtowne masy przede wszystkim wody. Po tych upałach w ogóle ziemia tej wody nie przyjmowała.
2: Mówił Dariusz Pryga z Nyskiej Straży Pożarnej. W ciągu kilku godzin ulewy doprowadziły do podtopień w wielu miejscach. Burze i deszcz przesuwają się do centrum i na wschód Polski.
8: Wiadomości Radia Plus.
2: Nauczyciele wyjdą na ulicę w ostatni dzień wakacji. Związek Nauczycielstwa Polskiego potwierdził, że przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów w Warszawie odbędzie się manifestacja. Powodem jest brak działań w rządu w sprawie obywatelskiego projektu ustawy złożonego przez związkowców. O szczegółach teraz Krzysztof Płowecki.
9: W projekcie związkowcy domagają się przede wszystkim powiązania systemu wynagradzania nauczycieli z przeciętnym wynagrodzeniem.
10: Będziemy walczyć o inicjatywę obywatelską, będziemy walczyć o podwyżki.
9: Mówi Urszula Woźniak, wiceprezes Zarządu Głównego Związku Nauczycielstwa Polskiego. W listopadzie 2024 roku premier Donald Tusk podczas zjazdu ZNP zadeklarował, że prace nad inicjatywą obywatelską przyspieszą. Szef rządu zapewnił wówczas, że nie będzie już zwłoki, ale zdaniem związkowców do przyspieszenia prac nie doszło.
10: Skończyło się już mówienie, czas na działanie. My podejmujemy działania po to, żeby do działania zmusić rząd.
9: Obywatelski projekt ZNP został złożony w Sejmie w 2021 roku.
2: W tym wydaniu to już wszystko. Na kolejne wiadomości w Radiu Plus zapraszam jutro o 6 w imieniu Justyny Bieniek.
11: Ja patrzę na te ciemniejące chmury nad Warszawą, no i nie wygląda to najlepiej. Niewykluczone, że za chwilę może zacząć padać i ten deszcz utrzyma się praktycznie przez całą noc i cały jutrzejszy dzień, a może jutro po południu. Opady ustąpią. Jeżeli chodzi o temperaturę, teraz 22 stopnie, odczuwalna podobna do temperatury rzeczywistej, wiatr bardzo słaby, wieje z północnego wschodu, ciśnienie 1006 hektopaskali i ciągle leci w dół. Jeżeli chodzi o dzisiejszą noc, no to będzie około 14-15 stopni, jutro maksimum to plus 20. Proszę pamiętać, by jutro mieć przez cały dzień ze sobą parasol na podorędziu. Cztery minuty po 19:00, Jarek Budnik, ja już mówię Państwu do usłyszenia, bo za chwilę Marek Jaromski i jego program Trzymajmy się za ręce, a ja usłyszę się z Państwem jutro, parę minut po 16:00.

0: Trzymajmy się za ręce. Zaprasza Marek Jaromski.
1: Dobry wieczór Państwu. Tak się stało, że przyjechała do mnie rodzina, nie moja rodzina, ale rodzina wielodzietna, pięcioro dzieci, mama Ola, tata Dawid, nazywają się Pałka. I Ola też poza tym, że ma tyle dzieci, pisze książki dla dzieci, szuka tej jedności, tego kontaktu, trzymajmy się za ręce z najmłodszymi. Pani Olu, bo tak do Pani będę mówił, dlaczego Pani napisała taką książkę?
2: Ja bym chciała zacząć od przywitania się z wszystkimi i dziękuję serdecznie za zaproszenie, bardzo mi miło. Przyjechałam do Warszawy z mężem, z trzema synami, a także z siostrą i jej dwiema córkami. I stąd
1: myślałem, że to pani piątka.
2: Tak, no to jest, no wszystkie dzieci nasze są, prawda, jak dawniej słuchaliśmy jako dzieci takiej piosenki i to się utrwaliło. Więc tak, jak najbardziej jesteśmy rodziną, która się bardzo blisko trzyma. Przepraszam, proszę o powtórzenie pytania.
1: Pytam się pani o tą książkę. Dlaczego pani napisała książkę o dzieciach?
2: Moja najnowsza książka jest o rodzinach. Głównie o kobietach, o wyborach kobiecych we współczesnym świecie, bo żyjemy teraz w takich trochę skomplikowanych czasach. Trochę skomplikowanych, bardzo skomplikowanych. Mamy wiele ścieżek do wyboru i niektóre cieszą się większym szacunkiem i podziwem, inne mniejszym. Dlatego wybrałam te cichsze ścieżki kobiecych wyborów, żeby o nich napisać wespół z innymi kobietami na podstawie wywiadów z nimi i opowiedzieć o tym, jak to jest wybrać bardziej rodzinę niż karierę na przykład. Ale to tylko jeden z wątków tej książki. Na temat rodzicielstwa, wychowania również jest tam sporo.
1: No to fajny wstęp. To teraz zacznijmy od tego wątku kobiecego. Jaka jest średnia kobieca z pani wywiadów? Co oni myślą o facetach albo o rodzinie?
2: Dziewczyny, z którymi rozmawiałam, chwalą swoich mężów, chwalą swoje związki i opisują swoich najbliższych mężczyzn jako ważne wsparcie, jako skałę, na której, jako fundament, na którym opiera się ich rodzina.
1: Ale to chyba jakieś wyjątki.
2: Akurat w przypadku tych kobiet, z którymi rozmawiałam, to raczej no, w mniejszym lub większym stopniu, ale taki to jest mniej więcej nurt, tak? Gdzie kobieta pozwala mężowi, żeby ją prowadził, żeby się nią opiekował i nie czuje się przez to gorsza. I jej to nie uwłacza.
1: No ale ona ma swój rozum i wie, czy on jej dobrze proponuje.
2: No, zgadza się, dlatego właśnie tak wybiera, że ma swój rozum i nie musi słuchać otoczenia i tego, co jest modne, albo co się wmawia na temat kobiecości, że silna, niezależna kobieta to taka, która jest sama decyduje, sama siebie prowadzi, a nie taka, która pozwala czasami prowadzić się komuś innemu. Dla mnie to zawsze to było niezgodne ze mną. Ja wybrałam takiego mężczyznę, co do którego chcę, żeby właśnie prowadził mnie i się mną opiekował, ponieważ dobrze się czuję w takiej roli żony, która pewną część decyzyjności, i to nawet dużą część decyzyjności w rodzinie oddaje mężowi, na nim opiera swoje bezpieczeństwo i uważa, to jest mój wybór i jest mi z tym dobrze i wiem, że wiele kobiet myśli podobnie, a trochę się do tego wstydzi przyznać, no bo wmawia się nam, że to uwłacza naszej godności, że to świadczy o tym, że może my mniej myślimy. Zdecydowanie tak nie jest, ale to już jest szeroki temat.
1: Kobiety są delikatne, potrzebują opieki mężczyzny. To prawda. A nie odwrotnie.
2: Kobiety są różne. Ja nie chcę generalizować, nie chcę wrzucać do jednego skrajnie przeciwnego worka, dlatego taki tytuł nadałam książce Wybieram Sama, żeby uwidocznić to, że każdy wybór powinien cieszyć się szacunkiem. Szczególnie jeżeli jest przemyślany, świadomy, jeżeli można go uargumentować. Ja swoje wybory potrafię uargumentować. Kobiety, z którymi rozmawiałam pisząc książkę, też argumentują swoje wybory i robią to bardzo dobrze, bardzo rozsądnie. To jest racjonalne i dobre.
1: Z panią Olą, to mamy pierwsze wejście wspaniałe. Trzymajmy się za ręce. Rozmawiamy o byciu z sobą w małżeństwie między mężem a żoną, między żoną a mężem. Co się tam dzieje?
0: Trzymajmy się za ręce.

0: Reklama.
1: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
2: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
1: To w ogóle możliwe?
2: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
3: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Karma dla kota Whiskas 120 saszetek, tylko 120 zł już od złotówki za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 145,99. Allegro Days do 17 sierpnia.
4: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj, oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
5: Szkołę ogarniamy niskimi cenami. W Biedronce znajdziesz wymarzony zestaw przyborów szkolnych w super promocji. Od poniedziałku do środy wybrane artykuły szkolne 3 plus 3 gratis z kartą Moja Biedronka. Kup 6 artykułów szkolnych objętych promocją, a 3 najtańsze z nich otrzymasz gratis. Limit dzienny 30 produktów.

0: Maksymalnie 15 gratis na kartę. Sprawdź wyłączenia, szczegóły i produkty biorące udział w akcji na biedronka.pl. Standardowe warunki akcji promocyjnych dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
1: Podaj mi chociaż jeden powód, dla którego mam znowu jechać z tobą do Brikomana.
2: No, bo mają wszystko taniej.
1: A jeszcze jakiś?
2: Bo mają najlepszy wybór.
1: No i
2: wszystko dostępne od ręki w hurtowych ilościach.
1: Ciekawe, co jeszcze?
2: I jeszcze tę farbę, co chciałaś.
3: W Brikomanie zawsze dostaniesz wszystko taniej, od ręki i w hurtowych ilościach. Jak farba lateksowa Tikurila Anti-Reflex w cenie tylko 279 zł za 10 litrów. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
4: Orły oszczędzania stać na więcej.
5: Bo w Auchan upolują super okazje. Jak filet z kurczaka aż 44% taniej, tylko 13,90 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90. A przy zakupie plecaków, worków i piórników drugi tańszy produkt za pół ceny. I wiele innych promocji. Oferta do 19 sierpnia. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
6: Wakacje to idealny czas, by zadbać kompleksowo o swoje zdrowie. W salonie optycznym Okularium zapraszamy do skorzystania z oferty pod hasłem Dbam o wzrok. Dbam o wzrok to atrakcyjny pakiet. Bezpłatna kontrola wzroku, dobór okularów korekcyjnych oraz promocja. Druga para okularów za złotówkę. Tak, druga para okularów tylko za złotówkę. Optyk Okularium, Warszawa, ulica Bokserska 56. Zadzwoń lub umów się już dziś na bezpłatną wizytę na okularium.pl. To jest wyrób medyczny, używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę Optyka Oxys, spółka z o.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko UHT 3,2%, I Love Milk 1 litr. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99, a teraz tylko 1,55 zł przy zakupie 6. A tylko w poniedziałek. Masło mazurski smak 200 gramów, cena przed obniżką 4,99. Teraz 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Wejdź na apartamentyorkana.pl. Poznaj luksus dla najbardziej wymagających. Eleganckie, dwupokojowe apartamenty, przestronne penthouse'y, wiele nowoczesnych rozwiązań i klimat parku Arkadia w sąsiedztwie. apartamentyorkana.pl. Wejdź, umów się na prezentację i odbierz klucze do swojego nowego apartamentu już dziś. Poznaj najbardziej prestiżowy adres na warszawskim Mokotowie w ofercie APM Development.
10: Po reklamie.

0: Trzymajmy się za ręce. Zaprasza Marek Jaromski.
1: Naszym gościem jest pani Ola Pałka, która ma trójkę dzieci, ma męża, którego kocha. On do nas za tydzień przyjdzie i też coś opowie od swojej strony na temat małżeństwa. Ale pani Ola, poza tym, że wychowuje dzieci, jest delikatną, wrażliwą osobą. Pisze książki o dzieciach i dla dzieci. I skupiła się na tym wątku, ponieważ obserwuje swoje.
2: Nie tylko swoje. Jestem nauczycielką. Kiedy ktoś mnie pyta, czym się zajmuję, to od tego zaczynam, bo to jest moja tak zawodowo, pozadomowo najważniejsza. Mniejsza rola to jest bycie nauczycielką. Dzieci uczę filozofii, dociekań filozoficznych. Propaguję edukację filozoficzną w Polsce, trochę też na świecie, bo też czasami wyjeżdżam ze swoimi treściami za granicę na konferencje międzynarodowe. I akurat Wybieram sama jest moją pierwszą książką dla dorosłych, a specjalizuję się w literaturze dla dzieci.
1: A jak pani pisze te bajki? Bo gdzieś pani podkład musi mieć, prawda, żeby coś przemycić.
2: No to jest bardzo fajne pytanie. Bardzo się cieszę, że ono padło, ponieważ ja od lat zajmuję się edukacją filozoficzną i kiedy zaczynałam prowadzić zajęcia z filozofii dla dzieci, szukałam materiałów, na których mogłabym się oprzeć, z których mogłabym zaczerpnąć pomysły do scenariuszy zajęć. Jakby zasoby tych materiałów były bardzo skromne. Nadal są dość skromne, ale po prostu zaczęłam sama układać krótkie opowiastki, na podstawie których prowadzę z dziećmi dyskusje, dociekania w kręgu. I one były zalążkiem mojej pierwszej książki Świat Zosi, wydanej w 2023 roku, która ma kontynuację Niesamowity Świat Zosi, a potem to się rozszerzyło też na redakcję innych książek filozoficznych dla dzieci i tutaj też znowu szeroki temat, natomiast tak, to są książki dla dzieci i o dzieciach, ale one są też dla dorosłych.
1: Ale wejdźmy teraz w temat głębiej. Mhm. Jeśli pani pisze książki, to zaczyna pani od tematu, od podkładu, że taka będzie myśl przewodnia, ją zamienię na słowa, które są zrozumiałe przez dzieci i w ten sposób trzymamy się za ręce.
2: No tak, doskonale. To zostało teraz ujęte, bo bohaterką mojej pierwszej książki i potem kolejnych jest Zosia, która jest uczennicą szkoły podstawowej. Obserwuje świat, jest nim zaciekawiona, nieznudzona. Tak jak dorośli nie tkwi w barierach oczywistości, tak jak dorośli, tylko świat jest dla niej trochę jak obca planeta, usiłuje go zrozumieć. Ma starszego brata Filipa i to zbieżność tych imion Filip i Zosia nie jest przypadkowa. I oni dyskutują w każdym rozdziale na inny temat. Wzięłam na warsztat po prostu różne pojęcia i idee.
1: Jakie?
2: Na przykład wolność, na przykład władza, na przykład sumienie, nadzieja, strach i w każdej z tych książek jest po 10 pojęć przedyskutowanych przez dwoje młodych ludzi i to są takie słowa, o których ja mówię, że my się często nimi posługujemy.
1: One są bardzo poważne, te słowa.
2: No właśnie, ale posługujemy się nimi i nam się wydaje, że wiemy, co one znaczą, ale jeżeli dziecko pyta dorosłego, co to jest szacunek, to często okazuje się, że nie umiemy tego zdefiniować.
1: A jak pani mówi o tym, o szacunku?
2: W jaki sposób ja mówię o szacunku?
1: Tak.
2: Gdyby teraz mnie jakieś dziecko spytało, co to jest szacunek, to bym przede wszystkim odbiła pytanie i zachęciła dziecko do myślenia i poszukałabym odpowiedzi razem, ponieważ to jest jedno z pojęć, na które nie ma definicji, nie ma jednej odpowiedzi. Tutaj jest kwestia przedyskutowania, zrozumienia, argumentowania, wnioskowania, znajdywania powiązań, metafor i przykładów z życia. I to jest właśnie to, czym się zajmuję na swojej pracy dydaktycznej i co zawarłam w książce, także proszę sobie przeczytać i zobaczyć.
1: Dobrze. Pani Olu, ale nie męczy pani zawód nauczycielki? A jakie to klasy pani wychowuje?
2: Ja prowadzę zajęcia z filozofii dla dzieci od wieku przedszkolnego. Moi najmłodsi uczniowie mają po 2,5 roku, bo kiedy zaczynają mówić, to już mogą filozofować. Zawsze to powtarzam, ale miałam różne perypetie i pracowałam w szkole systemowej, w szkole montessoriańskiej, na dorywczych warsztatach. Pracowałam też wiele lat w żłobku i z tymi dziećmi również pracowałam w kręgu, chociaż nie filozoficznie akurat jeszcze, bo to było dawno, więc może kiedyś spróbuję również ze żłobkowiczami. I czy mnie męczy? Absolutnie nie. Jestem dziwna pod tym względem, bo ja nie narzekam na tą pracę. Ja
1: raczej pani jest urodzona nauczycielka niż dziwna.
2: Być może.
1: Pani Ola Pałka, rozmawiamy, trzymajmy się za ręce między dorosłymi i teraz na razie między dziećmi. Za chwilę dalszy ciąg programu o tym, jak być z sobą, trzymać się za ręce do końca życia. Nie tylko na chwilę, bo to jest czułe.
0: Trzymajmy się za ręce.

0: Reklama.
1: Nowy wymiar korzyści w klubie Super Farm. Kup minimum dwa produkty za co najmniej 149 zł, a twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje do 19 sierpnia, tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.
0: Po reklamie.

0: Trzymajmy się za ręce. Zaprasza Marek Jaromski.
1: Dzisiaj naszym gościem jest pani Ola Pałka, która przyjechała z Krakowa z trójką dzieci i jeszcze z siostrą, która ma dwójkę dzieci. Myślałem, że pani Olu to pani piątka, ale być może, bo pani młoda kobieta. Ale rozmawiamy o tym, trzymajmy się za ręce w rodzinie, szczególnie między rodzicami a dzieckiem. A pani jest taka z urodzenia nauczycielka, wychowuje dzieci w szkołach, z wychowania jest z wykształcenia filozofką, tak?
2: Tak, i pedagogiem też.
1: Jeszcze mnie to interesuje, jaki jest podkład tych książek, bo pani jest wychowana na filozofii. No to najpierw się pani sama wychowała, a potem był taki przełom, że pani chciała z tego, co pani wie, zaczerpnąć i dzielić się z innymi.
2: To jakby, skoro mowa o moim wychowaniu, to nie wiem, czy się wychowałam na filozofii. Moi rodzice nie są filozofami, ale są wykształceni i ja się wychowałam wśród książek, tak mogę powiedzieć z całą pewnością, i ogólnie wśród sztuki, więc to też pewnie miało na mnie wpływ. Natomiast może to jest bardziej tak, że się urodziłam filozofem, dlatego że pamiętam takie momenty ze swojego dzieciństwa, kiedy coś mnie... Filozoficzne pytania są w dzieciach, są ich częścią i we mnie one też były, ale ich nie umiałam zadać. Szkoła systemowa takich możliwości nie daje. Moje otoczenie też mnie jakoś do tego jakoś bardzo wyjątkowo nie prowokowało, ale to gdzieś było i nie umiałam tego sformułować. I pamiętam, jak pewnego razu usłyszałam w jakiejś kreskówce w telewizji, że jest takie coś jak DNA i tam jest zawarta cała informacja o człowieku, i to był chyba pierwszy moment, a miałam 12 lat, kiedy poczułam, że wreszcie zrozumiem, o co chodzi z tym człowiekiem. Poznam jego tajemnicę. Co to znaczy być człowiekiem? Na czym to polega? Dlaczego jesteśmy tacy, jacy jesteśmy? Skąd się wzięliśmy? To ta cała filozofia, która we mnie wmieszkała.
1: Ile pani miała wtedy lat?
2: No 12, pamiętam.
1: Ale to wcześniej już ma pani takie pytania.
2: No może miałam nawet wcześniej, tylko nie pamiętam, bo na przykład moje dzieci są młodsze i już mają. Ale wtedy wzięłam encyklopedię, pamiętam dobrze, encyklopedię, papierową książkę, i wyszukałam to hasło DNA. Znalazłam odpowiedź: kwas dezoksyrybonukleinowy, i bardzo mi uderzyło to rozczarowanie, którego wtedy doświadczyłam, zostałam bez odpowiedzi i dlatego chyba poszłam na filozofię. A kiedy już się postudiuje ten kierunek, to się zostaje z tym, nawet jak się nie lubi tych studiów, chociaż ja lubiłam, to się zostaje z tymi filozoficznymi skłonnościami, takim namysłem nad światem, stylem życia filozoficznym, nastawieniem do świata refleksyjnym się zostaje po prostu na zawsze. I ja to przyniosłam na pracę w szkole.
1: A czy pani ma to przełożenie na takie codzienne życie rodzinne? Czy to się udaje?
2: No jasne.
1: W domu z mężem, z dzieciakami. Ten sposób na życie, no ta forma, która jest codziennie powtarzana.
2: Absolutnie. U nas się bardzo dużo mówi. Jak męża poznałam, też studiował filozofię, to od razu mówiłam, że to będzie kiepska sprawa, bo będziemy tak wszystko dyskutować, argumentować, i no i rzeczywiście teraz tak jest i z naszymi dziećmi jest podobnie. Też podważają, wnioskują. No, wszystko, co robimy, komentujemy, rozmawiamy o tym i uważam, że wszystkie rodziny mogą tak robić i dlatego po to są moje książki, żeby zacząć, tak? Żeby spróbować, jakby jeżeli ktoś chciałby zadać filozoficzne pytania dziecku, to w mojej książce takie pytania są, nawet są w formie pomocniczych pytań na końcu każdego rozdziału, i to jest coś, co jest dla rodzin. Jest też dla nauczycieli, ale jest przede wszystkim chciałabym, żeby to się działo w domach.
1: To dobrze, jeśli państwo macie problemy ze swoimi dziećmi, nie wiecie, jak im wytłumaczyć niektóre słowa, to zerknijcie do książek pani Oli Pałki.
2: Tak, do rozdziału o władzy na przykład, co warto dzieciom przeczytać, gdzie starszy brat tłumaczy z młodszej siostrze, dlaczego słuchać rodziców na przykład, tak? Ale to teraz mówię tak w uproszczeniu, bo to...
1: A pani była posłuszna w domu?
2: To trzeba by moich rodziców zapytać, trudne pytanie. Unikam odpowiedzi tutaj.
1: Pani jest dorosła teraz. Pani Olu, dziękuję pani, że pani przyjechała i podzieliła się swoimi refleksjami na temat wspólnego życia z drugim człowiekiem. Trzymajmy się za ręce. Dziękuję pani.
2: Dziękuję pięknie.
0: Trzymajmy się za ręce.

0: Reklama.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz. Tylko 5,49 za 1 kg. Aż 57% taniej. A mleko UHT 2% łaciate 1 litr. 1 plus 1 gratis. Netto. Patent na tanie zakupy.
2: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Uda z kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 13,89. I poducia z kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 12,49. Teraz 6,49 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.
4: Marek Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
5: Marek Sierocki, witam serdecznie, wakacyjnie, ale też z nutą nostalgii. Na początek przeboje grupy Lady Punk, Kryzysowa Narzeczona, Mniej niż zero, Tańcz głupia tańcz i Marchewkowe pole.

0: Już meblujesz.
1: Apartamenty Nowy Marysin. Tu masz mieszkania gotowe do wykańczania. Sprawdź już teraz na apm-development.pl. Napisz lub zadzwoń i umów się na meblowanie. To znaczy oglądanie. Apartamenty Nowy Marysin. Miasto za rogiem, spokój za oknem. Zamieszkaj w odległości spaceru od stacji SKM, lasu i sklepów. Nie czekaj, aż inni wybudują. Apartamenty Nowy Marysin. Do zamieszkania jeden krok. Więcej na apm-development.pl.
2: Po reklamie.

0: Radio Plus Warszawa. Marek Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
1: W tym miksie wykonawcy z Francji bądź piosenki zaśpiewane po francusku. Na początek księżniczka Monaco Stefani i Oregon, potem Lio Amore Solitaire. Będzie też duet Otoan w dwóch piosenkach. To Kate Ba i Ole Moi, czyli francuska wersja słynnego hitu Hensa.

Za nami duet Otoman, a przed nami Desirelli, Voyage Voyage. Potem Jimmy Somerville i June Miles Kingston w piosence Come on Teddy Radie. Będzie też grupa The Shorts i Come on Sava, a także Dalida w dwóch utworach Besame Mucho i Laissez-moi danser.

0: Shayla utworem Love Me Baby zakończyła ten mix.
1: Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
4: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
3: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
5: Kupujesz, meblujesz, kupujesz, już meblujesz. Apartamenty Nowy Marysin. Tu masz mieszkania gotowe do wykańczania. Sprawdź już teraz na apm-development.pl. Napisz lub zadzwoń i umów się na meblowanie. To znaczy oglądanie. Apartamenty Nowy Marysin. Miasto za rogiem, spokój za oknem. Zamieszkaj w odległości spaceru od stacji SKM, lasu i sklepów. Nie czekaj, aż inni wybudują. Apartamenty Nowy Marysin. Do zamieszkania jeden krok. Więcej na apm-development.pl.
2: Po reklamie.

0: Radio Plus Warszawa. Radio Plus. Marek Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
1: Przed nami wakacyjne klimaty Lucia i Marinero, potem Michaela i dwa utwory połączone w całość, La Isla Bonita i La Colegiala. Będzie też grupa Bonem w dwóch piosenkach, Kalimba de Luna i Felicidad Margarita.

0: Pino D'Angelo utworem Macuelida zakończył ten mix.
1: Radio Plus. Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Wejdź na apartamentyorkana.pl. Poznaj luksus dla najbardziej wymagających. Eleganckie, dwupokojowe apartamenty, przestronne penthouse'y, wiele nowoczesnych rozwiązań i klimat parku Arkadia w sąsiedztwie. apartamentyorkana.pl. Wejdź, umów się na prezentację i odbierz klucze do swojego nowego apartamentu już dziś. Poznaj najbardziej prestiżowy adres na warszawskim Mokotowie w ofercie APM Development.
2: Po reklamie.

0: Marek Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
1: Przed nami grupa Demono. W ich wykonaniu znowu zwykły dzień. Znów jesteś ze mną, statki na niebie i kochać inaczej. Znowu.

To były przeboje grupy Demon, a przed nami utwory ze ścieżki dźwiękowej filmu Gorączka sobotniej nocy. Yvonne Elliman, If I Can't Have You, grupa Tavares, More Than a Woman, a także grupa Bee Gees i Night Fever.

Jeszcze dwa utwory ze ścieżki dźwiękowej Gorączki Sobotniej Nocy, Walter Murphy, jego orkiestra i Piąta Symfonia Beethovena, a także grupa Case and the Sunshine Band Boogie Shoes. A ten mix zakończy mistrz Barry White utworem Can't Get Enough of Your Love Baby.

0: Barry White utworem Can't Get Enough of Your Love Baby zakończył nasze dzisiejsze spotkanie. Marek Sierocki, kłaniam się nisko. Do usłyszenia jutro.
1: Radio Plus Warszawa.

przewodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam więc.

w rytmie zachodów, w słowach kamieni, w spojrzeniu ptaków, w mowie przestrzeni. Rodzi się spokój, mówią, po jednym roku leczą się myśli.

Mamy wakacje, można trochę zwolnić, wysłuchać się w swoje ulubione przeboje. Wiem, co mówię. Grzegorz Markowski, zespół Perfekt. Radio Plus, lato z nutą nostalgii.

Dzisiaj rano niespodzianie zapukałam do mych drzwi wcześniej niż oczekiwałem. Przyszły te cieplejsze dni, zdjąłem z niej zmoknięte palto, posadziłem vis-a-vis.

coraz dłuższe, coraz cieplej było u mnie, coraz lżejsze miała suknie, lekko płynął wiosny strumień. Wreszcie nocy raz czerwcowej zobaczyłem ją jak śpi. Bez niczego zrozumiałem, lato, jakże ty, lato, lato, lato.

białe wiatry już zawiały. Wiosny, lata, wszystkie znaki, po niej tylko pozostały przymarznięte dwa leżaki. Stoją w oknie, wypatruję, nagle dzwonek u moich drzwi. Zima, zima, wchodź, że życie. Ogrzej się na parę chwil,